0: SK2, Biała Podlaska.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Dzień dobry, Bielczanie, kłania się Bartek Ważny. Pierwsza połowa dnia powinna być dosyć słoneczna, potem już trochę więcej chmur się pojawi, także tych deszczowych. No i właśnie opadów deszczu spodziewamy się już po godzinie 15. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 12 kresek, czyli no trochę mniej niż mieliśmy w weekend. I w sumie w tym tygodniu tylko trochę cieplej się zrobi, to dopiero w piątek oraz w weekend. No bo tak, jutro 11 kresek, w środę też 11 stopni, w czwartek 12, a w weekend do 15 stopni.
1: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka z dużą przewagą. Łukasz Gibała wygrywa przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Zdobył nieco ponad 62% głosów. Monika Piątkowska, którą wystawiły do tych wyborów Koalicja Obywatelska i PSL, zdobyła niecałe 38%, mówi Krzysztof Dyl z Komisji Wyborczej.
2: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
1: Dla Gibały, miejskiego radnego, był to czwarty start w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski.
3: Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
1: Monika Piątkowska pogratulowała zwycięstwa Gibale, ale zapowiedziała, że będzie się pilnie przyglądać jego pracy.
4: Powiedział wielokrotnie, że Kraków powinien być dla mieszkańców. Zgadzam się z tym. Zadaniem moim, jak i innych parlamentarzystów z Krakowa, jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze miast.
1: A frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła nieco ponad 44%. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. To on miał grozić zamachem na premiera i szefa MON-u. W tej chwili badane są kontakty mężczyzny i jego aktywność w sieci. Zatrzymanie to efekt intensywnej pracy służb, mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
5: To zgłoszenie wpłynęło dzisiaj od mężczyzny do SOP-u, który przekazał tę informację do policji i informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
1: W tej sprawie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się pilne spotkanie służb. Teraz Mazury, gdzie 34 małe żółwie błotne wróciły do natury, wykluły się w inkubatorach, mówi Justyna Januszewicz z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
6: Po wykluciu maluchy najpierw zamieszkały w terrarium, gdzie były regularnie karmione, a gdy tylko odpowiednio podrosły, przyszedł czas na powrót do ich naturalnego środowiska. 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Natrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
1: A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranowo. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
8: SK2 Sport.
1: Hit Ekstraklasy dla Legii Warszawa. W 10. kolejce wojskowi wygrali z Wisłą Kraków 2-0. To po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń wygrała z Korną 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Dziś czeka nas jeszcze zaległe starcie GKS-u Katowice z Wieczystą i mecz Radomiaka z Motorem Lublin. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. Dla czterokrotnego mistrza świata to już 73. wygrana w karierze.
7: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: Jakbyście chcieli, żeby ktoś ziewnął za was, to ja się zgłaszam.
10: Proszę bardzo.
9: Ja mówię...
11: Ładny ziew, ładny.
9: Nie, bo się to udawany był. Jak będzie prawdziwy, to wam powiem. Ale przeciągnąć się mogę nawet teraz. I to nie musi być udawane.
11: I wy już nie musicie, proszę bardzo. Do roboty szybciutko.
9: Dzień dobry.
11: Dzień
9: dobry.
8: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
9: SK2. Ty, jak to pomaga jeszcze... 10 sekund temu bym tu po dusie wziął, nakryłbyś mnie kołdrą, to bym zasnął znowu.
11: Czyli ty za państwa ziewnąłeś i się przeciągnąłeś?
9: Tak.
11: To ja biorę na siebie poradną, to Aletę. Do widzenia.
9: Przydałaby ci się.

0: sam.
1: My też się nie przestajemy zaskakiwać. Jak czasami powiem Jarząbkowi, coś to Jarząbek, o!
2: No, że się Ameryka odkrył, no.
1: Okazuje się, że on to wiedział. Ja nie wiedziałem.
2: Ale w drugą stronę
1: chciałem się pochwalić.
2: Działa to bardzo podobnie też w drugą stronę, bo ja też często mówię pierdoły, które ty znasz.
1: Tak, znam. Na przykład ostatnio mi powiedziałeś, że pomidory się trzyma w tej dolnej szufladzie. Ja myślałem, że obojętnie w której.
2: No właśnie, widzisz, czyli jednak odkryłem tutaj Amerykę dla ciebie. Troszkę.
1: A? Delikatnie.
2: Delikatnie.
1: Delikatnie.
2: Moi drodzy, dzisiaj Amerykanie świętują Dzień Kolumba, no to my poświętujmy z nimi w takim razie. Pytanie do was, czy wy kiedyś odkryliście Amerykę? Jeżeli tak, to dajcie znać w jakim
1: temacie.
2: To jaka
1: to była Ameryka, dokładnie. Jeśli odkryliście Amerykę, to śmiało 726-826-826 albo Messenger, tam jak zawsze przyjmujemy głosóweczki.
2: Mówiąc inaczej, szukamy dzisiaj ludzi, którzy byli zachwyceni czymś, co dla innych jest oczywiste.
1: Dokładnie. I usłyszeli od innych słowa, ale żeś Amerykę odkrył.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: 17 po 6.
1: Proszę bardzo, i Kasia pisze do nas SMS-a. Mój mąż po 5 latach małżeństwa z dumą ogłosił, że jak się rano ściele łóżko, to pokój wygląda na czystszy. No kolumb normalnie. Pozdrawiam, Kasia.
0: Dobra, czyli są ci, którzy odkrywają Amerykę, okej, ale dziwne zbiegiem okoliczności, to nie jest ta osoba, która pisze, tylko ona o kimś innym.
1: Zawsze
0: tak jest, że szukamy kolumbów wokół siebie, a na swojego kolumba, na swój czubek nosa nie popatrzymy. No dobra, co jeszcze, jeśli chodzi o to odkrywanie Ameryki? Słuchamy, jest telefon.
2: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że jak się pracuje w przedszkolu i się na 6:30 jedzie do przedszkola, to bardzo fajnie posłuchać Radia SK2.
0: To jest odkrycie Ameryki.
1: Oczywiście,
0: no to dobrze,
1: fajnie.
0: To słuchajcie, jak jedziecie do roboty, jeszcze 12 minut zostało, w takim razie Warius Max już teraz w Radiu SK2. SK2.
1: 7268268 albo Messenger. Czy wy odkrywacie Amerykę, czyli dzisiaj zbieramy wszystkie oczywistości, jakie po
0: wszystkie
1: świecie
0: wasze
1: chodzą.
0: Oczywiste odkrycia.
1: Wszystkie oczywiste
0: najmniej, odkrycia. Nawet jak myślicie, że to nie odkrycie, tak, to jest odkrycie.
1: Jak się odkapsluje na przykład butelkę
0: to już jest
1: z napojem gazowanym,
0: to jest odkryta. Już bąbelki uciekają.
1: O właśnie, no będzie wygazowana. No. I tak można Amerykę odkrywać. No.

0: My też widzimy, patrzymy na to, co dzieje się na świecie i co dzieje się w... nie mogę się wysłowić, poczekaj. Co dzieje się w Polsce.
1: No, ludzkie dramaty.
0: Ludzkie dramaty w prasie.
1: Pisze o tym prasa kolorowa. Pani Danuta Martyniuk została zatrzymana w biurze przepustek. Pani Danuta chciała odwiedzić swojego męża, który dawał koncert na Stadionie Narodowym.
0: Pana Zenka,
1: tak. No. On daje koncert na Stadionie Narodowym. Pani Danuta chciała go odwiedzić. No i co? Nie wpuścili jej na Stadion Narodowy. Nie... I dopiero pan Zenek musiał zainterweniować, zejść
0: ta
1: z góry
0: moja żona
1: na dół. Ta dobiła przepustek. Tak, i tak właśnie powiedział. Dopiero ją wpuścili.
0: No to słuchajcie, jakby ktoś z was miał podobny problem, że nie chcieliby go wpuścić, a na przykład nie miał wejściówki, to do nas zapraszamy.
1: SK2.pl i zapraszamy na jeszcze do tego dostaniecie obiad taki najbardziej polski.
0: Z pierwszym, z drugim daniem, elegancko. Słuchajcie, chodzi o to, że wybieramy najbardziej polski obiad i jest plebiscyt na naszej stronie na SK2.pl w zakładce Wygraj. Jak się odda głos, to my potem wybieramy z tych, co oddali głos, kilka osób do tego, żeby razem z nami skonsumowali ten najbardziej polski obiad na Stadionie Narodowym w loży VIP.
1: Tylko musicie nas przekonać do tego, żebyśmy do was zadzwonili. Dzisiaj kolejna osoba dostanie ten bilet na Stadion
0: Czyli
1: Narodowy.
0: Dzisiaj kolejne bileciki powędrują w kolejne czyjeś rączki. Nie potrafię się dziś wysłowić. Weź mi coś powiedz.
1: To wyjmij, weź to z buzi i połóż obok.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twoje serce domem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
4: Fundacja Bliżej Zachodu zaprasza aktywnych mieszkańców, sołtysów oraz osoby z KGW i OSP do projektu Odporna Gmina Biała Podlaska, objętego honorowym patronatem wójta gminy Biała Podlaska. Połączmy siły, by wspierać mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Udział bezpłatny. Zapisy na stronie internetowej bliżejzachodu.pl. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wsparcia organizacji pozarządowych Moc Małych Społeczności.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Szykuje się dosyć słoneczny, ale za to bardzo chłodny dzień w Białej Podlaskiej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 stopni. Pierwsza połowa dnia jeszcze dosyć słoneczna. Nieco więcej chmur pojawi się już po godzinie 14. No a jeszcze przed końcem dnia spodziewamy się lekkich opadów deszczu. Na szczęście dzisiaj bez silniejszych porywów wiatru. W tym tygodniu trochę cieplej, bo do 15 stopni zrobi się dopiero na weekend, począwszy od piątku. A my od jutra około 12 stopni.
14: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Gdyni. Bus czołowo zderzył się z autem osobowym. Zginęło dwóch mężczyzn, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
15: Pomimo prowadzonych działań ratunkowych, ich życie nie udało się uratować. Kierowca busa został objęty opieką zespołu ratownictwa medycznego.
14: Trwa ustalanie przyczyn zderzenia. Kraków ma nowego prezydenta. Łukasz Gibała z dużą przewagą wygrał wczorajsze przedterminowe wybory. Poparło go ponad 62% głosujących, Monikę Piątkowską prawie 38%. Frekwencja wyniosła ponad 44%. Teraz maksymalne ceny paliw są takie same jak w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, a oleju napędowego 8,06. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu CPN.

0: I na wieczność też. A to w sumie była Wilki też przed chwilą. Patrz, jak to się wszystko ładnie wiąże. Teraz Zalia, 23 minuty zostały nam do 7. No to poproszę o ten sygnał kultowy. Jest i on, to znaczy, że...
1: Czas to kącik odkurzający, czyli cofamy się w czasie. Sprawdzamy, co działo się tego dnia, ale nie tego roku. I powiem wam, że ten kącik powoduje, że pan Jarosław Kaczyński powinien zgłosić się do naszej zabawy. Na najlepszy polski obiad oczywiście. Dlaczegoż?
0: Jarosław Kaczyński ma swój ulubiony bar. Jedzenie zamawia niemal codziennie. Prezes zamawia jedzenie w barze od kilku miesięcy.
1: Bar znajduje się kilkaset metrów od siedziby PiSu. Po posiłki chodzą ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego. Wiadomo już, co najchętniej je prezes.
0: Najczęściej zamawia schabowego z ziemniakami i kapustą zasmażaną za 19 ziko. To jego ulubione danie. Czasami zamawia też pierś z kurczaka albo dorsza smażonego.
1: Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości pani Beata Mazurek pytana o to, kto za to wszystko płaci, mówi, że sam Jarosław Kaczyński z własnych pieniędzy. I tak pisał Super Express 12 października 2018 roku.
0: Ta, polityk płaci za jedzenie z własnych pieniędzy. Ciekawe, skąd on ma własne pieniądze?
1: No ale jak to skąd, no? Z diety.

0: Hej, hej, hej.
1: Dobra, nie przeciągaj, strunin. Jest 10,5 minuty do godziny 7.
2: Rzeczywiście to jest strunin. Słuchajcie, Robert Lewandowski zaprezentował się znowu w Chicago, ale nie w tej roli, w której go znamy, tylko przebrał się za bejsbolistę. Ładną czapeczkę, bejsbolówkę, wszystko to, co powinien mieć. Wyszedł na mecz.
1: Gra w bejsbola?
2: No nie, no pokazówka była. Numer 9, Lewandowski z tyłu, że Lewandowski przed meczem bejsbola wychodzi i pokazówkę rzuca piłeczką. No tak, tak, no wrzucił.
1: I niech się Amerykany uczą od nas. No. Lewandowski wychował się w kraju, w którym w latach 90. piłka nożna i kij bejsbolowy to było oczywiste połączenie. SK2.
2: Ale Lewandowski tu bez kija, tylko rzucił piłką, więc no, wygląda na wyluzowanego. Nie wiem, gdzie ten kij, nie wiem. Za chory.

0: Władysław ten, Jagiełło. Tak może wyglądać szczęście na poniedziałek na przykład.
1: O tak, tak, bo to no. Przecież nasz król od stówki,
0: od
1: kochany,
0: stówki.
1: No
0: właśnie. I król od stówki jakby chciałby do was przyjść z pomocą i do waszego, w waszym portfelu zamieszkać.
1: W zasadzie możecie jednego Jagiełłę wymienić na dwóch Kazimierzów, prawda?
0: To jest też to można. Samo, to samo. Albo pięciu tych, Bolesławów.
1: Pięciu Bolesławów, albo
0: dziesięciu Mieszków.
1: Tak czy inaczej, w każdej konfiguracji stówka jest, to brzmi dobrze i to stówka z poniedziałek z rana to brzmi bardzo dobrze, ale żeby tą stówkę od nas zdobyć, to trzeba znaleźć
0: ściemę. Sprawdzić się w naszej zabawie, ściemnia się, która po siódmej. My ściemniamy, wy odgadujecie, kto ściemnia. Proste, zgłaszamy się ściemą na 726-826-826 albo Popses Messengera. Popses Messengera, tylko na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu.
1: Czyli proszę nas najpierw okłamać, a później sami będziecie tą ściemę szukać.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
2: I po reklamie.
10: Na Bielskich ulicach zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny. Już teraz trzeba zwolnić, wjeżdżając do centrum miasta, chociażby Janowską czy Artyleryjską. No i oczywiście przed skrzyżowaniem Brzeskiej z Jana Pawła II też trzeba swoje odstać. A jeżeli chodzi o prognozy pogody, to przez kilka najbliższych godzin jeszcze trochę więcej słońca niż chmur, ale po południu i wieczorem to już się zmieni. Niestety na gorsze. Do tego jeszcze około 17 spodziewamy się opadów deszczu. Na termometrach dzisiaj do 12 stopni.
11: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka, Łukasz Gibała, nowym prezydentem Krakowa. Łukasz Gibała zdobył nieco ponad 62% głosów.
12: A ja bym nie chciał się pastwić nad drugą stroną. Zależy mi na współpracy z drugą stroną, więc pomijmy skalę tego zwycięstwa, tylko skupmy się na tym, żeby przekonać też panią senator Piątkowską i radnych Koalicji Obywatelskiej, żeby jak najszybciej wspólnie ze mną postarali się naprawić to, co w Krakowie wymaga naprawy.
11: Musimy odbudować zaufanie. Tak z kolei wyniki wyborów skomentowała Monika Piątkowska, która zdobyła niecałe 38% głosów.
13: Miałam świadomość tego, naprawdę. Miałam pełną świadomość tego, że startuję w bardzo trudnym momencie. Co ten wynik pokazuje? To pokazuje rzecz tak naprawdę oczywistą. Musimy pracować jeszcze więcej i jeszcze ciężej.
11: Frekwencja wyniosła ponad 44%. Nożowniczka trafiła do aresztu. 21-letnia Kamila D. w sobotę zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa. Szczegóły Michał Rawa.
14: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
11: Jak podkreśla policja, nic nie wskazuje na to, by atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół na Mazowszu w ostatnich dniach. Motocykliści kończą sezon w Bełchatowie. Setki z nich wzięło udział w widowiskowej paradzie.
15: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
16: Pokazać się sąsiadom.
17: Niech widzą.
16: No, niech widzą.
18: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są, machają.
17: Robi to wrażenie, taka ekipa.
18: Oczywiście, oczywiście.
11: Motocyklistom towarzyszył nasz reporter Rafał Różycki.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: SK2 Sport.
11: Hubert Hurkacz pokonał rewelację zawodu Chińczyka Izu. Polak awansował do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Hurkacz notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, że wcześniej pokonał Nowaka Dziokowicza.
2: Też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
11: Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Manchester City wygrał z Liverpoolem 3-0 w szóstej kolejce Premier League. Z kompletem zwycięstwa prowadzi w tabeli.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
19: Jesteście najlepsi, lepsi niż cokolwiek, lepsi niż cała reszta. Wstaliście, udało wam się, dzień dobry.
20: No właśnie, a propos tego dnia, to dzisiaj sobie czytam, w pierwszej chwili sobie przeczytałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Romantyzmu, prawda?
19: Reumatyzmu.
20: No właśnie, doczytałem później, że reumatyzmu, no tak czy inaczej.
19: Ale to też potrafi być czasami romantyczne.
20: Reumatyzm?
19: No.
20: No szczególnie jak ci ukochana zostawi, to jest taki ból w sercu.

0: Chciałeś mnie złapać?
1: Nie.
0: Żebym sobie.
1: A ty tylko głową kiwałeś.
0: Tak.
1: Widziałem. No, dobrze, główka właśnie. Się buja, główka się kiwa do utworów, które gramy u nas 100% polskiej muzy w Radiu SK.
0: Jak trwoga, to do Polaka oczywiście.
2: A jak?
0: No oczywiście, że tak. Polskie firmy idą z ekspansją na niemiecki rynek. Okazuje się, że polscy inwestorzy coraz aktywniej wchodzą na tamtejsze, zachodnie, niemieckie rynki. Tak. Jebut i wchodzą od razu i ratują tym samym przedsiębiorstwa niektóre niemieckie przed bankructwem. Okazuje się, że na przykład w samej Brandenburgii działa obecnie 19 polskich firm, które zatrudniają blisko 1000 osób. Nasze rodzime biało-czerwone
1: firmy na niemieckiej ziemi. Jakoś tak lżej na sercu, wiesz? Że gdzieś są takie miejsca na świecie, że to Niemiec do Polaka mówi szefie, kierowniku, prezesie.
3: SK2

0: Najważniejsze, żeby był Jarząbek, to jest ważne.
1: Jeszcze ważniejsze, żeby był Wajda.
0: No, to ale tak, takie, powiedzmy na równi ważne.
1: Ale ekstremalnie ważne, żeby był z nami Marcin.
0: Tak, to jest w tym momencie najważniejsze.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Bo akurat dzisiaj Marcin, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Ty spróbujesz zagrać o stówkę, czyli albo o Jagiełłę, albo dwóch wielkich, już to ustaliliśmy, albo pięciu tych chrobrych, albo dziesięciu mieszków.
1: Tak.
0: Mhm. To różnie albo można to rozmieniać.
1: Połowę Zygmunta.
0: A to połów Zygmunta to dziwnie brzmi.
1: No, pół Zygmunta, tak. Nie? Pół Zygmunta, tak.
0: Nie, nie. Dobra, słuchaj, jest tak. Ktoś ściemnia. Albo Jarząbek ściemnia, albo ja, albo obydwaj ściemniamy. Ty musisz odgadnąć, kto ściemnia. Proste. Jak powiemy swoje zdania, masz 3 sekundy mniej więcej na to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. I jak zgadniesz, masz stówę, jasne?
3: Dobra.
1: Pamiętaj, że zawsze musi być jakaś ściema, prawda? Mogą być dwie ściemy, może być tylko jedna ściema. No, zobaczymy. Dobra, lecimy?
3: Lecimy.
1: Jarząbek mówi. Starożytni Rzymianie używali moczu jako płynu do płukania jamy ustnej.
0: Teraz mówi Wajda. Robert Korzeniowski był mistrzem olimpijskim aż 10 razy. Kto ściemnia?
3: Wajda.
1: Wajda ściemnia.
0: Dobra, padło i uwaga. Masz 100 zł!
1: W końcu
0: się udało.
1: Marcin, dobra, to ile razy Robert Korzeniowski był mistrzem olimpijskim?
3: 9.
1: O, proszę bardzo, blisko, coraz bliżej, ale
0: Robert
1: nie.
0: Robert Korzeniowski ma na koncie 4 złote medale Igrzysk Olimpijskich.
1: Wow. Atlanta 96.
0: 2 razy w Sydney i w Atenach.
1: Tak jest. Natomiast rzeczywiście Rzymianie używali moczu jako płynu do płukania jamy ustnej.
0: Cicho, Marcin, skąd to wiesz? Powiedz, skąd to wiesz, czy strzelałeś. Powiedz, że strzelałeś, będziesz uratowany.
3: A to ja się spodziewam po Rzymianach różnych dziwnych rzeczy.
0: O, no właśnie.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że zawarty w moczu amoniak ma właściwości wybielające i dezynfekujące, dlatego rzymscy lekarze polecali go do higieny
0: zębów. Ale mimo
1: zębów.
0: Wszystko nie próbujcie tego w domu.
3: I dlatego przegrali z Galami.
1: Tak, ale głupi ci Rzymianie, tak. No.
0: Marcin, wszystkiego dobrego, stówka leci do ciebie. Kolejne ściemnia się już jutro i mam nadzieję, że jutro też komuś rozdamy 100 zł. Ściemnia.

0: Ale niziny do zdobywania też są fajne. Teraz na niziny się udamy. 25 po 7. Dane GUS-u to są. Najtańsze miasto do życia w Polsce. No. GUS podał, to Suwałki.
1: A, to mnie wcale nie dziwi, że są na pierwszym miejscu. Odkąd pamiętam, tam zawsze jest na minusie. SKD.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: I po reklamie.
16: Na bielskich ulicach cały czas jeszcze spory ruch, głównie na przebudowywanej Janowskiej, niedaleko także na Terebelskiej w stronę centrum. No i jeżeli będziecie wjeżdżali do centrum Jana Pawła II czy ulicą Brzeską, no to też będziecie musieli chwilę podstać, szczególnie przed skrzyżowaniem tych dwóch ulic. A jeżeli chodzi o prognozy pogody, to dzisiaj do 12 stopni. Pierwsza połowa dnia jeszcze dosyć jest słoneczna, potem już więcej chmur ma się pojawić nad Białą. I to niestety także tych deszczowych. Deszczu w Białej spodziewamy się około godziny 16.
17: 7.30, news SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Bydgoszczy, gdzie policjantka śmiertelnie postrzeliła agresywnego mężczyznę. 44-latek w czasie interwencji zaatakował funkcjonariuszy nożem. Sprawą zajmuje się prokuratura. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. To on miał grozić zamachem na premiera i szefa MON-u. W tej chwili badane są kontakty mężczyzny i jego aktywność w sieci. Więcej o tym powiemy w newsach o 8. A na koniec Kuba. Na 10 lotniskach co najmniej do końca listopada będzie brakować tam paliwa lotniczego. W związku z tym loty na Kubę wstrzymało w tym roku już co najmniej 11 linii lotniczych, m.in. Air France i Iberia.

0: Taka była dziewczynka mała, jak to śpiewała. Taka pod szafę na stojące się mieściła normalnie i wygrała Eurowizję Juniora. Teraz jaka kobieta, gdzie się nie popatrzy po tych wszystkich kolorowych portalach, czy na tych tych plotkarskich.
1: No, wyobraźcie sobie, że za 25 lat, jak będziemy robili kącik odkurzający, to być może coś o pani Roxanie powiemy również.
0: Może sprzed lat, no. Teraz na przykład 2003 rok, to nie wiem, czy Roxy była wtedy na świecie, czy nie. Chyba nie.
1: Chyba nie. W poniedziałek oficjalnie rusza akcja zbierania podpisów na rzecz utworzenia województwa środkowo-pomorskiego. Podpisy można będzie składać m.in. w większych sklepach, urzędach, zakładach pracy. Akcji mają też prowadzić związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe.
0: Polska Agencja Prasowa tak pisała 12 października 2003 roku.
1: No i widzicie, miało być 17 dodatkowe województwo międzypomorskim a zachodniopomorskim. I co?
0: No tak pomiędzy patrząc, Mielno!

0: Ola.
1: No możesz i chodzić tam, gdzie masz sprawdzone, ale nigdy nie wiesz, kiedy cię nagrywają.
2: No właśnie, a jeszcze jak chodzi o ścieżki, to... Oho, panie ministrze.
1: Jest afera. Szykujące oskarżenia wobec byłego wiceministra rolnictwa, pan Kołodziejczak. Rzekomo miał zmuszać kobiety do brania narkotyków i w ogóle jakoś tak brzydko się wobec nich zachowywał. Ciężkie zarzuty, wydalony został natychmiast z KO. To było przez KO wydalenie, czyli knockout praktycznie, no ale teraz pan Kołodziejczak jakby próbuje się bronić. Widziano go i nagrywano go w centrum Warszawy w towarzystwie detektywa.
2: Tak, detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
1: Tego jednego detektywa, tak który jest. Kiedyś miał kwadraturę fryzury, a teraz już ma bujną, czarną fryzurę.
2: I to pan Krzysztof ma go teraz bronić, tak?
1: No tak, za niego się wypowiada. Mówi tutaj wywiady, telewizja, mikrofon podstawia, panie
2: cyrk.
1: Tak, a ty, ja jestem reprezentantem, ja będę odpowiadał za pana.
2: Posłuchajcie, gdyby tak się stało, gdybym był zupełnie niewinny, absolutnie, ale gdyby ktoś mi powiedział, że mam wystąpić obok Krzysztofa Rutkowskiego, to na wszelki wypadek wolałbym się przyznać. SK2.
3: Ale wiesz, poszlaki już są, tutaj nie ma co oskarżać. Spokojnie, czas pokaże. Zobaczymy.
2: Tego nie było w moim bingo na ten rok.

0: Dzisiaj nie podejmowaliśmy jeszcze tego, jest dzień bezpiecznego komputera. A pamiętasz taki komunikat, możesz teraz bezpiecznie wyłączyć komputer?
1: Tak, Windows 95, wiecznie żywy.
0: Nie no, to było coś pięknego, takimi żółtymi literami to było napisane na czarnym tle.
1: Ciekawe, czy są z nami jakieś rebele, które tego nie robiły i które po prostu pyk i od razu wyłączały.
0: Bo to no, też, wiesz, to była to rebelka, tak jak mówisz, dokładnie. Dobra, słuchajcie, właśnie może jakimś wspomnieniem, czarem zgłosimy się do państw miast. W państwa miasta chcielibyśmy zagrać po 8:00. Prezent marzeń o wartości 500 zł do zdobycia. I SMS-owo na 726-826-826 można się zgłosić, albo na Messengerze, tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To ja powiem tak. Wyobraźcie sobie, że macie 10 lat i napiszcie coś, co było, jak wy mieliście te 10 lat. O, no dobre?
0: Eska. Bardzo dobre.

0: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielonej, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
14: I po reklamie.
15: Sporo słońca nad Białopodlaską jeszcze przez kilka najbliższych godzin, ale coraz więcej chmur już się pojawia w prognozach pogody. Po południu oraz wieczorem spodziewamy się opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 11 stopni, a najbliższej nocy będą to tylko 4 kreski na plusie. Do tego nadal jeszcze może być deszczowo najbliższej nocy oraz jeszcze jutro o poranku. W tym tygodniu trochę cieplej zrobi się dopiero w piątek, tego dnia 13 kresek, do tego dnia około 10.
16: Jest ósma, News SK2, Anna Łobocka. Groził zamachem na premiera i wicepremiera. Służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To mężczyzna wieku około 60 lat. Takie informacje przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb, a ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
17: Na ten moment wiadomo, że zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
16: Policja wraca do szkół. Początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam do odwołania, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
18: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
16: Funkcjonariusze będą rozmawiać z uczniami, przypominając, że groźby w internecie to przestępstwo, a nie żart. Możliwe są też kontrole plecaków, a efekt policyjnych działań z ostatnich dni daje do myślenia, przyznaje komendant główny policji generał Marek Boroń.
19: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
16: A takie akcje planowane są też w kolejnych dniach. W Olsztynie miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia stawiło się ponad 100 osób. Niektórzy narzekali, że na morsowanie jest zbyt ciepło.
14: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
20: Co daje morsowanie tobie?
14: Dobre samopoczucie.
20: Dla każdego morsowanie jest?
21: Myślę, że dla każdego, no.
22: Na pewno każdy powinien spróbować choć raz.
16: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
24: Sport.
16: Magdalena Fręch właśnie teraz powinna rozpoczynać mecz z Mananczają Sałankiou w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Jeśli wygra, to kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch przegrała wczoraj mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. Dziś czekają nas dwa spotkania w ramach piłkarskiej ekstraklasy. GKS Katowice zagra z Wieczystą, a Radomiak z Motorem Lublin. Przypomnijmy, wczoraj Legia Warszawa wygrała z Wisłą Kraków 2-0. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni z Koroną, a Piast pokonał Widzew 2-1.
23: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
25: 12 października, to poniedziałek i Maksymilian Witold, Marcin Felix, Edwin Serafin, Edwina, Maksymiliana, Eustachy, Witolda, Eustachiusz, Grzymisław, Cyriak i Grodzisław obchodzą imieniny.
26: No i ja mam taki wierszyk, 12 października, szybko znika.
24: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
25: Jak twoja wypłata?
26: No właśnie, to chciałem powiedzieć, bo to był wierszyk o wypłacie.
25: Aha, okej.

0: jakie lato, jakie lato, co ona to takie ale lato ma?
1: Ej, ładnie gra nam.
0: Ale co
1: pani
0: z tym latem,
1: Grzeszczak?
0: Jak to już jesień, już zimno, już
1: no i
0: na
1: bardzo
0: cebulę.
1: Dobrze, no i bardzo dobrze, jak
0: golf,
1: się słucha Radia SK2, to lato się przedłuża wtedy.
0: No to tak, to się zgadzam,
1: Ona słonecznie, cały dzień.
0: Dobrze, a zmieńmy temat może. Powiedzmy o czym jest głośno teraz.
1: Głośno jest na przykład o tym, że pan Donald Tusk, czyli premier
0: się uwziął na gry komputerowe. Teraz tak, przez to uważa, wszystko, co się dzieje wśród młodzieży.
1: Uważa, że gry komputerowe, no to jednak są siewcy przemocy.
0: Ja wam powiem, że są takie gry, że na przykład ktoś symuluje jakieś złe rzeczy agresywne w grze tej. Roblox jest taka gra, jest też Minecraft, że to złe są gry i że muszą się rodzice przyjrzeć, co dzieci w tych grach tam robią.
1: Znaczy, mówiąc prościej, po prostu pan premier uważa, że Minecraft jest złą grą.
0: No tak powiedziałem.
1: Ja to powiedziałem prościej po prostu. Ja to powiedziałem prościej. A ja powiem wam szczerze, że ja się z panem premierem nie do
0: nie
1: końca zgadzam.
0: Nie zgadzam
1: się. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć, że stawianie klocków może w kimś wzbudzić agresję. No. SK2.
0: To jest bardzo fajne zajęcie.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ja nie wiem.
1: Rano sobie konsolę włączasz, wieczorem.
0: Albo wyłączasz.
1: No.
0: Możesz też wyłączać. Wyłącznikiem.
1: Albo wyłączać.
0: Wyłącznikiem.
1: O, dobra, mamy 11 po 8, to co, zaraz gramy w Państwa Miasta. Ciekawe, czy tego też zakażą.
0: No, bo to
1: czy
0: też...
1: Państwa Miasta wzbudzają agresję?
0: Nie wiem.
1: Nie, bo dostajesz prezent.

0: Gdzie jest koło, ja się pytam? Czemu nikt koła nie...
1: Za tobą.
0: No to poczekaj, no... O.
1: Ty, nie bo nie klekocz tak, no.
0: Urwiesz następny.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Tych dynksów tu już prawie nie ma.
0: No bo już się kilka razy pourywało, no trzeba ostrożnie z tym kołem. Ty, ale poczekaj, nie, naprawdę to się urywa. No. Ostrożnie kręcimy dzisiaj, dobra?
1: Ale to jest prośba do Marty i do Mateusza w takim razie.
0: Nie, no my kręcimy.
1: No tak, ale proszę was, ostrożnie mówcie, że w tą stronę mamy kręcić.
0: Dobra, dzień dobry, Marta, Mateusz, cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Słuchajcie, przypominam zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem dzisiaj delikatnie w prawo lub w lewo i macie potem literkę i 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literkę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można sobie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak, jasne.
0: Dobrze, kto ma tak głośno kierunkowskaz, zaraz się okaże, a już słyszę, że to Mateusz. Ściszamy kierunkowskaz na razie.
1: Ściszyliśmy teraz Mateusza, bo teraz czas dla Marty. Marto, w prawo czy w lewo?
4: No to ja poproszę w lewo.
1: To poproszę cię
0: delikatnie.
1: Bardzo.
0: No, delikatnie. Bo zamach taki wziął, jakby miał zniszczyć to koło.
1: A więc to był zamach.
0: A był zamach na literkę M. M jak mama.
1: Znana ci literka, Marto.
0: M jak mama, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Malta.
1: Miasto.
4: Malbork.
1: Znana postać.
4: Mikroszepki.
1: Roślina.
4: Mak.
1: Kolor.
4: Malinowy.
1: Zawód.
4: Malarz.
1: Samochód.
4: Mazda.
1: Przedmiot.
0: Po czasie. Znana postać, ja usłyszałem Michlaszewski.
4: Michlaszewski? No.
0: Ale poczekaj, no ja znowu wyjdę na ignoranta.
4: Mój
0: stomatolog, super.
1: Nie, poczekaj, Michlaszewski, tak?
0: No, to kto to jest?
1: No dobra, jak mi podasz jego imię,
0: to zaliczysz?
1: To zaliczę.
0: No, 3, 2, 1. Strzelaj na, nie wiem, Adam.
4: Bartosz.
1: Bartosz?
0: No i co?
1: Poczekaj, bo... Teraz to możesz mi zjagiełać.
0: No dobra, to ty myśl.
1: Aha, to okej, okay, no tak, myśl. Rzeczywiście, jest to stomatolog, ale nieznany. Jakbyś powiedział, jak Gwidon Michlaszewski, no to ja bym...
0: No to już mniej więcej nam się klaruje, ile punktów ma Marta. Mateusz, prawo w lewo.
5: A jak wygodniej?
0: Mi w lewo.
5: No to w lewo.
0: Dziękuję.
1: O, myślałem, że powiesz, żeby
0: nie,
1: a to jednak w prawo,
0: nie.
1: Poproszę.
0: Zapytał o moją wygodę i jest Joker, możesz wybrać sobie literę, proszę bardzo, Mati.
5: No to ja poproszę tą zdradliwą Z.
0: Zdradliwa Z, 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Zimbabwe.
0: Miasto.
5: Zabrze.
0: Tytuł filmu.
5: Zorro.
0: Imię.
5: Zenon.
0: Roślina.
5: Zawilec.
0: Potrawa.
5: Zrazy.
0: Zawód.
5: Połowę.
0: Zawód.
5: Zbrojarz.
0: Okej, okay, samochód.
5: Zastawa.
0: Ładnie. Zestawę zaliczasz jeszcze?
1: Tak.
0: Zaliczasz.
1: Weszła.
0: Dobrze, weszła. No to mamy tak. Nie no, to bezapelacyjnie, nawet bez tego sprawdzania tego stomatologa.
1: No.
0: Nie musimy stomatologa sprawdzać. 8, Mati. Znaczy, ty masz 8. Marta, nawet okay. Jakbyśmy jej zaliczyli znaną postać, miałaby co najwyżej 7, tak?
1: Tak. Tak właśnie.
0: No to Mateusz, prezent marzeń do Marty, nagrody pocieszenia. Wszystko już wiemy, pozdrawiamy, dziękujemy, ściskamy, tulimy, zapraszamy na jutro po 8.
1: Pozdrawiamy Martę, Mateusza i pana Bartosza.
0: Jej stomatologa.
1: Stomatologa.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: No taka, czym chata bogata ten, ten utwór, magiczne słowa. Wszystko to, co mam, tobie dam.
1: No zobaczy, tak, stuwa dzisiaj poszła. No. Prezent marzeń poszedł, tak, prawda? A i co nam jeszcze zostało?
0: Jeszcze zostało nam zaprosić kogoś na Narodowy na 7 listopada na konsumpcję najbardziej polskiego obiadu, który wy też wywołaniacie w naszym plebiscycie na naszej
1: I za chwilę taką osobę zaprosimy i macie jeszcze szansę, żeby się do tego obiadu jeszcze zgłosić dzisiaj.
0: Załapać na dzisiaj. Zaraz kogoś będziemy typować i zapraszać.
1: SK2.pl, tam trzeba wypełnić formularz i czekajcie na telefon od nas.

0: promocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
16: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.
22: O ile w pierwszej połowie dnia jeszcze możemy liczyć na więcej przejaśnień niż chmur, no to już niestety za kilka godzin to się zmieni. Więcej obłoków, także tych deszczowych nad Białopodlaską, a do tego jeszcze szykują się opady deszczu. To mniej więcej od godziny 15 przez cały wieczór jeszcze i najbliższą noc. No i jutro poranku też jeszcze będzie można zmoknąć. Na termometrach do 11 stopni, w nocy dzisiaj tylko 4 kreski na plusie, jutro znowu 11 stopni, już trochę więcej słońca.
23: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny finał nocnego pożaru w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyją dwie osoby. Ogień pojawił się w kamienicy w miejscowości Nowe. Z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej. CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych. Podszywali się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych. Służby zabezpieczyły mienie warte ponad 850 tysięcy złotych. Tropikalna burza uderzyła w zachodnie Stany Zjednoczone. Potężne fale zmusiły mieszkańców nadmorskich domów w Kalifornii do ewakuacji. Ulewne deszcze spowodowały też powodzie w Las Vegas, a w stanie Utah uwięziły około 70 uczestników ultramaratonu.

0: zszokowany byłem zresztą.
1: Słyszałeś, co on tam powiedział na końcu?
2: Nie, nie, w ogóle ja zatykam uszy na takie słowa. Zimny, ciemny dzień, moi drodzy, najlepszy jest dobry, gorący obiad.
3: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: A jeszcze jak to jest najbardziej polski? No to w ogóle zobaczymy, co wygra. Ile jakby osób w Polsce, tyle gustów, nie?
2: Posłuchaj, ja wczoraj rozmawiałem z tym, kto liczy. I ja mniej więcej już wiem, kto co
1: naprawdę
2: prowadzi.
1: Tak. A możesz zdradzić?
2: Nie mogę zdradzić.
1: Dlaczego?
2: A dlaczego mam zdradzać?
1: A zdradź.
2: Nie
1: a
2: mogę
1: ja
2: zdradzić.
1: Też, a kto, z kim rozmawiałeś?
2: A z tym.
1: No powiedz imię.
2: No.
1: No, no to pierwsza litera imienia tego.
2: M.
1: Z M rozmawiałeś?
2: Tak, z M rozmawiałem.
1: To ja też dzisiaj porozmawiam z M.
2: No.
1: I jutro zdradzę państwu. Ha, ha.
2: Nie, nie możesz tego zdradzić. M, masz mu tego nie mówić.
1: No, zobaczymy. Wiem, że teraz na antenie jest E, Welina. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Ewelinko, ty też oddałaś swój głos w plebiscycie na najbardziej polski obiad, prawda?
4: Prawda.
1: Zgadza się, czyli ale dobrze się dodzwoniliśmy, to fajnie.
2: Jak to ładnie upisałaś, dlaczego chcesz być z nami przy stole. Czasem jeden mały gest, taki jak odsunięcie krzesła i powiedzenie chodź, siadaj z nami, potrafi naprawdę wiele znaczyć. Nie chodzi o to, żeby zrobić komuś łaskę. Chodzi o zwykłą życzliwość, wspólnie spędzony czas, prawdziwie polski czas.
1: Ładnie to opisałaś, ty jesteś poetką, Ewelina?
4: Nie, nie jestem.
1: Nie jesteś. Po prostu tak cię natchnęło i tak napisałaś, bo chciałabyś pewnie to Jarząbkowi się chciałaś podlizać, przyznaj się.
4: Trochę tak.
1: Trochę tak. Tylko z Jarząbkiem, z tym krzesłem trzeba uważać, bo to
2: ja jak ci
1: mało jest krzesłem, które wytrzymają Jarząbka.
2: Ja jak ci odsunę krzesło, to sam sobie wezmę. Się przyda.
1: Że na
2: Ewelinko,
1: musisz, nie?
2: Powiedz mi w takim razie szybciutko, na co zagłosowałaś, pamiętasz?
4: Tak, pamiętam. To był rosół i schabowy z ziemniakami i mizerią.
1: Czyli pewnie się utwierdza Jarząbek w przekonaniu, że to jest to, co ci M powiedział? No tak powiedz, szczerze.
2: Nie mogę ci powiedzieć, ale mogę ci dać znać głową.
1: Wy tego nie widzicie, ja to widzę. Dobrze, Ewelinko, rosołek, bo rosołek, nie? Bo to wiadomo. Niedziela klasyka. Się kojarzy, familiada w telewizorze. No tak, tak, to jest to. A schabowy to się tłucze i jest
2: no
1: dobrze,
2: właśnie,
1: a jest
2: powiedz
1: miło,
2: mi, Ewelina, czy ty lubisz tłuc schabowe?
4: Lubię.
2: Lubisz tłuc?
1: Dobra.
2: To bardzo dobrze, bo ja lubię je jeść.
1: A panierować?
4: Też
1: lubisz, ja nie lubię panierować. Tłuc lubię, panierować niekoniecznie, bo to w tym jajku się człowiek ubrudzi.
2: Są tacy, którzy dodają do panierki trochę mleka. Czy to się u ciebie z ten?
1: Ja słyszałem, że się schabowe moczy w mleku, żeby lepiej się
2: no
1: tam.
2: No właśnie, moczysz schabowe w mleku?
4: Nie, akurat nie.
1: A, ale ktoś inny może tak.
4: No. Znam takie osoby.
1: Dobrze, ważne, że ci się schabowy miło kojarzy. My powiemy tak, może jak wygra schabowy, jak wygra rosołek, no to z nami sobie pojedziesz pięknie na
2: znaczy
1: narodowy.
2: Nie, na pewno pojedziesz na narodowy z nami, bo już teraz gwarantujemy ci to, że masz miejsce przy naszym stole.
1: I brawa dla ciebie.
2: Zapraszamy cię na fajną obiad, fajną obiadokolację, można powiedzieć, w loży VIP na Stadionie Narodowym. Do tego dostajesz od nas 500 kieszonkowego, no i nocleg w hotelu też gwarantujemy.
1: I to osobę towarzyszącą możesz wziąć, wiesz już kogo weźmiesz może?
4: Oczywiście, że wiem.
1: A zdradzisz?
4: Zdradzę swojego partnera, zrobię mu niespodziankę.
1: Ale my tam będziemy, po co drzewo do lasu brać, wiesz?
4: No.
1: Żartujemy oczywiście, bierz partnera, wpadajcie, zjemy dobry obiad, pobawimy się i będzie dobrze. A wy głosujcie, sk2.pl, zakładka wygraj.
3: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
2: Kolejna osoba jedzie z nami już w środę, tak więc do środy macie czas, żeby się zastanowić, na co tu je zagłosować.

0: Nie ma co płakać, trzeba się śmiać, trzeba znaleźć pozytywy w tym, co było przede wszystkim, w tym, co jest i w tym, co będzie także. Ale my skupiamy się na tej przeszłości w tym momencie, bo mamy kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się
1: tego dnia,
0: który mamy dzisiaj,
1: ale nie tego roku.
0: O, i ładnie, dzisiaj. Ładnie się uzupełniamy. Dziękuję. Dzisiaj klasyczek. Lech Wałęsa najprawdopodobniej znajdzie się w gronie członków Rady Mędrców Unii Europejskiej. O ile podczas zbliżającego się szczytu Unii w Brukseli europejscy przywódcy zdecydują, czy grono to zostanie powołane i kto znajdzie się w jego składzie.
1: I tak pisała Wirtualna Polska, dokładnie 12 października 2008 roku.
0: Z tego, co pamiętam, była ta Rada Mędrców, ona powstała, ładnie się w ogóle nazywała, Rada Mędrców, nie? Ona powstała, podziałała 2 lata i się rozwiązała.
1: No, wiesz, no, pewnie ktoś z Unii wszedł na Facebooka pana Lecha Wałęsy, poczytał i stwierdził, że no więcej nie da rady.

0: Koszmar każdego rodzica.
1: Dlaczego?
0: No nie zgaśnie, choćbyś chciał. No zgaś to światło. Tak nie macie w łazience. A tu się nie da.
1: A z kolei raj każdego rodzica by było, jakby dziecko rzeczywiście a nie bryka przy stole i
0: musisz namawiać, że brokuła zjadło.
1: Dobrze, ale wróciła nasza koleżanka z urlopu. Już w piątek wróciłaś, tak? Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, panowie.
1: I podobno urlop miałaś jako tako.
2: Jako tako, Tokio, Kyoto i wszystko bardzo ładnie.
0: Do która godzina jest teraz w Tokio?
2: Teraz w Tokio jest plus 7, oni już mają 16.
0: Ja się pytam o godzinę, a ona mi o temperaturze mówi.
2: 16 godzina dochodzi
1: plus
2: w Tokio.
1: 7, no. My też mamy plus 7,
2: tak,
1: wiesz, na razie.
2: Tylko za oknem.
0: To znaczy, jak u nich jest 16, to oni są już po robocie.
1: Po robocie.
0: To posłuchajcie, to ja mam taką propozycję. Jak ktoś nie chce dzisiaj do roboty, to szybciutko w samochodzik, w samolocik do Japonii, do Tokio i już jesteście na Fajrancie.
1: I tam, jak już dolecicie,
2: nie
1: to
2: takie
1: tam...
2: szybciutkie, tylko 13 godzin.
1: No mówię, jak
2: leci.
1: Już tam dolecisz, to tam już będzie jutro, czyli ten, żadnego końca nie będzie, czegoś tak, to ktoś tam śpiewał.
0: To jak już tam będziecie i będziecie wiedzieli, co będzie jutro, to dajcie nam znać.
1: W każdym razie, Kasia dla Japończyków dzisiaj prowadzi drive time w takim razie, tak? Powroty do pracy po japońsku.
2: Jako tako.
0: Po jednej stronie nie jeżdżą? Po lewej?
2: Oni po lewej, tak.
1: Dobra, to wyszkolmy ich, jak się gra dobrze i po polsku na 100% takiej muzyki. I to 10 bez reklam zaraz po 9. Zostawiamy was z wypoczętą Kasią, a my mówimy do usłyszenia.
3: SK2. SK2. 100% Polska.

0: Reklama.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break!
3: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
5: Bazinga!
3: A teraz kończymy 20 lat.
4: Why God, why?
3: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
6: Crazy.
3: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Castorama!
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
12: Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Fundacja Bliżej Zachodu zaprasza aktywnych mieszkańców, sołtysów oraz osoby z KGW i OSP do projektu Odporna Gmina Biała Podlaska, objętego honorowym patronatem wójta gminy Biała Podlaska. Połączmy siły, by wspierać mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Udział bezpłatny. Zapisy na stronie internetowej bliżejzachodu.pl. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wsparcia organizacji pozarządowych Moc Małych Społeczności.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie.
21: Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
27: A z prognoz pogody dla Białej Podlaskiej wynika, że cała dalsza część dnia będzie już bardziej pochmurna. Do tego widać w prognozach pogody spore opady deszczu po południu oraz wieczorem. No jeszcze najbliższej nocy też będzie można zmoknąć. Termometry w trakcie dnia pokażą 11 stopni, w nocy będzie tylko 4 na plusie. Dalej w tym tygodniu będzie tylko niewiele cieplej. Wtorek przyniesie nam 11 stopni, w środę tylko 10, w czwartek 12, w weekend do 13.
28: Jest 9. News SK2. Anna Łobocka. Nie żyje 44-letni mężczyzna z nożem, postrzelony w Bydgoszczy. Zaatakował funkcjonariuszy w trakcie domowej interwencji. O szczegółach Lidia Rachwalska.
29: Policja została wezwana na interwencję do domu przy ulicy Stawowej około 21:00. Tam 44-latek miał się awanturować i dokonywać samookaleczeń. Funkcjonariusze wezwali wsparcie, ale mężczyzna nie przestawał być agresywny i ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo natychmiast udzielonej pomocy, mężczyzna zmarł w szpitalu.
28: Pierwsza decyzja będzie dotyczyć komunikacji miejskiej. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską.
0: Obiecywałem mieszkańcom w trakcie kampanii, że jak tylko wygram wybory, to przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut i dużo osób miało to pretensje, bo w 15 minut przy tych korkach w Krakowie to tak naprawdę nigdzie nie da się dojechać, więc to będzie moja pierwsza decyzja.
28: Gibała zapowiada też, że zamierza spotkać się ze swoimi kontrkandydatami.
0: W pierwszej turze zagłosowała na mnie trochę więcej niż jedna trzecia mieszkańców, ale pozostałe 2/3 miało swoich innych faworytów i widocznie te programy tych kandydatów mi się bardziej spodobały, więc ja chcę z każdym ze swoich kontrkandydatów usiąść do stołu i porozmawiać, co realnie z jego programu, z programu tej osoby możemy zrealizować.
28: Łukasz Gibała ślubowanie złoży 21 października. Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza.
1: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
2: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
3: Co to za urządzenie tutaj jest?
1: Teleskop.
3: Co tam widać?
1: Tam było słońce i tam chmury były takie czarne.
28: W trakcie imprezy można właśnie było oglądać niebo przez teleskop.
4: SK2 News, Biała Podlaska.
27: I Bartek Ważny, Bialski Ratusz szuka urzędnika do pracy. Chodzi o specjalistę do spraw inwestycji drogowych. Wśród wymagań między innymi biegła obsługa programu AutoCAD, znajomość procesu inwestycyjnego oraz prawo jazdy. Dokumenty można składać jeszcze tylko dziś. Szczegóły na stronie białapodlaska.pl. Uczniowie klasy wojskowej z 2 LO imienia Emilii Plater w Białej Podlaskiej wstąpili w szeregi kadetów. To w trakcie obozu integracyjno-szkoleniowego na Mazowszu. Jednostką patronacką klas wojskowych z 2 LO jest 1 Warszawska Brygada Pancerna w Wesołej.
5: Tu Radio SK2. Mamy 3 minuty po godzinie 9. No i co? Znów poniedziałek. No ale szybko zleci z najlepszymi polskimi hitami. Ich troje, Lady Punk, tych państwa usłyszymy w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
6: No

Zespół Lady Punk. Na co komu dziś? Najlepsze polskie hity. Gramy wam w Radiu SK 2. Na co komu czekać, jak działać można już teraz i dziś? No właśnie, chyba z tego samego założenia wyszedł nowy proboszcz pewnej parafii z Łodzi, który już rozpoczął wizyty duszpasterskie. Duchowny postanowił odejść od takiego tradycyjnego terminu i rozłożyć sobie kolędę na wiele miesięcy i robi to też po to, żeby zdążyć osobiście poznać wszystkich swoich parafian, tak tłumaczył. Co więcej, zapowiedział, że podczas tych spotkań nie będzie przyjmował żadnych datków w kopertach. Bardzo miłe podejście, uważam. No i też takie trochę nowoczesne, bo to tylko świadczy o tym, jak wszystko przyspiesza. Cały świat już pędzi. Kevin sam w domu w telewizji leciał już jakiś miesiąc temu. We wrześniu ja widziałam już ozdoby halloweenowe w sklepach. Nie ma co się krzywić, że świat tak szybko pędzi, bo paradoksalnie oznacza to, że wakacje przyjdą szybciej. SK

Przed nami utwór, który swój debiut zaliczył na 25. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1988 roku. W tym momencie jego wykonawca miał zaledwie 15 lat, ale za swój występ otrzymał nagrodę publiczności, a także wyróżnienie w konkursie premiery. Przed nami Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc.

0: No właśnie, Roxy Węgiel, Jesień trwa bez końca w Radiu SK2. Ja myślę, że to bardzo terapeutyczna piosenka jest od Roxy, bo artystka przyzwyczaja nas już tak mentalnie do tego, że jesień, jak już przyjdzie, no to zostanie z nami na dłużej. No może oczywiście nie bez końca, bo jednak zapasy pumpkin spice latte w kawiarniach mają swoje limity.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
11: Ale że już?
10: No już.
11: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
10: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
11: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
10: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: I po reklamie.

0: Ta piosenka trochę zaczęła mi się kojarzyć z reakcją pewnej prababci na smak pizzy od pewnego youtubera. Ale jednak to lata 90., czyli zespół Warius Max i Zabij Mnie. Gramy wam w Radiu SK2. No jak słyszymy, pizza to jest naprawdę kwestia życia lub śmierci. Sprawa wagi państwowej nawet bym powiedziała. A co się dzieje w Polsce i na świecie, o tym w newsach o 10.
1: Reklama.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twoje serce domem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze europejskie dla Lubelskiego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Dużo chmur nad Białopodlaską już do samego końca dnia, do tego jeszcze opady deszczu przez całe popołudnie, wieczór oraz jeszcze w nocy mogą się przydać parasolki, a jeżeli chodzi o wskazania termometrów, no to w trakcie dnia do 11 stopni, a w nocy będzie tylko 4. No dobrze, że dzisiaj przynajmniej bez silniejszych porywów wiatru, ale będzie rosło ciśnienie. No i w najbliższych dniach ma być naprawdę bardzo wysokie, więc meteopaci bialscy, już wiecie czemu w najbliższych dniach będzie was bolała głowa.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. O czym więcej powie teraz nasz reporter Michał Rawa.
15: Według ustaleń biegłych część elementów systemu Pegasus pozostawało pod pełną kontrolą izraelskiej firmy, od której zakupiono oprogramowanie. To oznacza, że polskie służby nie mogły zablokować wycieku danych pozyskanych w trakcie działań operacyjnych. Premier Donald Tusk mówi o zbrodni stanu.
16: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
15: Przypomnijmy, że system Pegasus pozwalał na dostęp m.in. do wiadomości, połączeń czy kamery telefonu. Inwigilowani z użyciem tego oprogramowania byli m.in. posłowie KO Krzysztof Brejza i Roman Giertych, czy prokurator Ewa Wrzosek.
14: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiSu głównie z Funduszu Sprawiedliwości. W śledztwie dotyczącym użycia oprogramowania zarzuty usłyszało 7 osób, w tym byłe kierownictwo CBA, ABW i SKW. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa. Teraz Nowy Sącz. Policjanci postrzelili mężczyznę, który rzucił się na nich z nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala, mówi Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji.
17: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
14: Sprawę wyjaśnia już prokuratura. Michał Kołodziejczak pod lupą prokuratury. To w związku z medialnymi doniesieniami. Śledczy zabezpieczyli materiał materiały i rozpoczęli czynności sprawdzające. Chodzi m.in. o zmuszanie do zażywania narkotyków. Wszystko po publikacji w Kanale Zero. Do dziennikarzy zgłosiły się dwie kobiety, które oskarżyły posła.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Bartek Ważny, kolejne nowe odcinki dróg oddano do użytku w rakowiskach w gminie Biała Podlaska, mówi wójt Konrad Gąsiorowski.
18: Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, całość prawie 2 miliony złotych, 50% dofinansowania, a więc blisko 1 milion złotych.
13: Nowe nawierzchnie dróg powstały w połączeniach ulicy Szmaragdowej i Rubinowej. Od 2019 roku w Białej Podlaskiej posadzono prawie 11 tysięcy drzew. To głównie lipy, dęby, graby i jesiony. Jeszcze w tym roku pojawić ma się kolejnych 160 drzew.
0: Nie no, taką rewelacją o godzinie 10 jest to, że to nie jest godzina 9 i mamy o godzinę bliżej do naszego domowego zacisza. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Przed nami m.in. panowie Kuba i Kuba oraz zespół Virgin Grammy.

0: Jaga i zespół Virgin, tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów. Hitem na dziś jest Dzień Bezpiecznego Komputera w kalendarzu. Jak się okazuje, eksperci z Instytutu Badań nad Cyberbezpieczeństwem przypominają, że niestety najsłabszym ogniwem w każdej cyfrowej sieci wciąż jesteśmy my, czyli ludzie, bo za bardzo ufamy podejrzanym linkom i wiadomościom. Klikamy, gdzie popadnie i potem znika na przykład pieniądz nam z konta. Wzrost liczby wyrafinowanych ataków phishingowych notowany jest w całym kraju. Przestępcy wykorzystują ludzką ciekawość i roztargnienie. Tak to po prostu jest. Więc eksperci apelują o to, żebyśmy zmieniali sobie hasła i też nie klikali w jakieś załączniki w mailach i komunikatorach. No to skoro gramy wam tylko po polsku, to i ja mogę zaproponować. Polskie hasło nie do zdarcia dla zagranicznych hakerów. Uwaga, podaję hasło. W Szczebrzeszynie 123. Nie ma za co.
1: SK2.

0: Tak, wicik przy poniedziałku. Co by się sprawniej pracowało? Wanda i Banda, Hi-Fi, Superstar w Radiu SK2. A kto będzie super gwiazdą, jeśli chodzi o podwyżki cen tej zimy? Eksperci już to wiedzą, jak się okazuje. Przez anomalie pogodowe i susze podrożeją na przykład czekolada, pieczywo czy ziemniaki. Spokojnie, my nie będziemy oszczędzać podczas wspólnej uczty na Stadionie Narodowym 7 listopada, do której zasiądziemy ze słuchaczami. Na talerz trafi oczywiście najbardziej polski obiad. Dziś rano Ewelina zagłosowała na SK2.pl na rosół i schabowego z ziemniakami i mizerią. No i dzięki temu do tego obiadu dołączy wraz z osobą towarzyszącą, a wy nadal możecie głosować na SK2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w

0: teraz 50% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
2: We were on a break!
1: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
1: A teraz kończymy 20 lat.
2: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
4: Crazy.
1: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: I po reklamie.

0: wywołana przez Annę Jurksztowicz. Mówię, jaki stan pogody czeka nas przez resztę października. Jesień do nas macha, słuchajcie, i szykuje ochłodzenie. W przyszłym tygodniu w Polsce miejscami nie zobaczymy więcej niż 8 stopni w ciągu dnia. I coś mi tam majaczy za tą jesienią jeszcze. Jeszcze inna rzecz do mnie macha. To koksowniki na ulicach.
1: Reklama. Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
2: We were on a break!
1: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
1: A teraz kończymy 20 lat.
2: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
4: Crazy.
1: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
8: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej, a tutaj dużo chmur, a do tego jeszcze opady deszczu, to głównie po południu i wieczorem, ale jeszcze najbliższej nocy też będą opady. Jeżeli chodzi o wskazania termometrów, no to dojdzie na 100 stopni dzisiaj, a w kolejnych dniach niewiele cieplej, bo maksymalnie w piątek 13 kresek. Na szczęście trochę słońca jeszcze zobaczymy, głównie jutro, ale opady deszczu też jeszcze mogą się zdarzyć jutro o poranku oraz jeszcze w trakcie tego tygodnia.
7: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
9: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Prezydent Ukrainy ostrzega państwa europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal latają nad ukraińskimi miastami. Nie ustają też ataki na ukraińską infrastrukturę. Ukraina czeka na szczegóły amerykańsko-rosyjskich rozmów, dodał Zełenski. Głos zabrał też premier Donald Tusk. Powiedział, że na najbliższym szczycie unijnym w Brukseli zaproponuje zwiększenie sankcji na Rosję. Odniósł się też do zapowiadanego rozejmu energetycznego. Służby zatrzymały 12 osób za oszustwa. Za pomocą szybkich płatności mobilnych międzynarodowa grupa podszywała się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych, mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
10: Po nitce do kłębka tak naprawdę dokonywały te osoby przejęcia kont ofiar, a następnie z tych kont były wypłacane środki. I na chwilę obecną mamy ustalenia po stronie poszkodowanych strat około 250 tysięcy złotych, aczkolwiek to jest tylko wstępny szacunek, bo te traty na pewno będą dużo większe.
9: Wśród zatrzymanych jest m.in. Ukrainiec i dwóch Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem. Służby zabezpieczyły mienie warte ponad 850 tysięcy złotych. Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze. W Łącku koło Nowego Sącza działa jabłkomat. Mieszkańcom pomysł bardzo się podoba.
11: Mi się to bardzo podoba.
12: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
13: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
9: Mówił Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu. Jabłkomat stoi przy ulicy Szczawnickiej.
14: SK2 News, Biała Podlaska.
8: I Bartek, ważne, trwają przebudowy trzech odcinków dróg powiatowych w gminie Łomazy. Wartość inwestycji to około 6,5 miliona złotych, mówi Jerzy Czyżewski, wójt gminy.
15: Są to odcinki między Studzianką a Lubenką, a także w Chruszczy Pierwszej.
8: Na terenach gminy Łomazy znajduje się około 100 kilometrów dróg powiatowych, z czego 75% jest utwardzonych. Bialscy szczypiorniści wrócili z Grodu Hetmana bez punktów. W weekend AKPR AZS AWF Biała Podlaska przegrała 25-28 z drużyną KPR Padwa Zamość.
16: Proszę bardzo, kawałek Madery w Nowym Sączu. Tam, gdzie jabłonka nie może, tam jabłkomat dotrze. Tutaj Radio SK2, mam dla Was 100% polskich hitów. Pozytywny Oskar Sims na początek tej godziny. Kasia Grodzka, poniedziałkowe. Dzień dobry, 2 minuty po 11.

0: zespół Sixteen budzi nas delikatnie przy poniedziałku. Obudź we mnie Wenus, gramy wam w Radiu SK2. Za to duch małego przedsiębiorcy obudził się w pewnym 16-latku z Warszawy, który wpadł na świetny biznes, słuchajcie, czyli wystawianie w sieci fałszywych ogłoszeń, w których próbował wynająć cudze mieszkanie. Cena niemała, bo 40 tysięcy złotych za pół roku wynajmu. Co ciekawe, nastolatek mocno wczuł się w tę swoją rolę, do tego stopnia, że spotkał się z potencjalnym najemcą, ale w przebraniu, czyli założył sobie perukę i czapkę z daszkiem, żeby nie dało się poznać jego wieku. I tak to wszystko na nic. Najemca się zorientował, sprawa już trafiła na policję. Swoją drogą, no wiadomo było od razu, że czapka i peruka to zamaskowanie wieku, no to jest zdecydowanie za mało. Tu chyba pomogłaby tylko peleryna niewidka.
1: Eskad.

Czasu. Przenosimy się do roku 1985, kiedy po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Krzysztof Krawczyk ponownie podbił serca polskiej publiczności. Do wielkiego hitu zainspirował go szwedzki zespół Harris, który piosenką Summer Party wygrał festiwal w Sopocie. Krawczyk rzucił wtedy do swojego menadżera, że chciałby zaśpiewać coś w bardzo podobnym popowym stylu. Kompozytor Aleksander Maliszewski stworzył chwytliwą muzykę dosłownie następnego dnia. Za tobą pójdę jak na bal. I Krzysztof Krawczyk już teraz w Radiu SK2.

0: Mira Fiori, czyli nowość od pana Artura Rojka, singiel promujący świeżutki, świeżo wydany album pod tytułem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Wczoraj w Katowicach odbył się też pierwszy koncert w ramach trasy promującej ten album. W tym miesiącu pan Artur odwiedzi jeszcze m.in. Poznań, Toruń, Wrocław i Kraków. Wielki finał trasy 19 grudnia w Katowicach. A ja przypomnę, że na kawałek Mira Fiori możecie oddawać swoje głosy w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Uczynijcie to na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
11: We were on a break!
10: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
10: A teraz kończymy 20 lat.
13: Why God, why?
10: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
14: Crazy.
10: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Irak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Fundacja Bliżej Zachodu zaprasza aktywnych mieszkańców, sołtysów oraz osoby z KGW i OSP do projektu Odporna Gmina Biała Podlaska, objętego honorowym patronatem wójta gminy Biała Podlaska. Połączmy siły, by wspierać mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Udział bezpłatny. Zapisy na stronie internetowej bliżejzachodu.pl. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wsparcia organizacji pozarządowych Moc Małych Społeczności.
1: I po reklamie.

0: obszar objęty ochroną, czyli rezerwat w Radiu SK2 i to się zgadza, bo gramy wam Zaopiekuj się mną i my też otaczamy opieką i nie dajemy odejść w zapomnienie najlepszym polskim hitom. Zespół Manam, Ania Wyszkoni, ich usłyszycie po godzinie 12 w Radiu SK2. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Z prognoz pogody dla Białej Podlaskiej wynika, że do końca dnia już będzie bardzo pochmurnie nad miastem. No i jeszcze mogą się zdarzyć lekkie przejaśnienia, ale to raczej bardzo rzadkie chwile. Do tego opady deszczu przez całe popołudnie, jeszcze najbliższy wieczór oraz w nocy też jeszcze parasolki mogą się przydać. O ile w trakcie dnia zobaczymy na termometrach maksymalnie 11 stopni, tak w nocy będzie tylko 4. Dalej w tym tygodniu do 13 stopni w piątek.
12: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
14: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W trakcie interwencji nie doszło do uchybień, wskazują wstępne ustalenia śledczych. To w sprawie policyjnej akcji, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek. Z nożem w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjantka postrzeliła mężczyznę, ten później zmarł w szpitalu. Szczegóły zbiera nasz reporter Dawid Olszewski.
15: Policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał się samookaleczać. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i trzymał w ręku nóż, relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
16: Ruszył w kierunku policjantów z nożem. Funkcjonariuszka, która wzywała tego mężczyznę do zachowania zgodnego z prawem, widząc, że jest atakowana, oddała strzał w kierunku agresora. Mężczyzna został zraniony.
15: Ratownicy zabrali mężczyznę do szpitala, gdzie zmarł. Całe zdarzenie obserwowali okoliczni mieszkańcy.
17: Z okna widziałam, słyszałam też strzał. Jeden strzał, podobno z tym nożem bojował, że siostra wezwała policję.
15: Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci i prokurator.
14: Obecnie prokuratura bada zebrane dowody. Okoliczności interwencji ma też wyjaśnić wewnętrzne postępowanie policji. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek. W całym kraju zatrzymano 135 osób. To po reakcji służb na serię brutalnych incydentów w polskich szkołach. Na terenie całej Polski nadal trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Policjanci całodobowo monitorują też sieć. Ekonomiczny Nobel przyznany. Nagrodę otrzymują dwaj amerykańscy naukowcy. Ogłoszono właśnie w Sztokholmie. Nobla z ekonomii otrzymują Robert E. Hall oraz Michael Woodford za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej.
18: Foundations of macroeconomic stabilization.
14: Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Komitet Noblowski wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 roku systematycznie przyznawane jest to wyróżnienie.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Bartek Ważny, 17 rowerów trafiło do szczęśliwców z gminy Biała Podlaska, którzy podczas rywalizacji rowerowej stolicy Polski wykręcili co najmniej 1000 kilometrów, mówi Konrad Gąsierowski, wójt gminy Biała Podlaska.
11: Po raz pierwszy sięgnęliśmy po czwarte miejsce, prawie 500 000 przejechanych kilometrów.
13: W sumie osób, które przejechały 1000 kilometrów, były 34, a więc rowery trafiły do połowy z nich. Reszta uczestników dostała akcesoria rowerowe. W Janowie Podlaskim szukają pracownika socjalnego do pracy. Ofertę przedstawił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Rekrutacja trwa do 16 października.
0: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry, przy poniedziałku. Jeśli już zdarzyło wam się jakieś spięcie w pracy, to zróbcie koniecznie głośniej, bo za chwilę Kamil Nosem będzie odpinał wrotki w swojej wkrętce. A muzycznie na początek dla was Sylwia Grzeszczak.

0: Dobrze się doinformować, bo przecież o tym ta piosenka. Teraz już wiem, Szymon Wydra i Carpe Diem w Radiu SK2. On o wkręcaniu, za to wie wszystko. Nosel wkręca już teraz.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Ano? Cię do pani Barbary, żebym się dodzwonił.
3: Tak.
2: Kłaniam się, Sirów, tak mnie czyta po tej stronie. Telefonuję, bo wy u mnie będziecie. Proszę pani na lokalu spali, bo widzę, że żona zarezerwowała wam. To pani, tak?
3: No niekoniecznie do mnie, ale jak już pan dzwoni.
2: Nie, bo ja mam do wszystkich, proszę pani, bo pytam się, czy pani też będzie chciała korzystać z pralki.
3: No myślę, że nie.
2: Nie? Bo tam będziemy, proszę pani, dach robili i wata szklana będzie. I jeżeli wy tą watę szklanę będziecie mieli tutaj przekładać, bo ona będzie w różnych miejscach, no to warto, żebyście przeprali sobie ubrania, żeby was nie kuło po tej wacie szklanej.
3: Aha, okej, okay, no wiem.
2: I warto, proszę pani, przeprać w 90 minimum, żeby to, proszę pani, nie kuło później. Bo jak wy weźmiecie z łóżka, przełożycie gdzie indziej, no to wiadomo, to już wam się to jest jak ziep.
3: Aha, no to dobra, no to niech pan wstawi, no bo co?
2: No i dlatego muszę wiedzieć, czy pani będzie chciała się przeprać, to pani nie będzie przeszkadzało.
3: No nie wiem, co panu powiedzieć. No teraz jestem w trasie, trochę jestem taka...
2: Aha, to nie mi pani powie, co by było dla pani najłatwiejsze, tak? To ja się tam dopasuję.
3: A co inne mówią, to ja się dostosuję.
2: Mówią,
3: do
2: że owszem, watę szklaną przestawią i będą musiały się prać, ale tutaj mają problem, proszę pani, z wysuszeniem tego.
3: No to powiem tak.
2: No.
3: Zapakujemy więcej ciuchów.
2: To co, pani wszystko wie, tak?
3: Tak.
2: No gdyby były jakieś pytania, to proszę je kierować do Karoliny.
4: Mamo, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Okej.
1: Nosel kręca.

0: Akustyczne gitary. Koniec na antenie Radia SK2. No właśnie, pytanie, czy na ten koniec trasy, czy na metę przyjedziemy o czasie, czy też może spóźnieni. Około 51% Polaków spóźnia się do pracy, a najczęściej powodem są korki i problemy z komunikacją. To wnioski z badań Personal Service. Kolejną rzeczą, która przeszkadza nam w punktualności, ma być też poranny seks. No, taki powód podało 8% badanych w tym badaniu. No to chyba ci, którzy bardzo mocno do serca wzięli sobie przykaz, by dzień zaczynać od takiej solidnej rozgrzewki.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Castorama!
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Bryzga. O tym, czego na pewno nie życzymy Wam w porannym korku, ani w ogóle w żadnym korku, również i w żadnym wypadku, to Kraksa w Radiu SK2. Powoli zbliża się godzina 13, przed nami newsy. Warto zrobić głośniej.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: Potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
17: Większość popołudnia oraz wieczór w Białej Podlaskiej zapowiada się niestety bardzo pochmurny, do tego jeszcze opady deszczu, więc parasolki mogą się dzisiaj przydać jeszcze do zmierzchu. No zresztą w nocy też jeszcze widać w prognozach opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 11 stopni, a w nocy tylko 4 na plusie. Jutro tak samo, 11 stopni, trochę więcej słońca niż dzisiaj, ale w tym tygodniu jeszcze mogą zdarzyć się opady deszczu.
16: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
18: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Użyto go do inwigilacji polityków. Zakupiono bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb i policji. To główne zarzuty wobec wykorzystania systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu Komisji Śledczej powołanej w tej sprawie. Jej prace trwały 2,5 roku. Przesłuchano 77 świadków. Komisja skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiSu.
19: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
18: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Jak podkreślała, Pegasus działał w Polsce bez wymaganej akredytacji służb. Prokuratura przekazała dzisiaj, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem Pegasus, a dane pozyskiwane z jego użyciem mogły trafić do producenta, czyli izraelskiej firmy. Jutro benzyna jeszcze droższa, nieco taniej za diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na wtorek. Za litr 95 zapłacimy 7 zł i 6 groszy. o 9 groszy więcej niż dziś. Z kolei olej napędowy zatankujemy za 8 zł i 2 grosze, taniej o 4 grosze na litrze. 150 milionów złotych kary dla czterech banków. Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste Bank Polska oraz Plus Bank miały stosować w swoich umowach niedozwolone klauzule, uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
20: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat. Problem polegał na tym, że konsument nie zawsze mógł przewidzieć, kiedy taka zmiana może nastąpić i jak duża może być.
18: Wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Urząd podał przykład jednej z zakwestionowanych klauzul, która umożliwiała podwyższenie opłat i prowizji nawet o 200%. Decyzje o karach nie są prawomocne, banki mogą odwołać się do sądu.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
21: I Bartek Ważny, w tym tygodniu rozpoczynają się prace drogowe na ulicy Chomiczewskiego w centrum Radzynia Podlaskiego. Chodzi o odcinek od ulicy Warszawskiej do mostu. Kierowcy muszą się przygotować na sporo utrudnienia. Gmina Konstantynów zaprasza rodziców na spotkanie Dzieci w sieci, czyli podwójne życie nastolatków. Będzie o tym, jak być blisko dziecka w świecie, który nie zawsze jest zrozumiały dla rodziców. Spotkanie poprowadzi Dobromir Makowski, pedagog i nauczyciel. Wydarzenie w czwartek o 17 w Gminnym Centrum Kultury. Szczegóły na stronie gminy Konstantynów.
22: Nie chce mi się kalendarz otworzyć tutaj na monitorze.
18: 12. Dzień października 2026.
22: I poniedziałek.
18: Poniedziałek.
22: Fantastycznie w takim razie. A godzina która?
18: 13.02.
22: Wszystko się zgadza. No to moi drodzy, w takim razie już połowa dnia za nami. Na szczęście poniedziałku będziemy płynąć z Dawidem Podsiadło. Zatańczymy z męskim graniem. I to także aż ciarki będą na skórze. Kowalski, witajcie.
3: 10 najlepszych polskich hitów.
23: Jeden po drugim.
22: Ale panie to mają pierwszeństwo, prawda? Taka jest zawsze reguła i zasada.
18: No, ale oczywiście.
22: No i ta piękna pani, jako pierwsza dla was, zaśpiewa w SC2. Carla Fernandez.

No takiego w 100% błękitnego to raczej dzisiaj nie ma, ale za to 100% polskich hitów tylko w Radiu SK 2. Golden Life przed chwilą, czyli Złote Życie, no i takie Złote Życie ma co piąty Polak, kochani. Do ręki wpadła mi taka ankieta tutaj. O, napisano, że co piąty Polak spóźnia się do pracy. Dlaczego? Już czytam. Najczęściej? No koreczki. Korki to jest pierwszy powód, najważniejszy. Potem albo spóźniony autobus, albo pociąg. Trzeba jeszcze przy okazji, o, tutaj dzieci odwieźć do szkoły, do przedszkola. Ale zdarza się też przez zaspanie lub zbyt długi sen. A, i jeszcze jeden jest taki powód. Ale to już powie pan Sobel.

0: kombi. To teraz odpalamy silnik, ale od wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I wracamy do czasów. Oj. Ja osobiście w tamtych czasach miałem włosy. A niektórzy nosili takie długie, nastroszone, czasem nawet i postawione. Jeansy, glany się nosiło, skóry, łańcuchy różnego rodzaju. No i kiedy widzieliśmy takiego gościa, który właśnie tak ubrany szedł ulicą, myśleliśmy, kurczę, facet chyba urwał się z koinki. Albo wyszedł z latającego spotka. No i właśnie o tym jest Skóra zespołu Aja RL.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I teraz hit, bo wyobraźcie sobie, że wczoraj kupiłem sobie kurtkę. W sobotę. Kurtkę kupiłem. Na skórę mnie nie było stać. A taką się kiedyś nosiło.

0: Jak to dożywocie, to ja też przyjmuję wyrok. Razem z Brozem i z braćmi Kacperczyk w SC2 i z wami, najlepszymi słuchaczami i polskimi hitami. Tak można oczywiście. Wszystko, czego chciałem, jest tu, a mam tutaj, proszę bardzo. Mam tutaj schabowy jest, mizeria też jest i ziemniaczki też są. Dlatego pozwólcie, kochani, że zrobimy sobie teraz taką delikatną przerwę na wczorajszy obiad. Dlaczego żeby nie? A przy okazji jeszcze wskoczcie do naszej zabawy na najbardziej polski obiad w SC2. Ja taki akurat polski dzisiaj mam z wczoraj, a do zgarnięcia jest noc w hotelu, wyżerka na Stadionie Narodowym i rachunek płaci SK2. A, i jeszcze coś. Dajemy wam, słuchaczom, 500. Tak wiecie, na piwek.
1: SK2.
0: Najbardziej polski obiad. Montujemy ekipę. Wskakujcie sk2.pl. Smacznego.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twoje serce domem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
10: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
11: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie 2, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salony optyczne Okularium Biała Podlaska, Narutowicza 51 lub Plac Wolności 1. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: To zależy gdzie na tym balkonie, bo są takie miejsca, gdzie w Polsce pada, na przykład w stolicy załóżmy, prawda? A tutaj by nam się jeszcze Julia przeziębiła. Oczywiście Wanda i jej banda grają pod balkonem. W SC2 tylko najlepsze polskie hity. Do nich również wrócimy po godzinie 14, o której najważniejsze newsy.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
11: We were on a break!
10: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
10: A teraz kończymy 20 lat.
13: Why God, why?
10: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
14: Crazy.
10: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
15: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
16: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
17: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
18: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Fundacja Bliżej Zachodu zaprasza aktywnych mieszkańców, sołtysów oraz osoby z KGW i OSP do projektu Odporna Gmina Biała Podlaska, objętego honorowym patronatem wójta gminy Biała Podlaska. Połączmy siły, by wspierać mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Udział bezpłatny. Zapisy na stronie internetowej bliżejzachodu.pl. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wsparcia organizacji pozarządowych Moc Małych Społeczności.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej. Cała reszta dnia zapowiada się nie dość, że pochmurna, to i deszczowa, a na termometrach dzisiaj do 11 stopni. W nocy też jeszcze mogą się przydać parasolki, a temperatury wtedy spadną do 4 na plusie. Jeżeli chodzi o kolejne dni, no to będzie równie chłodno. Maksymalnie w tym tygodniu do 13 stopni, tyle będzie w piątek. Jeszcze drobne przejaśnienie widać głównie jutro, ale potem już tylko pochmurnie i deszczowo.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marywilska. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Byłeś na posiedzeniu na początku procesu. Dlaczego sąd zdecydował o utajnieniu i co z 5. oskarżonym?
12: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
2: Za pół godziny kolejna narada w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Donald Tusk będzie rozmawiał m.in. z szefami resortów edukacji czy spraw wewnętrznych oraz koordynatorem służb specjalnych, a to reakcja na ataki w szkołach na Mazowszu. Z kolei akcja uczniowska apeluje o pilne działania.
14: Od środy nie ma momentu, nie ma godziny, w której nie otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją. Boją się iść następnego dnia do szkoły.
2: Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek. Uczniowie chcą m.in., by w każdej szkole przez cały dzień obecny był policjant w cywilu. Kreml odrzuca propozycję rozejmu. Jak przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zarówno Putin, jak i rosyjscy urzędnicy nie chcą rozejmu, chcemy długoterminowego pokoju, podała agencja Reutera. 60-dniowe zawieszenie broni proponował prezydent Wołodymyr Zełenski. To w sprawie przeprowadzenia w Ukrainie wyborów prezydenckich. Pieskow miał zapewnić, że Putin będzie jednak gotów polecić, by nie atakować Ukrainy w dzień głosowania.
24: SK2 News, Biała Podlaska.
0: I Bartek Ważny, ulice Szmaragdowa, Rubinowa i Wrzosowa w Rakowiskach już oficjalnie otwarte.
25: 4 odcinki dróg wybudowaliśmy, 3 z finansowaniem, ponieważ na taką ilość połączonych ze sobą funkcjonalnie odcinków zezwala regulamin.
0: Mówił wójt Konrad Gąsierowski. Wartość inwestycji to 1 860 000 zł, w tym ponad 900 000 to dofinansowanie. Od 2019 roku w Białej Podlaskiej posadzono prawie 11 tysięcy drzew. To głównie lipy, dęby, graby i jesiony. Jeszcze w tym roku pojawić ma się kolejnych 160 drzew.
26: Zaczynamy nowy tydzień z Eską 2 i z tym, co tutaj jest najlepsze, czyli polskie hiciory. Spokojnie, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zajrzałem do kalendarza, w końcu mi się otworzył. Mamy Dzień Bezpiecznego Komputera.
27: No proszę, to
26: fajne
27: ważne.
26: Święto, tak. Pamiętajcie, że hasło musi być jakie? Trudne najlepiej, prawda?
27: Trudne, skomplikowane.
26: Tak, takie nie do złamania. Nie klikamy w podejrzane linki również.
27: To się zgadza.
26: Tak. Jeżeli ktoś wam obiecuje 1 000 000 zł w spadku po nigeryjskim księciu...
27: Niestety.
26: O, zapytajcie o Blika.
28: Bez reklam. Jeden po drugim.
29: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
26: Natalia Nykiel, Error, tak komputerowo za chwilę. A już teraz Lady Punk i Stacja Warszawa. Odjeżdżamy ze Skąd 2. Kowalski, witajcie.

0: 1.8L w Radiu SC, w SC2. No i jak zapomnieć? Jak można zapomnieć taką wizytę w Ministerstwie Rolnictwa? Ja tutaj czytam w internecie, w świecie, że jest ogromne oburzenie po kontroli poselskiej w Ministerstwie Rolnictwa, bo zainstalowano tam wypasioną toaletę. Ma mnóstwo funkcji, jest pilocik, bo tutaj widzę zdjęcie przed sobą. Jest tak, mycie tylne i damskie, dysza 3 w jednym, mycie oscylacyjne, masaż pulsacyjny. Ja cały czas mówię o kibelku. Ministerialne po prostu spa dla 4 literek, podgrzewane siedzisko, żeby też nie poczuć chłodu, regulacja temperatury, ciśnienia wody, a nawet pozycja dyszy. Wszystko tutaj da się w tym kibelku ustawić. Ja cię kręcę.
1: SK 2.
0: Ale wygoda. Podgrzewane siedzisko, masażyk pulsacyjny, no to w Ministerstwie Rolnictwa po prostu, no, lubią posiedzenia.

0: Tytuł tej piosenki to Drzwi. Ja tak zawsze mówię dzieciom, jak wychodzą z toalety. Drzwi jeszcze. ONA w Radiu SK2. A kochani, sezon marsowania oficjalnie rozpoczęty. Tutaj mi to mignęło przed oczami przed chwilą. Miłośnicy, tak, już tych zimnych kąpieli wskakują do wody.
1: Zimno, dobrze, adrenalina.
2: I tak zawsze było.
0: No, każdy ma swój sposób na dreszczyk emocji.
3: SK2.
0: Jedni wskakują do lodowatej wody, inni dostają dreszczy, jak widzą rachunek za ogrzewanie. A gorąco już za chwilę będzie. Oskar Cym z nas tutaj rozbuja w SC2.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
14: We were on a break!
13: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
15: Bazinga!
13: A teraz kończymy 20 lat.
16: Why God, why?
13: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
17: Crazy.
13: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
18: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
19: Kraków, ruszamy dalej.
20: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
22: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
23: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salony optyczne Okularium Biała Podlaska, Narutowicza 51 lub Plac Wolności 1. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: A teraz w RTV Euro AGD.
26: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
27: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
28: I po reklamie.

0: Westy 2 Sanach i Królowa Drama. Niezła drama była ostatnio na Podhalu, bo pewna królowa sobie zrobiła rajd. O szczegółach za chwilę, o 15 w newsach Eski 2.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu Eska 2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
10: We were on a break!
9: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
11: Bazinga!
9: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why God, why?
9: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
13: Crazy.
9: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
16: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Uwaga kierowcy z Radzynia Podlaskiego, w tym tygodniu zaczynają się prace drogowe na ulicy Chomiczewskiego. Chodzi o odcinek od ulicy Warszawskiej do mostu. Kierowcy muszą się przygotować na spore utrudnienia. A tymczasem na bialskich ulicach cały czas duży ruch, oczywiście szczególnie w centrum, na Narutowicza czy na Zamkowej. W prognozach pogody do końca dnia widać szansę na opady deszczu, duże zachmurzenie. Na termometrach dzisiaj do 11 kresek, a w nocy będzie tylko 6 na plusie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju i okolicach od kilku dni pojawiają się patrole.
28: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
27: Zapowiada premier Donald Tusk. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób. Są zarzuty i 3-miesięczny areszt dla kobiety po niebezpiecznym rajdzie na Podhalu. 58-latka zniszczyła kilka samochodów i uszkodziła stacje benzynowe. Jedna osoba została ranna. Kobieta miała też wjechać autem na Krupówki. Zatrzymała ją policyjna blokada. Nie chciała złożyć wyjaśnień.
29: Ujawniły się wątpliwości co do jej stanu psychicznego i poczytalności. Prokurator powoła biegłych psychiatrów.
27: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 58-latce grozi 8 lat więzienia. Górnicy z sierpnia 80 zaostrzają protest. Związkowcy są przeciwko likwidacji kopalni, sprzeciwiają się też sprowadzaniu węgla oraz żądają wyjścia Polski z Zielonego Ładu.
0: Na chwilę obecną nie wchodzi w grę strajk generalny na kopalniach. Ten rząd doprowadził do tego, że już w polskiej energetyce zaczyna brakować węgla, więc nie możemy zatrzymać tych kopalń, bo pozbawilibyśmy Polaków energii. Ale pomysłów mamy naprawdę dużo. Będziemy blokować ministerstwa, nie ministerstwa.
1: Tego węgla może zabraknąć dla indywidualnych odbiorców?
2: Może zabraknąć dla indywidualnych odbiorców i to widzimy już teraz.
27: Z górniczymi liderami sierpnia 80 w PGG i JSW Rafałem Jedwabnym i Krzysztofem Łabądziem rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
26: I Bartek Ważny, praca szuka człowieka. Bialski Ratusz zatrudni specjalistę do spraw inwestycji drogowych. Wśród wymagań biegła obsługa programu AutoCAD, znajomość procesu inwestycyjnego oraz prawo jazdy. Dokumenty można składać jeszcze tylko dziś. Szczegóły na stronie białapodlaska.pl. W gminie Łomazy trwa remont 3 odcinków dróg powiatowych, mówi Jerzy Czyżewski, wójt gminy.
4: Zostaną przebudowane i wybudowane od podstaw 3 odcinki dróg na łączną długość 4,5 km.
26: Wartość inwestycji to około 6,5 miliona złotych.
7: Taki wierszyk ułożyłem, znaczy może nie wierszyk, ale taką historyjkę, która czeka nas w tej godzinie po 15 w SC2. Historyjka związana z tytułów polskich hitów, a przed nami jest taki dzień, ostatni dzień lata, który to zatańczy dla was dziewczyna Diamant Prima Ballerina i to tak, że aż padniemy na kolana.
3: 100% polskich hitów.
7: A na dzień dobry Dawid Podsiadło, który no chyba nie za bardzo lubi poniedziałki.

Oczywiście, że dla was. West 2, tylko najlepsze polskie hity. Jakby człowiek oglądał niebo przez teleskop przy tym numerze. Marius Manx przed chwilą i zanim zrozumiesz West 2 i tak czytam tą kolorową prasę dzisiaj żąbą weekendową i staram się zrozumieć. Zrozumieć siłę miłości. 19-letniego piłkarza z FC Porto, Polaka Oskara Pietuszewskiego. Tutaj napisali: miłość napędza Oskara. A tej miłości na imię Agnieszka. SK2. Nie wiem, pomyślcie teraz, jak wasza miłość ma na imię. Też was napędza? No. I to nieźle. Dzisiaj trzeba będzie zrobić zakupy. No.

0: Kiedyś byłem mały, a teraz jestem duży. Jam i naiwne pytania, 15.30. Cieszmy się, kochać chwilę, bo te tak szybko mijają. Można sobie pomyśleć, patrząc między innymi na ceny paliwka. I o nich już za chwilę. Jakub Koniczkowicz wam powie w skrócie Newsówki 2.
1: Są zarzuty dla dwóch pracowników zakładów Manbus w Starachowicach. To po śmiertelnym wypadku sprzed roku.
2: Niedopełnienie obowiązków ciążących na nich z racji zapewnienia BHP i narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
1: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Podejrzani nie przyznają się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Przypomnę, do tragedii doszło na linii montażowej. 35-latkę przygniótł autobus. Kobieta osierociła dwoje dzieci. Trwa dogaszanie dużego pożaru w Rudnie w województwie warmińsko-mazurskim. Palił się magazyn zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Strażacy dogaszają i przerzucają blisko 80 ton odpadów. W akcji gaśniczej udział brało 10 strażackich jednostek. Jutro droższa benzyna, nieco tańszy będzie diesel. We wtorek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 6 groszy. Z kolei za olej napędowy 8 zł i 2 grosze.

0: idealna piosenka do sklepu meblowego. No właśnie, lampa i sofa i Ania Wyszkoni, a ja zabieram was teraz nie do sklepu, a do jabłkomatu w Łącku. Postawił taki jabłkomat pan Dawid i można z niego wziąć tyle jabłek, ile się chce, ale nie za darmo. Trzeba zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę do specjalnej skrzynki, no. Tak się na jabłkomacie robi kokosy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
12: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
13: We were on a break!
12: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
14: Bazinga!
12: A teraz kończymy 20 lat.
15: Why God, why?
12: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
16: Crazy.
12: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
17: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
18: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
19: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
20: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
21: O, pieskie życie ma smak!
20: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
25: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Lady Punkowcy grają w SC2 i ich siódme niebo, w którym nie ma wiści. Te najważniejsze wiści z kraju i ze świata, nie z nieba, nie z czapy, ale prawdziwe i sprawdzone. Punktualnie o godzinie 16 Jakub Koniczkowicz przedstawi wam je w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
11: We were on a break!
10: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
10: A teraz kończymy 20 lat.
13: Why God, why?
10: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
14: Crazy.
10: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
18: Za mnie.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Na ulicach Białej Podlaskiej, jak zwykle o tej porze, w trakcie popołudniowego szczytu komunikacyjnego, postoicie trochę dłużej na Brzeskiej, na Narutowicza, ale też wyjeżdżając z centrum ulicą Zamkową czy Piłsudskiego. A jeżeli chodzi o prognozy pogody, to do końca dnia już więcej chmur niż słońca, możliwe cały czas opady deszczu, w nocy też jeszcze będzie można zmoknąć, a na termometrach wtedy zobaczymy tylko 6 kresek. Jutro do 11 stopni, w trakcie dnia poranek jutrzejszy bardzo deszczowy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Jest 16. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz planował zabójstwo. Do akcji weszli policjanci. W Lublinie zatrzymano 21-letniego Ukraińca. Mundurowi dostali sygnał, że student jednej z uczelni zapowiadał atak z użyciem noża.
25: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
24: Mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W momencie zatrzymania mundurowi znaleźli przy 21-latku nóż. Kolejne dwa w miejscu jego zamieszkania. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu. grozi mu 15 lat więzienia. Trzy rodziny zostały bez dachu nad głową po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza, w którym zginęły dwie osoby. Gmina zapewnia, że poszkodowani otrzymają pomoc. Nadzór budowlany ma zdecydować, co dalej z budynkiem. O szczegółach Dawid Olszewski.
0: Wsparcie potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
1: Lokale, które zamierzyliśmy sprzedać, ale te lokale wycofamy ze sprzedaży i jesteśmy już po pierwszym ze spotkań z pierwszą rodziną. Pokazaliśmy to mieszkanie.
0: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić, jakiego wsparcia potrzebują.
1: Aby dokonać oceny, rozmowy, co potrzebują.
0: Gmina czeka na ustalenia nadzoru budowlanego. Od nich będzie zależało, co dalej z budynkiem.
24: A przyczyny i okoliczności pożaru ustala policja pod nadzorem prokuratury. Polski pojedynek w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała Tajkę Mananchaye Sawankyou i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000. Kolejną rywalką Polki będzie Iga Świątek. Spotkanie już w środę, stawką awans do 1/8 finału turnieju, a jutro rano mecz pierwszej rundy rozegra Maja Chwalińska. Jej przeciwniczką będzie Egipcjanka Majar Sharif.
3: SK2 News Biała Podlaska.
23: I Bartek Ważny, 17 rowerów trafiło do kolarzy z gminy Biała Podlaska, którzy uczestniczyli w rywalizacji rowerowej stolicy Polski, mówi wójt Konrad Gąsiorowski.
12: W losowaniu brali udział uczestnicy, którzy przekroczyli tą magiczną liczbę 1000 kilometrów.
23: W sumie osób, które przejechały 1000 kilometrów, było 34, a więc rowery trafiły do połowy z nich. Reszta uczestników dostała akcesoria rowerowe. W Janowie Podlaskim szukają pracownika socjalnego do pracy. Ofertę przedstawił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Rekrutacja trwa do piątku.
14: Kalendarz tutaj macha, że 12 października Maksymilian i Witold mają imieniny. Mamy też jesień, więc naszym solenizantom życzymy pogody ducha przede wszystkim, a w tej godzinie między innymi taki też numer będzie pogodowy, bo wpadnie mafia z imieniem deszczu. Jakie imię może mieć deszcz?
24: Nie wiem. Andrzej strzelam.
14: Może być. Mokry załóżmy, prawda? Tak, Deszczysław, jakiś Mrzawomir, o...
3: 100% polskich hitów.
14: Burzysław też może być, ty, wiesz, taki Burzysław, to on jak przychodzi, to tak z grzmotem, nie? Albo delikatna i uparta kropelinka, o. Poparzeni kawą 3, na dzień dobry i na pobudkę. Pogody ducha dla wszystkich. Kowalski, witajcie w SC2.

0: magnetyzuje, pulsuje, uspokaja. Polska muzyka, Wiktoria Kida i Oskar Cymes, WST2, prawie kwadrans po godzinie 16. Człowiek, który teraz nie rozstaje się z komputerem, no bo to jego baza prawdziwej wiedzy, Arturo Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Cześć, dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj mamy 12 dzień października, a to oznacza, że świętujemy Dzień Bezpiecznego Komputera, czas więc na kilka rad, może i oczywistych, ale no nie dla każdego, bo jak się okazuje, wciąż oszuści wykorzystują luki w bezpieczeństwie naszych urządzeń. Jak nie dać się ogołocić z kasy i prywatności? No tutaj jest kilka zasad. Zasada numer 1, hasło. Jeżeli wasze hasło to wciąż 1, 2, 3, 4, 5 albo imię psa, to zmieńcie je natychmiast. Ma być długie, skomplikowane i inne do każdego konta. Dorzućcie do tego dwuskładnikowe logowanie. Trochę więcej z tym zachodu, ale jednak te dodatkowe SMS-y potrafią naprawdę uratować skórę. Poza tym aktualizujcie system, miejcie antywirusa i nie klikajcie w dziwne linki od nieznajomych, którzy obiecują wam miliony. Czasami też nie warto klikać w linki od znajomych. Wiem to z własnego doświadczenia. I nie podłączajcie do komputera pendrive'ów znalezionych gdzieś tam na ulicy. Bądźcie czujni, bo w sieci warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Dbajcie o swoje sprzęty i to nie jest rada od lekarza.

0: To o was, kochani, tak? To o was, cokolwiek robicie i gdziekolwiek teraz jesteście, jesteście bohaterami poniedziałku. Wiki Gabor i Super Hero vs 2. Jest też łowca gorących informacji Jakub Konieczkowicz. Czas na skrót newsów o 16.30.
1: Dwóch policjantów i kobieta są w szpitalu po ataku nożownika w Starej Birczy na Podkarpaciu. O poranku 38-latek wszczął domową awanturę. Najpierw rzucił się na 35-latkę, a potem też na mundurowych, których wezwano na pomoc.
2: Podczas interwencji mężczyzna był agresywny, został obezwładniony i zatrzymany. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Na chwilę obecną wykonywane są czynności procesowe w tej sprawie.
1: Mówi Karolina Kowalik z Policji w Przemyślu. Stan kobiety i dwóch rannych policjantów jest dobry. Ich życie nie zagraża niebezpieczeństwo. Wypadek i utrudnienia na S7 w Świętokrzyskiem. Na trasie w miejscowości Brzegi przed Jędrzejowem bus uderzył w ciężarówkę. Na miejscu pracują służby. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach zimowe warunki nadal obowiązują. Konieczny jest więc sprzęt w postaci raków, czekana i kasku, przypominają ratownicy Topr, a że coraz szybciej zapada zmrok, do obowiązkowego wyposażenia dochodzi też lat tarka czołowa.
0: SK2. I do tego całego zestawu jeszcze dorzucamy to, co mamy dla was najlepsze, czyli polskie hity. Kaśka Sochacka-Cortez ze swoją nowością, jak my w SC2.

0: Język lata, lata jak łopata, a dzisiaj w prasie i w mediach, co na językach? Na językach pan Michał Kołodziejczak. I szokujące oskarżenia napisali... Miał zmuszać kobiety do brania narkotyków.
1: SK2.
0: To były wiceminister rolnictwa ma przeorane.
1: Reklama.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break.
3: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
5: Bazinga.
3: A teraz kończymy 20 lat.
6: Why God, why?
3: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
7: Crazy.
3: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Fundacja Bliżej Zachodu zaprasza aktywnych mieszkańców Sołtysów oraz osoby z KGW i OSP do projektu Odporna Gmina Biała Podlaska, objętego honorowym patronatem wójta gminy Biała Podlaska. Połączmy siły, by wspierać mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. Udział bezpłatny. Zapisy na stronie internetowej bliżejzachodu.pl. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wsparcia organizacji pozarządowych Moc Małych Społeczności.
1: I po reklamie.

0: Fajna jest ta piosenka. Zawsze mówię, że jest tak fajna, że o kijak normalnie. Sylwia Grzeszczak i Łukasz Zduńczyk tak samo jest. Wiedza, encyklopedia, jeżeli chodzi o polską muzę. Zdradź nam jakąś ciekawostkę z tym
1: cześć.
0: Numerem.
1: Cześć. Słuchajcie, ja podziwiam Sylwię Grzeszczak, bo ona napisała ten numer ze swoim byłym mężem.
0: Naprawdę?
1: I oni się tam nie zjedli w tym studiu. Ja i wyszedł hicior, proszę bardzo. Wakacyjny,
0: proszę.
1: Piękny.
0: No to na pewno. Miłość w muzyce, jak widać, nigdy nie rdzewieje. Zostawiam was ze Zdunem. Trzymajcie się i bawcie się dobrze ze Skąd Dwa przy najlepszych polskich hiciorach.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiesz, że i ty możesz zostać rodziną zastępczą? Rodzina zastępcza to nie tylko pomoc dziecku, to także wsparcie dla ciebie i twojej rodziny. Gwarantujemy ci doradztwo specjalistów, pomoc finansową i profesjonalne szkolenia. Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej i zostań rodziną zastępczą. Sprawdź twojesercedomem.pl. Czekamy na ciebie. Razem możemy więcej. Kampania realizowana w ramach projektu Dom 2.0. Kompleksowy program wspierający dzieci i rodziny powiatu bialskiego w trudnych sytuacjach życiowych. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jeszcze przez kilka najbliższych godzin z parasolkami w Białej Podlaskiej nie warto się rozstawać. Jeszcze widać w prognozach pogody spore szanse na opady deszczu, które mają się jeszcze przeciągnąć do nocy. A propos, po zmierzchu w Białej Podlaskiej tylko 6 stopni na plusie. Jutro 11, a zatem równie chłodno co i dzisiaj. Poranek wtorkowy będzie bardzo deszczowy, ale dalsza część jutrzejszego dnia powinna być już bardziej słoneczna. No i taka pogoda, pół na pół, trochę deszczu, trochę słońca, utrzyma się do końca tygodnia.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Patrole przy szkołach zostają. Internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce, Podwyżkowym i w Warszawie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie są efekty tych policyjnych działań?
11: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach. W okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy i te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
12: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
11: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
10: Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków. Śledczy zajęli się sprawą z urzędu. Jeżeli zbiorą dowody na nielegalne praktyki posła Koalicji Obywatelskiej, zamierzają wszcząć śledztwo.
13: Zarejestrowane zostały z urzędu materiały. Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
10: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Czynności sprawdzające mogą potrwać do 30 dni. Michał Kołodziejczak złożył tymczasem swoje doniesienia do ABW, nie ujawnił jednak w jakiej sprawie. 3 dekady czekania i jest. Od września przyszłego roku do 4 liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze wracają klasy o profilu lotniczym. Decyzję ogłosił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Powstaną 2 oddziały eksperymentalne, oddziały przygotowujące młodzież do pracy w lotnictwie wojskowym. Nie tylko latającej młodzieży, ale również do służby naziemnej.
10: Mówi Kamila Jur, odpowiedzialna za edukację w Urzędzie Miasta. A profil lotniczy wraca do 4 liceum w Zielonej Górze po 35 latach.
15: Es-
2: Podlaska, 2 News, Biała Podlaska.
9: I Bartek Ważny, uwaga kierowcy z Radzenia Podlaskiego. W tym tygodniu zaczynają się prace drogowe na ulicy Chomiczewskiego. Chodzi o odcinek od ulicy Warszawskiej do mostu. Kierowcy muszą się przygotować na spore utrudnienia. Dzieci w sieci, czyli podwójne życie nastolatków, to tytuł spotkania, które organizuje gmina Konstantynów. Rodzice usłyszą o tym, jak być blisko dziecka w świecie, który nie zawsze jest zrozumiały dla rodziców. Zajęcia poprowadzi Dobromir Makowski, pedagog, nauczyciel i twórca projektu Rappedagogia. Wydarzenie w czwartek o 17 w Gminnym Centrum Kultury.
7: Okazuje się, słuchajcie, że poniedziałek nie jest taki straszny. Rano myśleliśmy, że to niemożliwe, że się nie uda. A jednak daliśmy radę, minęła godzina 17, wróćmy razem z pracy. W drodze do domu albo na zakupy będę dobrze grał. Łukasz Zduńczyk, witajcie na początek Zakopower.

elektryczne gitary w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i jestem najlepszy w historii. Kropka. Liczby mówią same za siebie. Takie słowa wypowiedział Cristiano Ronaldo. Znaczy, no, czy jest najlepszy na świecie? No, różnie ludzie mówią, prawda? Niektórzy twierdzą, że to Leo Messi jest najlepszy na świecie. Ale jedno jest pewne. Cristiano Ronaldo raczej nie ma zbyt wielu kolegów w pracy. Nie wiem.

To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, Loka za nami, a teraz zabieramy was do naszego muzycznego wehikułu czasu. W Radio SK2 odświeżamy kultowe polskie hity, no i teraz rok 81. Wtedy powstał jeden z najbardziej kultowych przebojów grupy 2 plus 1, Iść w stronę słońca. Ten kawałek w roku 81 zgarnął nagrodę dla najlepszej piosenki dla młodzieży, więc jeśli właśnie wtedy byliście młodzieżą w latach 80., no to można powspominać stare czasy 2 plus 1 w Radio SK2.

0: Roxy w Radiu SK2 wczoraj spędziła przepiękne niedzielne popołudnie, bo była na grzybach, takich rodzinnych grzybach z mamą, tatą i bratem. A więc potwierdzają się jej słowa, bo jakiś czas temu powiedziała, że jest jesieniarą i że to jest jej ulubiona pora roku. Jesień trwa bez końca, ten numer jest aktualnie na miejscu 13 gorącej polskiej dwudziestki. Jeśli chcecie, żeby Roxy była wyżej, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: I po reklamie.

0: Bime w Radiu SK2. U nas płynie 100% polskich hitów, a za chwilę w naszych żyłach popłynie świeża krew. Jak zawsze po 18 mam dla Was dużo muzycznych nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
3: We were on a break!
2: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
4: Bazinga!
2: A teraz kończymy 20 lat.
3: Why God, why?
2: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
5: Crazy.
2: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
10: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
9: Ciężka?
10: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
9: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
10: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
9: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura bada zasadność użycia broni. Chodzi o wydarzenia w Nowym Sączu. 41-latek szedł ulicą z nożem. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Jeden z mundurowych śmiertelnie postrzelił 41-latka.
12: Podejmowane są również czynności związane ze zbadaniem zasadności użycia broni służbowej. Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
0: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala. Utrudnienia na Krajowej 9 na Podkarpaciu. Trasa jest całkowicie zablokowana po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem. Do wypadku doszło na trasie w miejscowości Kupno. Dwie osoby zginęły na miejscu. Objazd drogami lokalnymi wyznaczono dla osobówek. Kierowcy ciężarówek muszą jednak czekać. Jeszcze dziś dwa spotkania w piłkarskiej ekstraklasie. Radomiak właśnie zaczyna spotkanie z Motorem Lublin. Z kolei o 20:30 GKS Katowice zagra z Wieczystą.
13: No teraz to słuchajcie, naprawdę jest co świętować. Daliśmy radę. Minęła godzina 18. Odpocznijmy razem po poniedziałku. Odświeżmy się trochę. Mam dużo nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, ale spokojnie, klasyki też będą. Ladypunk Mniej niż Zero to na pewno w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I jak Jacek Stachurski wjeżdża na antenę, to od razu temperatura podskakuje. Tak wam gra Radio SK 2 na przekór jesieni. Podgrzewamy się polskimi hitami, a teraz będzie numer, który powstał tak naprawdę po wieczornym wyjściu z kumplami. Po prostu Kajtek, czyli raper z Poznania, spotkał się z kolegami i w środku nocy polubił profil Bowskiej na Instagramie. I potem jakoś się ze sobą skontaktowali i proszę bardzo, mamy numer o życiu dwóch osób na małej przestrzeni na 30 metrach kwadratowych. Ten kawałek naprawdę szybko poprawia humor. Bowska, po prostu Kajtek, już teraz w SC2.

Kasia Kowalska w Radiu SK2, a teraz mam numer od artysty, którego kariera nabiera rozpędu, to Jasiek Piwowarczyk. Ostatnio wygrał program The Voice of Poland, dostał bilet do Opola, wystąpił na konkursie premier, a ostatnio nawet nagrał węgierską wersję swojego numeru. Ale spokojnie, ja wam zagram po polsku, bo w SK2 są tylko polskie hity. Jasiek Piwowarczyk i jego nowość Obłoki z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Lady Punk i mniej niż zero na antenie Radia SK2. No słuchajcie, niebawem temperatura zacznie spadać poniżej zera. Widać spore ochłodzenie na horyzoncie. Podobno w okolicach 23-24 października spadnie śnieg nie tylko w górach. Znaczy wiecie, no będzie to tylko taki śnieg, który 2 godziny poleży i zaraz go nie będzie, więc na razie opon na zimowe zmieniać nie trzeba, ale pierwszy akcent zimowy się zbliża. No i zbliża się też BRO wychowany w Polsce. To po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
4: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
6: I po reklamie.

0: To ja, twoje radio, które gra 100% polskich hitów i to jest jedyne takie radio w Polsce. To jest SK2, Budka Suflera za nami i to wasze radio za chwilę zagra kolejne nowości, bo wieczorami gramy najlepsze świeże numery z gorącej polskiej dwudziestki. No i za kilka minut będzie Oskar Cyms bez końca.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
7: Ale że już?
6: No już.
7: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
6: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
7: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
6: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Bartek Ważny, zapraszam w Białej. Zobaczymy spektakl komediowy pod tytułem Optymiści 2, czyli nasi w autokarze do Bułgarii. Tym razem rodzina Krasuskich rusza do Bułgarii tytułowym autokarem i to takim, który najlepsze dni ma już dawno za sobą. A Bułgaria to dla nich miejsce rodzinnych mitów, błyszczących interesów i dużych emocji. Komu należy się szacunek, a komu apap na głowę? Spektakl do zobaczenia 25 października w Akademii Bialskiej.
0: To jest Radio SK2. Dobrze, że jesteście, bo ja tutaj dla was mam idealny zestaw hitów, przy których można odreagować po ciężkim poniedziałku. I za chwilę zagram, słuchajcie, taki numer, przy którym wszystko nagle zwalnia, stres odpływa i przypominają się stare czasy. Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty, już za kilka minut. A tę godzinę zaczyna Monika Lewczuk, Zabiorę cię stąd. Mam nadzieję, że już się zabraliście z pracy i możecie odpoczywać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

ale nam się nastrój zrobił. To jest numer idealny na poniedziałkowy wieczór. Można zwolnić, można się odstresować. To po prostu Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. To teraz tak dla kontrastu, mam nowość z ostatnich dni. Natalia Grosiak przejmuje naszą antenę. To jest wokalistka zespołu Micro Music. Znacie na pewno hit Tak mi się nie chce. No to jest właśnie Natalia, która mówi, że otwiera nowy rozdział w swojej karierze, że dawnej Natalii już nie ma. Teraz jest nowa Natalia, podobno nawet włosy z tej okazji obcięła, a jak kobieta zmienia fryzurę, to wiedz, że coś się dzieje. Teraz mam serce. Tak nazywa się jej nowy numer, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.

Monika Brodka w Radiu SK2. My też ją znamy na pamięć i będziemy grali jeszcze nie raz, bo to dobry numer jest. Test SK2 i 100% polskich hitów i najlepsze nowości też tutaj są. I teraz naszą antenę przejmuje Max Stachasiuk, czyli młody artysta. On się rozkręca, występował nawet na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, na letnich brzmieniach, więc miał zapracowane lato, a teraz wydał nowość. Jak mówi, on napisał ten kawałek, kiedy miał kryzys twórczy. Nie zapomniał, jak się pisze piosenki. A jednak mu wyszło, słuchajcie. Chyba wrócił na dobre tory. Max Stachasiuk i Ćma. Głosujcie na ten numer, jeśli wam się podoba, w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Beata w Radiu SK2. Jeśli wam też jest żal tamtych pięknych wakacyjnych nocy i dni, za chwilę będziemy wspominać Mirafiori od Artura Rojka po krótkiej przerwie. Artur jest teraz w trasie koncertowej, w najbliższy piątek gra w Poznaniu, a potem jeszcze w Toruniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Warszawie. Zakończenie w Katowicach 19 grudnia. Wszystkie bilety są niestety wyprzedane, ale jest dobra informacja, bo na wiosnę Artur Rojek wraca do grania, więc może tam się uda dorwać jakąś wejściówkę.
1: Reklama.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
3: Chyba rurka.
2: A, no faktycznie.
3: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: I po reklamie.

0: bo życie nie tylko po to jest, żeby pracować, odpoczywać kiedyś też trzeba. I my to właśnie teraz robimy w poniedziałkowy wieczór. Stanisław Sojka w Radiu SK2. Nasze wieczorne życie w Radiu SK2 po to jest, żeby grać wam najlepsze polskie nowości. No i zostańcie z SK2, bo po godzinie 20 gram świeżą propozycję od zespołu Enej, który świętuje.
1: Reklama.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Bartek Ważny, zapraszam. W Białej Podlaskiej można będzie obejrzeć jeden z najsłynniejszych spektakli baletowych. Mowa o Jeziorze Łabędzim w wykonaniu Królewskiego Baletu Klasycznego. To nieśmiertelna historia miłości księcia Zygfryda do Odetty, dziewczyny zaklętej w Królową Łabędzi. Opowieść wzrusza od 130 lat kolejne pokolenia miłośników baletu. Wydarzenie 11 listopada w Akademii Bialskiej.
6: Z Radiem SK2 dowiecie się, które polskie hity będą na czasie w najbliższych miesiącach. Codziennie wieczorami gram wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. No i na pewno warto zwrócić uwagę na świeżą propozycję od Vito Bambino, która w tej godzinie się pojawi, no i będzie dużo innych dobrych numerów. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Mazojka się Wilk, przepiękna kołysanka na dobry wieczór, ale teraz mam kawałek tryskający energią, numer, który postawi na nogi nawet tych najbardziej zmęczonych poniedziałkiem. Nowa propozycja od zespołu Enej, który połączył siły z Boom Boom Orchestra. I to jest taki numer, słuchajcie, przy którym poczujecie się, jakby przez chwilę była sobota. Już teraz na antenie Eski 2 Bal, czyli kawałek, który rozpoczyna świętowanie 25-lecia zespołu Enej. W przyszłym roku ruszają w trasę koncertową.

0: Kamil Bednarek i Messiah w Radiu SK2, a teraz mam dla Was numer z naprawdę bardzo ważnym przesłaniem, bo to jest nowość od Vito Bambino, który wziął udział w specjalnej kampanii społecznej zwracającej uwagę na problem dzieci neuroatypowych w szkołach, czyli m.in. z autyzmem albo ADHD. Vito Bambino śpiewa o tym, że takie dzieci funkcjonują trochę we własnym tempie, musimy to zrozumieć i to, że ktoś jest inny, nie oznacza, że jest gorszy. Przepiękna piosenka, bardzo wzruszająca. Vito Bambino, mimo najlepszych chęci, już teraz w Radiu SK2.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Kombi. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, a za chwilę jeden z największych hiciorów ostatnich tygodni, Liwka i Poza Tobą Nic. Liwka ostatnio świętowała drugą rocznicę wydania debiutanckiego albumu, no i dodała bardzo poruszający wpis w mediach społecznościowych. Zdradziła, że cierpiała kiedyś na samotność, że zamknęła się w sobie, a muzyka pozwoliła jej wyrzucić wszystkie złe emocje, no i zawsze marzyła o tym, żeby śpiewać, żeby występować na wielkich scenach i to się udało. Marzenia się spełniają. Liwka, Poza Tobą Nic już za chwilę.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Lady Punk w Radiu SK2 do świąt 73 dni, więc wtedy na pewno Titanic do nas wróci. Ja też do was wrócę. Jutro po 18 się słyszymy i jak zawsze gram wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Odliczamy już czas do piątku, bo nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po 18.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Bartek Ważny, zapraszam do Białej Podlaskiej. Z kameralnym koncertem przyjedzie Piasek, czyli Andrzej Piaseczny. Zagrał u nas utwory w ramach projektu Spokojniej. Będzie okazja usłyszeć utwory artysty w wyjątkowych aranżacjach, w bliskiej, niemal intymnej atmosferze. Usłyszymy zarówno największe przeboje Piaska, jak i inne wyselekcjonowane przez niego utwory. Koncert 12 listopada w Akademii Bialskiej. Poszczegóły odsyłam was na kupbilecik.pl.
3: Magazyn lokalny.
7: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów. Lubelski zakład Polregio zaprezentował nowy symulator przejazdu. Będą się na nim szkolić m.in. kolejarze z okolic Białej Podlaskiej. Inwestycja o wartości ponad 300 tysięcy złotych zyskała nowe oprogramowanie, układy komputerowe oraz dodatkowe monitory boczne, dzięki którym obraz torowiska jest w pełni realistyczny. Podczas treningów instruktorzy mogą symulować trudne warunki pogodowe oraz nieprzewidziane zdarzenia drogowe i awarie. Aby wykonywać zawód, każdy maszynista musi ukończyć szkolenie.
8: Symulator składa się z dwóch takich zasadniczych części. Jedna to jest część przeznaczona dla instruktora i druga część to jest kabina odwzorowana prawdziwego pojazdu. Akurat my mamy z prawdziwego pojazdu kabinę, w której zasiada kandydat bądź maszynista, bo obecnie każdy maszynista musi raz w roku przebyć takie szkolenie na symulatorze, żeby móc wykonywać ten zawód. I tutaj ze stanowiska instruktora ustawiamy sobie jakieś tam zadane parametry, na przykład możemy wyjechać z Lublina gdzieś tam w kierunku, powiedzmy, Dęblina i wszelkie takie możliwe rzeczy, których normalnie nie możemy zasymulować, no bo jednak jeździmy z pasażerami. Także można tu takie sytuacje niebezpieczne, jakieś nietypowe, potrącenia, jak się maszynista zachowuje po tym, jak reaguje, czy prawidłowa jest reakcja, czy nieprawidłowa. Wszystko tutaj możemy zrobić obecnie na tym symulatorze.
9: A ile godzin maszynista musi wyrobić na symulatorze, żeby był dopuszczony do prowadzenia pociągu w realu?
8: Obecnie jest przepis, że raz do roku musi odbyć jedną sesję na symulatorze. Ta sesja trwa 3 godziny. Trasa jest rzeczywista z Lublina do Dęblina. Jest odwzorowana w 100% zgodnie z rzeczywistością, z układem torowym, całym takim kolejowym naszym stanem rzeczy. Kabina pochodzi z rozbitego kiedyś pojazdu. My tą kabinę sobie pozyskaliśmy, przywieźliśmy ją tutaj do Lublina i teraz obecnie z niej korzystamy.
7: Mówił Artur Misztal, maszynista i instruktor w lubelskim zakładzie Polregio. Lepsze przygotowanie kadry to nie tylko odpowiedzi na wymogi formalne, ale też inwestycja w przyszłość.
10: Sam symulator powstał kilka lat temu, natomiast zaszła potrzeba, żeby zmodernizować to urządzenie, żeby dostosować do nowych realiów, czyli zabudować. Sama modernizacja polegała na tym, żeby wgrać oprogramowanie, które będzie odzwierciedlało faktyczne warunki pracy maszynisty tutaj naszych zatrudnionych w lubelskim zakładzie. Linie kolejowe, które symulują faktyczną infrastrukturę kolejową w naszym obszarze. Dodatkowo oprogramowanie, które pozwoliło zabudować monitory ekranowe nie tylko jako szybę przednią, ale też szyby boczne, gdzie ten obraz jest faktycznie realny. To główna modernizacja. Koszt takiego przedsięwzięcia to jest ponad 300 tysięcy, ale mówimy o samej modernizacji. Natomiast jeżeli by tak zabudować całe to urządzenie, w naszym przypadku trudno wycenić, bo jest to zabudowa na typowym pojeździe, który był kiedyś w użytkowaniu, no ale szacujemy, że to na pewno kwota wyższa niż milion. Całe wnętrze symulatora jest praktycznie nowe. Nowa zabudowa pulpitu, nowe oznakowanie pulpitu, cały system komputerowy, którego nie widać, ale dzięki temu może to funkcjonować i prezentować te obrazy i możemy zadawać takie scenariusze maszyniście, który podczas szkolenia będzie mógł trenować czy ćwiczyć reakcje w sytuacjach, zawodach, głównie tych nietypowych. Symulator jest częścią ośrodka szkolenia pracowników Polregio. Służy właśnie temu, by ćwiczyć scenariusze, które mogą spotkać w rzeczywistości pracownika, żebyśmy mogli też oprócz samych ćwiczeń jeszcze weryfikować okresowo wiedzę pracownika, jego kompetencje, by mógł dalej realizować pracę na tym stanowisku. Jednocześnie jakby ta inwestycja też wpisuje się w działania spółki rozwojowe, czy powiedzmy promowania atrakcyjności zawodu maszynisty. Jesteśmy otwarci do tego, żeby nie tylko szkolić własnych pracowników, ale też kandydatów na maszynistów, żeby gdzieś przyciągać młody personel, młodych ludzi, zachęcać do tego, żeby korzystali z takich możliwości i wybierali tenże właśnie zawód. Kolej potrzebuje personel dobrze wyszkolony. No i my takim projektem wychodzimy naprzeciw właśnie tym oczekiwaniom.
7: Tłumaczył Leszek Sus, dyrektor lubelskiego zakładu Polregio. W tym roku lubelski ośrodek zaplanował kursy dla ponad 200 osób. Aleksandr Cechanowicz to artysta o niezwykle bogatym życiorysie twórczym, absolwent Wydziału Malarstwa Szkoły Artystycznej w Mińsku oraz poznańskiej ASP na kierunku fotografia. Od 20 lat mieszka w Białej Podlaskiej. Przez ostatnie lata realizował się głównie jako projektant i kurator wystaw innych twórców. Teraz powraca do własnej autorskiej praktyki malarskiej.
1: Absolwent Państwowej Szkoły Artystycznej imienia Glebowa w Mińsku na Białorusi na Wydziale Malarstwa oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej. Dyplom z fotografii w 2009 roku. Od 2006 roku mieszka w Polsce. Od kiedy w Białej Podlaskiej?
11: Aleksander Cechanowicz. W Białej Podlaskiej od 2006.
1: Czyli w Polsce od razu w Białej zamieszkałeś?
11: W Białej, tak. Poza Białej, ale Biała jest miastem takim bliskim.
1: To co ciebie tutaj przyciągnęło?
11: No tak powiem, życie prywatne.
1: Kobiety?
11: No tak, żeniłem się z Polką, którą zresztą poznałem na plenerze.
1: I obie dusze artystów połączyły się?
11: Można tak powiedzieć, tak.
1: Musimy skupić się na twojej sztuce, bo twoja sztuka jest też taka inna i charakterystyczna. I gdybym nie znał twojej sztuki wcześniej, to może bym nie rozpoznał. Ale teraz, kiedy widzę, w jaki sposób tworzysz, to już bym twoje prace rozpoznał wszędzie. Wypracowałeś swój styl.
11: Nie powiedziałbym.
1: Jeszcze pracujesz nad tym stylem?
11: Tak, ja dopiero myślę, które drogę mi wybrać. Stąd tutaj można odnieść się do tytułu. Stąd takie nazwy może mają pracę, trochę zagadki i poszukiwania. Przede wszystkim, o co pytasz, że stylu dokładnego jeszcze nie mam. Co ważne, że nie mam dużego biogramu twórczego.
1: To jest twoja pierwsza wystawa?
11: Nie, to nie jest pierwsza wystawa, ale ja miałem bardzo długą przerwę w twórczości. Teraz ja powracam.
1: Rozumiem, że szukałeś natchnienia.
11: Natchnienie jest wszędzie. W otoczeniu natchnienie nie musi być tylko dobre, jakieś pozytywne. Musi ono różne. Może tutaj widać, że trochę ponure nawet. Dlaczego nie?
1: Ale to bardzo ciekawe, że bo zanim zacząłeś, widzę, malować, to skupiłeś się na projektowaniu i realizacji i oprawie wystaw innych artystów.
11: Tak, dlatego, że pracuję już przez wiele, wiele lat jako nie tylko projektant, ale montażer wystaw. Przede wszystkim to fotograf.
1: Czyli najpierw była fotografia, potem był obraz?
11: Czyli miałem przerwę w twórczości, ale do czynienia z artystami mam do dzisiaj na co dzień. Pracuję z nimi, przykładam swoje namagania całe w dobrym wystawiennictwie.
1: To znaczy, że tą swoją wystawę, którą można oglądać w Galerii Podlaskiej, sam przygotowywałeś?
11: Tak, ja to wszystko tak przygotowałem sam. Wykonuję też oprawy, ramy. Tym się zajmuję zresztą na co dzień. I to mi dużo pochłania czasu.
1: A gdzie najczęściej malujesz? Masz swoją pracownię w domu, zamykasz się w czterech ścianach i zaczynasz malować?
11: Mam, tak. Poza domem osobna pracownia na podwórku. Znaczy na podwórku jest osobny budynek, w którym pracuję. Wykonuję te wszystkie swoje nie tylko twórcze, ale i techniczne prace dla różnych projektów, dla muzeów.
1: Czy swoje obrazy tworzysz tak komercyjnie i je sprzedajesz, czy na razie jeszcze do tego etapu nie dotarłeś?
11: Nie, absolutnie o tym nie myślę i nie zastanawiam. Nie się o żadnym finansowym boku tego, nie. To jest początek, to powrót. Bardzo przykładam siły do tego, żeby powrócić i brnąć dalej, szukać. Nie ma wypracowanego stylu. Może gdzieś tam ja widzę, w którym kierunku. Kiedyś pracowałem, jakie prace mają połączenie z przeszłymi pracami i staram się szukać, przede wszystkim szukać.
1: Tak jak patrzę, to po niektórych obrazach inspirujesz się takimi widokami wiejskimi.
11: Jak najbardziej. To, co mnie otacza, to, co widzę, to, co czuję w nich, nie tylko są widoki, są schowane emocje. Może widz tego nie zauważy, ale przynajmniej miałem taką próbę to pokazać.
1: Patrząc na twoje prace, też nie trzymasz się tak jakby jednej kolorystyki, tylko starasz się, żeby ta kolorystyka na każdym obrazie była taka, czasami aż tryskało tymi kolorami.
11: Możliwe. To też wynika z tego, że dla mnie kolor zawsze był bardzo ważny. Interesowałem się różnymi teoriami związanymi z połączeniem kolorów, kręgami, trójkątami, kolorystycznymi oczywiście, kontrastami i tak dalej. I to wynika z tego, że zainteresowanie kolorem otwartym może wykazać głębię i przestrzeń. Nie zawsze to jest łatwe, ale to odbicie tego, co miałem wcześniej, nad czym pracowałem na studiach.
1: Inspirujesz się widokami polskiej wsi, nie wiem, czy to może białoruskiej wsi. Natomiast gdzie najczęściej szukasz inspiracji? Bo rozumiem, że czymś musisz się inspirować. Czyli co, inspirujesz się tutaj tym, co cię otacza cały czas? Czy jednak gdzieś na innych artystach też się wzorujesz?
11: To, co otacza przede wszystkim artyści, inspiracja artystów, to jest normalnie. Każdy artysta inspiruje się z innymi artystami, znanymi i nie tylko. Przekaz obrazu, przekaz idei, to, co chcę pokazać, tak. Przede wszystkim to ja obserwuję, bardzo dużo obserwuję na co dzień.
1: To masz tych, którymi się inspirujesz? Z nazwiska wymienisz?
11: Kiedyś Kandyńskim, tak, bardzo interesowałem się kubistami, poszukiwaniu kolorów.
1: Nie, tutaj raczej Picassa nie widzę.
11: Nie ma. Nie ma, oczywiście. Ale na wcześniejszych moich pracach, które gdzieś tam schowane, to jest. To zawsze widzę, że będą trudne poszukiwania.
1: Na zakończenie powiedz, bo tutaj w Białej Podlaskiej możemy oglądać twoje prace, ale często jeździsz ze swoimi pracami na wernisaże?
11: Nie.
1: I na razie tutaj robisz takie raczkowanie trochę.
11: Odnawianie moich potrzeb, niezbędności, której kiedyś myślałem, że to będzie, potoczy się mnie tylko w tym kierunku, całe moje życie będzie związane z malarstwem, czy tam ze sztuką, ale nie, miałem przerwę i teraz mam powrót.
1: No dobrze, no to będziemy ci mocno kibicować w twojej pracy twórczej i będziemy śledzić wszystkie twoje wernisaże, które będą się odbywały. A moim gościem był Aleksandr Cechanowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Bardzo dziękuję wszystkim.
1: Czyli jeszcze media społecznościowe tworzą się, więc na pewno gdzieś tam te prace ujrzymy.
11: Na pewno.
7: Praca Aleksandra Cechanowicza są obecnie prezentowane w Galerii Podlaskiej Bielskiego Centrum Kultury przy ulicy Warszawskiej. Wystawa potrwa do 4 listopada. Bialski malarz, muzyk i poeta. W jego obrazach krytycy oraz widzowie często doszukują się pokrewieństw z twórczością Zdzisława Beksińskiego, ale sam Piotr Kowieski, bo o nim mowa, wyraźnie podkreśla, że nie chce być epigonem ani kopiować czyjegokolwiek stylu.
12: Piotr Kowieski, Biała Podlaska.
1: Artysta, malarz, muzyk i jeszcze dodatkowo poeta. Ja już tak długo się zanosiłem, żeby odwiedzić w końcu ciebie i opowiedzieć trochę o twoich pracach, właśnie obrazach, bo to mnie bardzo zainspirowało, kiedy uczestniczyłem w wielu już wernisażach, wystawach bialskich artystów i twoje obrazy tam się pojawiały. Kiedy ta twoja przygoda w ogóle z malarstwem się zaczęła? No bo najpierw to była chyba ta muzyka, tak?
12: Tak, najpierw była muzyka. Przygoda z malarstwem zaczęła się pod koniec studiów. Studiowałem na UMCS-ie w Lublinie. Miałem tam takiego kolegę, który malował usilnie i tak trochę podpatrywałem, co on tam robi. W akademiku mieszkaliśmy w jednym pokoju i tak jakoś stwierdziłem, że potrafiłbym to lepiej zrobić niż on, bo on tam się mocno gimnastykował. Samo z siebie. Żadnych tam jakichś inklinacji takich wcześniej artystycznych nie przejawiałem. To znaczy pojawiało się tam jakieś malarstwo w moim życiu wcześniej, jakieś tam próby nieudolne, ale takie bardziej, że tak powiem, profesjonalne, w tym sensie, że te całe zaplecze poznałem, jak to się robi, to naciąganie wtedy jeszcze płótna na balejtamy, gruntowanie, te wszystkie sprawy, bo wtedy jeszcze tych w sklepach nie było tych płócien gotowych. Jakoś to wszystko poszło.
1: Dusza artysty, człowiek wielu talentów, bo mówię, tak jak wspomniałem, muzyka, malarstwo, poezja. To ta poezja też razem tam szła w parze z malarstwem?
12: To znaczy nie, poezja się pojawiła dosyć późno w mojej, że tak powiem, twórczości. Taki pierwszy uczyniony krok w tym, w ogóle w prezentowaniu swojej sztuki tutaj w naszym regionie, to była wystawa w 2012 roku. Miałem taką indywidualną wystawę w Galerii Podlaskiej. Miałem tą wystawę na górze, na piętrze, no i od tamtej pory, można powiedzieć, staram się w jakiś sposób udzielać czy uczestniczyć w jakichś wydarzeniach artystycznych, jeśli są. Miałem już tych wystaw kilkanaście do tej pory. Większość brało się stąd, że ktoś mi zobaczył moje prace w internecie, zaproponował mi albo wystawę, albo nawet możliwość udziału w jakichś plenerach artystycznych, też brałem w kilku udział. No i jakoś tak się to toczy wszystko. A poezja, zapytałeś o poezję. Poezja wzięła się w takim momencie, kiedy trochę mi to moje malowanie mnie tak trochę przygniotło. Trochę mnie tak zdominowało, że już po prostu strasznie się w to wsiąkłem mocno. A zawsze odczuwałem i pisałem w te wiersze, pewnie jak każdy, do szuflady od dawna. No i uczestniczyłem w jakichś tam spotkaniach takich poetyckich jako widz. Kiedyś pamiętam, że na którymś spotkaniu w Eurece, jakiś tam poetyckim wieczorku, zaczepił mi Krzysiek Michałowski. Pracował w bibliotece naszej, Blaski, kiedyś, zajmował się poezją i tworzył właśnie tą taką poezję, którą później udało mi się wydać w ramach tej biblioteczki kwartalnika podlaskiego. I zapytał mnie, żeśmy zaczęli rozmawiać o poezji i poprosił, żebym mu swoje wiersze przesłał. I bardzo mu się te wiersze spodobały, powiedział, że są, od razu się nadają do wydania. No i jakoś tak krok po kroku, pierwszy tomik się ukazał właśnie w bibliotece.
1: Zanim o obrazach porozmawiamy, jeszcze chciałem, żebyś mi opowiedział o zespole, bo to jest taka duża ciekawostka. Zanim zaczęliśmy rozmowę, to puściłeś mi fragmenty muzyczne, fragment waszych utworów, zespół Tabes.
12: To był zespół z lat młodzieńczych, założony przez nastolatków, kiedy byliśmy jeszcze w szkole średniej. To był zespół punkowy, grający taką ostrą muzykę. Wtedy to było lata 80., dokładnie 84. rok. Po powrocie, pierwszym powrocie z Jarocina, na którym byliśmy, no zostaliśmy jak zwykle młodzi ludzie porażeni tą takim buntem, który się wtedy w Polsce, przez całą Polskę przetaczał, tej muzyki punkowej. Wtedy był taki eksodus tego. Te kapele wyrastały w każdym mieście, w każdej dziurze, za przeproszeniem. No i ten bunt taki był, no dosyć, myśmy go naprawdę tak...
1: Bunt poczucia wolności.
12: Dokładnie. Nie byliśmy tylko jak gdyby muzykami, tylko czuliśmy się takimi prawdziwymi punkami. No i ten zespół powstał w Białej i był taką jak gdyby naturalną drogą tego właśnie buntu, tej takiej załogi bialskiej punkowej, która wtedy tutaj powstała. No i coś trzeba robić. Chwyciliśmy za gitarę, no i wzięliśmy się za muzykę. Jako jedyny taki umiejący grać w tym jakimś sprzęcie był mój serdeczny przyjaciel Czarek Tarysiewicz, który potrafił stoić gitarę i tak dalej. No i tak trochę pomału. Nie mieliśmy sprzętu, nie mieliśmy miejsca na próby. Gdzieśmy się doklejali się tak na, że tak powiem, na doczepkę. Jak Amputacja skończyła swoją próbę, to był taki najbardziej znany bialski zespół, też taki stricte punkowy. Dawali nam po prostu salę i myśmy próbowali. Później dostaliśmy się do Bialskiej Fabryki Mebli, do takiego domu kultury tej Bialskiej Fabryki Mebli, już nieistniejącej dzisiaj. W tym miejscu jest Karuzela, to było na ulicy Stodolnej. Tam taki niejaki pan Dziedzic, który był dyrektorem tego domu kultury, przegarnął nas jako zespół i tam żeśmy ćwiczyli. No, udało nam się później dostać do Jarocina z przesłuchania. W 1986 roku na małej scenie graliśmy, a w 1987 roku też z kaset wysłanych na przesłuchania dostaliśmy się na scenę konkursową.
1: To skoro teraz piszesz poezję, to domniemam, że odpowiedzialnym za teksty byłeś ty.
12: Nie, właśnie nie.
1: A to zaskoczę.
12: To jest taka fajna historia, bo ja miałem przyjaciela, nieżyjący już niestety, Arek Dudyk, który był po prostu genialnym poetą i on jak gdyby ogarniał wszystko, co związane z tekstem. On był po prostu niesamowity. Zaczął pisać te pierwsze teksty do Tabesu. Ja też tam próbowałem, ale bardzo szybko on przyjął pałeczkę, zagarnął, że tak powiem, wszystko. To ogarniał tą całą stronę tekstową. Uważam, że teksty są bardzo dobre, bronią się do dzisiaj. Ja wtedy, może to było też jakiś przyczynek tego, że Arek był na tyle dobry, że przy nim głupio było wyskakiwać ze swoją twórczością pisarską. I tak się to wszystko jakoś równolegle kleiło. Trochę te malowanie, te pisanie, ale też tak nikomu tego nie pokazywałem. Dopiero tak jak mówiłem, Grzesiek Michałowski zmobilizował do tego i sprawił, że po prostu te moje pisanie dziś pojawiło się gdzieś w jakichś oficjalnych wydaniach, w tomikach, w gazetach i tak dalej.
1: Po Jarocinie pojawiły się propozycje koncertu?
12: Tak, mieliśmy, w ogóle myśmy później działali, po tym pierwszym Jarocinie, w którymśmy się dostali, zostaliśmy przegarnięci już pod skrzydła Wojewódzkiego Domu Kultury, działającego w parku. Tam nas przygarnęła taka pani Wołtowicz, dyrektorka. No, już żeśmy coś sobie reprezentowali, mieliśmy jakieś tam osiągnięcia, no i stwierdzono, że nadajemy się do takiego już, że tak powiem, lepszego grania na lepszym sprzęcie. Wódek miał bardzo dobry sprzęt wtedy, na tamte czasy. Grały tu dwa indabialskie zespoły metalowe przy Wódeku, no i myśmy zaczepili się jako trzeci zespół. No i tam wtedy już postęp zastąpił naprawdę duży, bo wiadomo, brzmienie zespołu wyznaczane nie tylko przez umiejętności, ale przez sprzęt, a wtedy w 80-tych latach ten sprzęt to był naprawdę ważny element. Wódek miał gitary Pirle, wzmacniacze Voxy, także to brzmienie było naprawdę dobre. No i dzięki temu brzmieniu, że tak powiem, i możliwościom nagraliśmy taśmę Matkę w Wódeku. Dzięki której nagranie zachowało się do dzisiaj i z tej taśmy jest właśnie ta płyta, która została wydana w 2021 roku.
1: 21 rok dopiero, myślałem, że to wcześniej.
12: Nie, po latach. Nas po latach odkopała taka wytwórnia niezależna, warszawska, dosyć niszowa, wydająca punkowe takie unikalne zespoły, które gdzieś tam w Jarocinie się przewinęły i coś tam znaczyły. No i skontaktowali się z nami mailowo i tak doszło do wydania tej płyty.
1: Czyli materiał już mieliście wcześniej zebrany.
12: Też jest taka fajna historia związana z tym wydaniem tej płyty, bo po tym pierwszym sukcesie jarocińskim pani dyrektor tego Domu Kultury zaproponowała nam, że zrobią nam taką profesjonalną sesję w Radiu Lublin. No ale myśmy, wiadomo jak to wtedy, tylko że my musieliśmy na ten lubelskie studio czekać chyba 2 czy 3 miesiące. I wtedy Waldek Majchrowski, ten pan, który odpowiadał za cały sprzęt w Wódeku, taki nagłośnieniowiec, który wszystkie imprezy nagłaśnią, powiedział, że zrobi nam takie nagrania w sali Biaweny już choćby jutro. No i myśmy się zrzucili z szałem młodzieńczym na to nagrywanie, żeby było szybciej i zrezygnowaliśmy z tej sesji w radiu. Do tej pory żałujemy, że tak to się stało. Wtedy mielibyśmy naprawdę profesjonalne nagrania, no ale tak wyszło.
1: To teraz już powiedzmy o obrazach, o tej twórczości twojej malarskiej. Pierwsze swoje dzieła pamiętasz dobrze? I które to były obrazy, po raz pierwszy zaprezentowałeś przed publicznością?
12: Wiesz co, to w ogóle, tak jak wcześniej wspomniałem, pierwsze moje takie zaprezentowanie dzieł w Białej na terenie naszego miasta to było w 2012 roku. Miałem tam wystawę, nikt mnie praktycznie nie znał, wystawa się pojawiła, jakiś tam taki lokalny mały rozgłos zyskałem do tego stopnia, że kilka obrazów się od razu sprzedało po tej wystawie. Kilku ludziom się spodobało, no a mi dało to takiego powera, że po prostu zacząłem bardziej, że tak powiem, przykładać się do tego malowania. Zacząłem się troszeczkę, można powiedzieć, się rozwinąłem, zacząłem się trochę więcej tym interesować, bo wcześniej to było takie malowanie niedzielne, prawda? Jak miałem trochę czasu, to coś tam sobie malowałem. Ale z czasem zacząłem to robić na tyle dobrze, że to pojawiły się jakieś tam propozycje wystawiennicze.
1: W swoich obrazach dostrzegam taki mrok. Nie wiem, czy ten mrok towarzyszy tobie cały czas, a jeszcze zacznę od tego, że w Białej jesteś uważany za Beksińskiego. Bialski Beksiński.
12: Tak, ciągnie się za mną ten Beksiński całe moje, że tak powiem, te malarskie życie.
1: Ale narzekasz z tego tytułu?
12: Znaczy, wiesz co, nie mogę się od tego odkleić. Rzeczywiście te moje pierwsze obrazy, gdzie tam jeszcze było takie, ja powiem ci szczerze, że ja dość wcześnie Beksińskiego widziałem. Jeszcze on nie był tak wtedy mocno znany. Pamiętam w latach 80. jeszcze wtedy studiowałem, albo tuż po studiach, na Kulu była wystawa Beksińskiego. No nie wiem, może początek lat 90. to był i wtedy byłem pierwszy raz na wystawie Beksińskiego na Kulu. Pojechaliśmy, pamiętam, z Basią, moją dzisiejszą małżonką, na tą wystawę. No i bardzo nas wtedy ta wystawa, że tak powiem, zrobiła nas wrażenie. Nie wiem, możliwe, że ten Beksiński właśnie od tamtej pory gdzieś tak się wkleił w te moje amplua artystyczne. Ale dzisiaj się z tego powodu nie mocno się nie cieszę, bo właśnie wszyscy mnie tak do tego Beksińskiego sprowadzają, w Białej szczególnie.
1: Ale inspirujesz się nim?
12: Nie, słuchaj, do tego stopnia nie, że już po prostu nawet prac nie oglądam tego Beksińskiego, bo już nie chcę się po prostu od niego jakoś wyzwolić, ale nie mogę.
1: Bo gdzieś to zostało.
12: Gdzieś zostało. Maluję podobnie, nigdy się nie inspirowałem w ten sposób, że, no nie wiem, że próbowałem coś ściągać, czy podpatrywać jakieś tematy, no ale to jakoś tak, nie wiem, może dlatego te tonacje moich obrazów są takie dosyć ciemne, przygnębiające, czy że jest tam taka gęstość malarska, jak tak to określam, takie trochę pogmatwanie. Nie mogę się uwolnić, próbuję, nie wiem, może mi się bardziej uda. Przestałem malować już postaci w swoich obrazach. Od paru lat już nie maluję żadnych postaci, bo gdy malowałem postaci, to te obrazy były jeszcze bardziej podobne do Łocińskiego. W tej chwili staram się poruszać w jakimś takim szeroko pojmowanym pejzażu.
13: Taki, jak widzimy przed sobą.
12: Tak, na przykład w kwiatach, w roślinach, w jakichś tam starych domkach, w kładkach zawalających się takich. No jest tam w tych obrazach oczywiście.
13: Widzę dużą grę światło-cień.
12: Dokładnie, jest trochę światło-cienia, jest nostalgia jakaś, jest, jak to jeszcze mógł określić, jakiś taki, podobny jak w moich pracach pisarskich, nie wiem, w poezji czy w tej opowiadaniach prozą, taka tęsknota za utraconym dzieciństwem, za przemijaniem, za tym światem, który mija, odchodzi gdzieś i którego już za chwilę w ogóle nie będzie, a który w nas w środku jest. Uważam, że ta nasza kraina dzieciństwa, jak ją to określam, jest takim czymś, która owa kraina pozwala nam egzystować, się rozwijać, a mimo wszystko wracać przez całe życie do tych wątków, tematów, sytuacji, któreśmy gdzieś tam w dzieciństwie mieli. No jakaś tam tęsknota, że to się jednak kończy i że nieuchronnie przemijamy. Cały czas jest w tej mojej sztuce i myślę, że ona napędza tą sztukę. I chyba na tym to wszystko polega, że gdzieś tam w środku jesteśmy kształtowani jeszcze w momencie, kiedy jesteśmy dziećmi, a później to gdzieś z nas cały czas wyłazi.
13: Jak często oddajesz się malarstwu? Czy to jest tak, że każdą wolną chwilę wykorzystujesz na malowanie, czy potrzebujesz też tej weny?
12: Nie, wiesz co, kiedyś miałem tak, że każdy fajny obraz, który skończyłem, mnie jakoś inspirował i napędzał w pewien sposób, że robiłem drugi, trzeci, następny i tak jakoś to się kręciło, że w taki kieracik popadałem, że same udane obrazy sprawiały to, że po prostu chciało mi się malować. A w tej chwili to mam tak, że robię sobie długie przerwy i stwierdzam, że chyba lepiej mi to robi, że te obrazy, które powstają, są bardziej, nie wiem, może nie tyle dopracowane, co takie, mają więcej polotu artystycznego, nie są tak wydziobane jak ta kiedyś.
13: Czyli uważasz się za zdecydowanego artystę malarza, który wie, kiedy skończył obraz?
12: Nie, to jest samo nakręcająca się, że tak powiem, sprężyna. Są takie obrazy, na które patrzę po latach i które stwierdzam, że tu bym coś poprawił, tam bym coś poprawił, to bym zrobił inaczej po latach. Wiele jest takich, które zresztą przemalowałem. Wiele jest takich, które były, nawet takie, które zniszczyłem po latach, które mi się tak nie podobały, że po prostu stwierdziłem, że nie ma co takich gniotów zostawiać gdzieś tam na przyszłość komuś. Także obrazy to jest coś takiego, że tam cały czas coś się dzieje. Najczęściej mam tak, że obraz musi przejść u mnie taki okres karencyjny, że tak powiem, kilku dni. Jeśli po kilku dniach namalowany obraz mi się podoba, to stwierdzam, że może być. Ale często jest tak, że maluję, staram się, wkręcam się w tym takim toku malarskim jestem i stwierdzam, nie wiem, na drugi dzień rano, że to wszystko jest do niczego i biorę szmatę, zmazuję i to zawsze powtarzam. Już w kilku wywiadach to mówiłem, że właśnie ta siła, która powoduje to, te wewnętrzne kryterium, które dane dzieło sztuki musi spełnić, jest tym, co powoduje, że właśnie to jest fajne, nie? Że to nie jest tak, że wszystko się udaje, że się musi udać. Jest tak, że dużo jest czasami gniotów, dużo jest odrzutów, dużo jest... No, tak jak powiedziałeś, to nie jest niekończąca się historia. Można było cały czas coś poprawiać w obrazach.
13: A bywa, że małżonce dajesz do oceny swój obraz i pytasz, czy ona by już taki obraz skończyła?
12: Wiesz co, wcześniej w moim wczesnym etapie posiłkowałem się właśnie opinią małżonki albo syna często, ale im dalej w las, czyli im dalej ja miałem większą, że tak powiem, jakąś tam wiedzę i taką swoistą intuicję malarską, czy tam rozeznanie, to tym bardziej tych obrazów przestałem pokazywać. Tym bardziej to się kończyło często tak, że ona mówi, o Jezu, znowu to samo, znowu te kwiatki, znowu ten domek, nie? Coś takie mnie to trochę przetłaczało, bo człowiek się stara, maluje, a ona mówi, oj, znowu to samo, mógłbyś chociaż kolory zmienić.
13: Zdarzyły ci się wystawy zagraniczne?
12: Nie. Miałem propozycję w tamtym roku przez internet pokazania swoich obrazów, znaczy nie swoich obrazów, tylko wysłania jakiegoś obrazu czy coś do Irlandii, ale jakoś to odpuściłem sobie. Za duży galimatias. Pomyślałem sobie, że to trzeba by było te obrazy pakować, płacić za przesyłki w obie strony. Nie bardzo wiedziałem, czy to jest jakaś... To była taka galeria internetowa, która zajmowała się organizowaniem wystaw. I oni mi zaproponowali właśnie przez... Zobaczyli gdzieś moje obrazy w internecie i zaproponowali mi możliwość gdzieś tam udziału w jakiejś zbiorowej, takiej zbiorczej wystawie. Fuch, chyba obrazów wtedy, ale jakoś odpuściłem to. Ja nie pociągnąłem tematu, oni przestali się odzywać i to zostało.
13: Czy chcesz powiedzieć, że w twoim magazynku znajduje się całe mnóstwo prac, obrazów, które też dojrzewają do tego, abyś na nie ponownie spojrzał i nie wiem, być może jeszcze kreskę dorysował.
12: Ostatnio stwierdziłem, że chyba, że te obrazy, które są, w większości te, które jakoś wstępnie zaakceptowałem, widziałem podczas gdzieś uczestniczył w jakichś wystawach. Gdzieś one już istnieją w internecie, mają swoje życie. Gdzieś tam ludzie je może nie tyle lajkują, co gdzieś one już są. Gdzieś tam się pozycjonują w internecie i uważam, że już nie ma co ich psuć, nie? Że te obrazy już po prostu zostaną tak, jakie są. Żeby było widać jakiś tam etap, powiem to w cudzysłowie, rozwoju artysty. Czyli wiesz, malowałem, załóżmy 15 lat temu tak, teraz maluję tak. Może to jest podobne podwórko, podobne tematy, ale jednak większa wrażliwość artystyczna i może jakieś umiejętności lepsze troszeczkę.
13: Czy nawiązujesz kontakty z galeriami, które zajmują się aukcjami prac?
12: Kilkukrotnie tak. Znaczy jedną współpracuję z taką galerią sztuki nowoczesnej w Gniewinie. To jest taka galeria zorganizowana w takim fajnym miejscu, w takiej paszcie widokowej, taka wieża. I oni mają tam sporo obrazów i sporo moich obrazów sprzedali już. Sprzedałem tam może z 10 obrazów w tej galerii i jakoś tak cały czas staram się, żeby te obrazy u nich tam jeden czy dwa były zawsze. Poza tym dawałem swoje obrazy na aukcje kilkukrotnie, na przykład do galerii Stalowa. Też sprzedałem chyba z jeden albo dwa obrazy w tej galerii. Aha, jeszcze w galerii Orion miałem jakieś wystawę. To była galeria w miejscowości Solec Zdrój chyba, taka uzdrowiskowa miejscowość. I tam jest taka artystyczna kawiarnia galeria. I oni kiedyś zaproponowali mi wystawę. Miałem tam wystawę, po której właścicielka, przyjechałem po te obrazy już później po wystawie, kupiła ode mnie pięć obrazów, te, które były z wystawy.
13: Klientka skarb?
12: No nie, bardziej kolekcjonerka. Ona stara się tych artystów, których wystawa organizuje, kolekcjonować obrazy, czyli ma już tam spory zbiór tych obrazów i naprawdę taką pokaźną galerię utworzyła. Także tak mi się udało.
13: Czy obrazy częściej tworzysz w miarę szybko, czy są takie, które bardzo długo powstają?
12: Zauważyłem taką prawidłowość, że te, które bardzo długo powstają, są najgorsze, bo zawsze coś się w nich zepsuje. Mam taki fajny sposób sobie wyrobiłem w malowaniu, czy wypracowałem, że staram się nie rzucać na wszystko w obrazie i staram sobie jakoś tak wypośrodkować tak zwany rozmach malarski z precyzją, czy z podziałem na jakieś elementy obrazu. I uważam, że to się sprawdza, czyli musi być jakiś ogólny zarys, mniej więcej wiedzieć, jak ten obraz ma wyglądać i nie rzucanie się, nie próbowanie robienia wielu rzeczy na obrazie naraz. Tylko ogólnie go tam odmalować tak na szybkiego, potem się tam skupić na jakimś bardziej szczególe. Ale ten obraz musi być skończony w ciągu 2-3 dni, także stosunkowo szybko, tylko że nie zaraz. Zresztą to się tak nie da, bo to moje obrazy są dosyć duże, to już ja maluję te obrazy na 2-3 podejścia.
13: To powiedz mi jeszcze, czy marzysz o czymś takim, żeby twoje obrazy zagościły w najbardziej znanych galeriach świata, może Europy?
12: No, oczywiście, to chyba jest marzenie chyba każdego, kto gdzieś się artystycznie spełnia. To byłoby takie ukoronowanie jakiegoś tam wysiłku twórczego, ale to jest wiadomo sprawa ciężka. Zdaję sobie sprawę, że w tej chwili malujących ludzi jest cała masa, malujących bardzo dobrze jest też bardzo dużo ludzi. Ciężko jest się gdziekolwiek przebić, wybić, zaistnieć.
7: Obok malarstwa Kowalski pisze poezję i prozę. Wydał m.in. tom opowiadań Blask peryferii. Podczas spotkań autorskich łączy prezentację obrazów z czytaniem własnych tekstów.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów. 17 rowerów trafiło do szczęśliwców z gminy Biała Podlaska, którzy podczas rywalizacji rowerowej stolicy Polski wykręcili co najmniej 1000 kilometrów. Odbyło się już podsumowanie akcji.
2: Rowerowa stolica Polski, dopiero teraz podsumowujecie akcję?
3: Konrad Gąsierowski, wójt gminy Biała Podlaska.
4: Dokładnie, łączymy tutaj kilka uroczystości, kilka imprez, smaki jesieni oraz podsumowanie rowerowej stolicy. Także dopisała nam pogoda, dopisała frekwencja. Po raz pierwszy sięgnęliśmy po czwarte miejsce, prawie 500 000 przejechanych kilometrów i prawie 1500 uczestników zarejestrowanych w aplikacji, czyli 10% mieszkańców. Widzimy po tym, że mamy ogromny potencjał. Wystarczy zapisać drugie, żeby zapisało się drugie tyle i drugie tyle kilometrów i spokojnie sięgamy po te miejsca medalowe, pierwsze, drugie, trzecie.
2: Widzę fajne rowery.
4: Bardzo fajne rowery. Tutaj podziękowania należą się sponsorom.
2: To nagrody, rozumiem.
4: To już są nagrody, tak. Zielone, czerwone, czarne, białe, niebieskie rowery to są nagrody dla najlepszych uczestników rywalizacji, których już wylosowaliśmy. Przypomnę, że w losowaniu brali udział uczestnicy, którzy przekroczyli tę magiczną liczbę 1000 kilometrów.
2: Trzeba 1000 kilometrów przejechać, żeby wziąć udział w losowaniu. A tych osób, które 1000 kilometrów przekroczyły, dużo było?
4: 34, jeżeli chodzi o liczbę dzieci.
2: Czyli co druga osoba ma nagrodę?
4: Teoretycznie tak. Praktycznie też.
2: No to ciekawie. Ale oprócz tego jeszcze widzę całe mnóstwo innych nagród.
4: Szereg nagród służących do uzbrojenia tych nowych rowerów, także starych rowerów, liczniki, lampki, dzwonki, to co się przydaje do jazdy rowerem.
2: Co do smaków jesieni, to skąd pomysł akurat na taką akcję?
4: To już jest kolejna edycja organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury wspólnie tutaj z Kołem Gospodyń Wiejskich. Ideą programu jest to, aby integrować mieszkańców, żeby zachęcać mieszkańców również do gotowania. Mieszkańcy przynoszą swoje potrawy, wspólnie biesiadujemy, wspólnie je konsumujemy. Za każdą przyniesioną potrawę mieszkaniec, rodzina otrzymuje nagrodę.
2: I widzę ognisko i kiełbasę.
4: Ognisko, kiełbasa, no i ta infrastruktura świeżo powstała, tak? Ta wiata, tutaj plac zabaw, siłownia, tyrolka, to wszystko z projektu turystyczna gmina Biała Podlaska. Przypomnę, 11 takich lokalizacji, takich instalacji rozsianych po całej gminie Biała Podlaska. Też przyjazna infrastruktura rowerzystom, bo aż w 3 miejscowościach powstały pump tracki, a więc możemy urozmaicić jazdę nie tylko po pięknych, równych, czarnych drogach, ale także po tych z różnymi wygibasami, a w planach kolejne budowy ścieżek rowerowych wzdłuż drogi 811, drogi wojewódzkiej 812. Także ta infrastruktura rowerowa z roku na rok nam się poprawia.
2: Istne szaleństwo.
4: Nazwijmy tak, to pozytywne szaleństwo.
1: W sumie osób, które przejechały 1000 kilometrów, było 34, a więc rowery trafiły do połowy z nich. Do reszty uczestników trafiły akcesoria rowerowe. Biega od 16 lat, ma na swoim koncie ponad 100 ukończonych maratonów międzynarodowych, ale bielczanin Jerzy Wysokiński ma też listę maratonów, które czekają na swoją kolej.
2: Podobno zagorzały maratończyk.
5: Jerzy Wysokiński. Zagorzały, trudno może tak określić, że zagorzały, ale na pewno z wielką pasją.
2: Ale już tych biegów, tych maratonów w tylu brałeś udział, że one ci spowszedniały.
5: Te emocje może nie spowszednieją, ale na pewno podchodzę już ze spokojem do każdego startu.
2: Od ilu lat już biegasz?
5: 15 lat. Pełnego biegania i w tym roku również minęło 15 lat od mojego pierwszego maratonu.
2: I jak to się zaczęło? Za czyją namową, nie wiem, albo sam stwierdziłeś, że czas biegać?
5: To na pewno chęć ruchu, która zawsze we mnie była. Z jednego sportu na drugi, z tenisa ziemnego na rower, na rajdy rowerowe, a z rowerów łatwo było przejść do biegania albo połączyć to z bieganiem, ale jednocześnie wokół mnie widziałem osoby już zarażona tą pasją biegania. To była grupa biegowa u mnie w firmie, w Telekomunikacji Polskiej, w tej chwili w Orange Polska. To również było środowisko biegowe tutaj w Białej Podlaskiej, wśród moich znajomych. Wstrzeliłem się ze swoją pasją tuż przed boomem takim biegowym, gdzie można było jeszcze łatwiej się na biegi zapisać. Mniej było przy tym otoczki takiej, można określić, celebryckiej, ale ta pasja mnie pochłonęła.
2: Czyli generalnie możesz powiedzieć, że ta aktywność fizyczna towarzyszy ci całe życie?
5: No ja bym tak określił, bo pierwsze moje kroki w takim sporcie, no amatorskim sporcie, to były stawiane tutaj w Białej Podlaskiej w liceum. To był tenis ziemny, podnoszenie ciężarów. To była jedyna możliwość, żeby skorzystać z siłowni tutaj u nas w WWF-ie. No i od tego się zaczęło, że ten sport cały czas mi towarzyszy w życiu prywatnym i trochę też nawet w życiu zawodowym.
2: Pamiętasz ten swój pierwszy maraton? To było tak, że wstałeś rano z łóżka, przeciągnąłeś się i stwierdziłeś, może bym pobiegł maraton?
5: No tak by się nie dało zrobić, bo wtedy pracowałem w Lublinie i w Lublinie nie było maratonu, czyli nie dałoby się tak z łóżka z takim pomysłem, ale oczywiście pamiętam, to był maraton w Krakowie w 2011 roku w kwietniu, ale to było związane z przygotowaniem się do niego, czyli to już były wcześniej starty na 10 km i w dwóch półmaratonach. Oczywiście było to nowe wyzwanie, były to nowe doznania, ale jechałem i z grupą już doświadczonych biegaczy ode mnie z klubu firmowego biegacza, czyli miałem przygotowanie, wsparcie, a jednocześnie pewne wskazówki teoretyczne.
6: Ale ciężko było przebiec ten pierwszy maraton?
5: Tak jak teraz sobie analizuję, czy analizowałem już po. Nie było to tak ciężkie wyzwanie, które by mnie w jakiś tam sposób zraziły do następnych startów. Był kryzys duży na ostatnich kilku kilometrach, ale debiut z czasem, który do tej pory pamiętam, bo akurat ułożył się fajne cyfry, 3 godziny 50 minut 00 sekund, takim uzyskałem czas netto, no to w środowisku takich amatorskich biegaczy spotkał się z dużym uznaniem i myślę, że nie udało mi się powtórzyć startu w Krakowie przez te kilkanaście lat następnych biegania, ale myślę, że i kiedyś w Krakowie też jeszcze raz pobiegnę, żeby wspomnieć ten pierwszy raz.
6: To było tak, że pierwszy, drugi, trzeci maraton pobiegłeś, a potem to już tak ci w krew weszło, że zacząłeś w wyszukiwarce poszukiwać kolejnych maratonów i gdzie by tu pobiec?
5: Moim zdaniem trafiłem w fajną grupę u mnie w firmie. Biegaczy, którzy już mieli doświadczenie w biegach nie tylko polskich, ale zagranicznych. A ponieważ byłem zaangażowany organizacyjnie w sport pracowniczy w Telekomunikacji Polskiej, włączyłem się nie tylko w bieganie wspólne, ale również we wspólną organizację takich wyjazdów i kolejne starty w maratonach, to były też starty w Polsce, to było w tych takich biegach znanych, czy to maraton warszawski, czy maraton w Poznaniu, ale to również ruszyliśmy taką większą nawet grupą systematyczne starty w maratonach zagranicznych i takim pierwszym maratonem zagranicznym w 2011 roku to był maraton w Amsterdamie. No i następnych sezonach to można powiedzieć, że to już poleciało z górki, bo potrafiliśmy na 3 lub 4 maratony zagraniczne zorganizować wyjazd klubu biegacza, a jednocześnie w międzyczasie starty takie indywidualne też w kolejnych zawodach w Polsce.
6: A to jest tak, że organizujecie się zawsze grupą na takie wyjazdy zagraniczne?
5: Na pewno jest to dobre rozwiązanie, żeby taki wyjazd, który wymaga wsparcia logistycznego, czy to jest kwestia dojazdu, czy to jest kwestia przelotu w jakiejś tam części czy Europy, czy świata, również zadbanie o noclegi, organizację odbioru pakietu, przejazdu na maratony, czy na zawody w dużych miastach, to organizacja tego grupowo jest na pewno lepsza, ponieważ nowe osoby debiutujące w takich zawodach i na takich wyjazdach czują się pewniej. Przykładem chociażby dużych wyjazdów, to już nawiążę do tego, że w Białej również jest duża grupa biegaczy skupiona wokół klubu biegacza Biała Biega, to takie wyjazdy, dwa duże autokarowe dla kilkudziesięciu osób udało nam się zorganizować na maraton w Koszycach i na maraton w Wilnie.
6: To jest tak, że ze środków własnych jeździcie, czy jednak szukacie sponsorów?
5: Nasz poziom sportowy jest tym poziomem takim amatorskim, że wsparcia sponsorskiego byłoby naprawdę trudno takie wsparcie uzyskać. Jeżeli chodzi o klub mój firmowy, posiadamy pewien budżet zagwarantowany przez pracodawcę i dla pracowników, członków klubu część kosztów wyjazdów jest finansowana i jest to bardzo dobre zmotywowanie i wsparcie, żeby takie wyjazdy wspólnie organizować. No, ponieważ ta pasja oprócz tego, że daje dużą satysfakcję, no niestety nie jest też pasją tanią.
6: Dobrze, a teraz jeżeli chodzi o ilość tych maratonów, w których wziąłeś udział, to wciąż liczysz, czy już przestałeś liczyć?
5: Jestem tą osobą, która od samego początku postanowiła stworzyć sobie pewien rodzaj rejestru, czyli prowadzę sobie ewidencję wszystkich startów wraz ze szczegółami co do miejsc, dat, uzyskanych czasów i pewnych pewnych szczegółów, które pozwalają potem takie statystyki sobie przejrzeć i stworzyć pewne podsumowania. Wiem, że moi znajomi, którzy przez kilka lat czegoś takiego nie prowadzili, zazdroszczą. Starają się czasami sięgnąć do historii różnych zapisów swoich startów, no bo po jakimś czasie okazuje się, że takie statystyki, rejestry są pomocne, a są też fajną mobilizacją lub wskazywaniem sobie jakby kolejnego celu, żeby przekroczyć pewien próg, czy ilościowy, czy geograficzny startów, czy no, zobaczyć, na jakim poziomie otrzymują się wyniki, do czego sięgać, a o co wspominać.
2: No to ile tego było?
5: No już bardzo dużo.
2: Nie da się... Jak jest rejestr, to jest liczba.
5: Jest liczba. 2 lata temu przekroczyłem już liczbę 100 maratonów, liczoną wraz z ultramaratonami, czyli dystansami po biegu powyżej maratonu, powyżej dystansu maratonu. Obecnie jest to 124 maratony i ultramaratony, czyli wszystkie biegi powyżej 42 km, 195 metrów. To są maratony uliczne, to są też maratony trailowe, ale również to są biegi ultra na dystansach powyżej 45 km, powyżej 100 km, powyżej 170, powyżej 200.
2: To już wyzwanie.
5: No to było wyzwanie. Pewien moment, kilka lat mojej takiej biegowej pasji, to było też nie tylko bieganie maratonów, ale to również było bieganie w biegach górskich, gdzie tam właśnie...
2: Czyli taki jak u nas bieg rzeźnika.
5: Tak, to był mój debiut, zapoznanie się z bieganiem w górach w 2014 roku w parze z kolegą z mojej firmy, Markiem Farbiszewskim, i z ekipą jeszcze kilku zaprzyjaźnionych par. Pojechaliśmy spróbować, czym smakuje kultowy bieg rzeźnika, czyli bieg Czerwonym Szlakiem Beskidzkim z Komańczy, jeszcze wtedy do Ustrzyk Dolnych. I powiem tak, to nas nie zraziło, to nas zmobilizowało do trenowania, przygotowywania się do biegów w górach, do zmierzenia się z dystansami tak zwanej pierwszej setki, czyli 100 km w górach. To był bieg Siedmiu Dolin w ramach festiwalu biegowego w Krynicy. No i te biegi ultra zaprowadziły nas na kolejne wyzwania zagraniczne, do biegania w Alpach.
2: W sumie ile państw zwiedziłeś? Samym tylko bieganiem.
5: To będzie, myślę, że około 30 państw.
2: No to ładnie. Tutaj pochylam się nad bardzo pięknym medalem, składający się z kilku części. Co to jest za medal?
5: To jest medal będący uwiecznieniem przebiegnięcia, czy wzięcia udziału i ukończenia 6 największych maratonów na świecie.
2: I te wszystkie miasta, tak jak tutaj widzę, New York, Chicago, Berlin, London, Boston, Tokio.
5: Tak, żeby otrzymać taki medal określany 6-pakiem, majorsem, od kilkunastu lat jedna z organizacji zrzeszająca organizatorów biegu postawiła przed biegaczami w świecie takie wyzwanie pokonania takich 6 największych maratonów na świecie i uhonorowania tego medalem specjalnym. W przeciągu ostatnich 2 lat po maratonie w Londynie w 2024 roku ze swoimi znajomymi pomyśleliśmy, dlaczego nie zrobić takiego kolejnego wyzwania. Mieliśmy możliwości zakwalifikowania się na te biegi ze względu na osiągane rezultaty, swoje wyniki biegowe lub startując w losowaniach do kwalifikacji na dany bieg. No i przez te niecałe 2 lata, kończąc, poczynając od Londynu przez start w Berlinie w 2024 roku, a potem w 2025 roku w 3 maratonach w Stanach Zjednoczonych, czyli w najbardziej kultowym, najstarszym na świecie maratonie w Bostonie, następnie w maratonie w Chicago i jesienią 2025 roku maratonem w Nowym Jorku, stanąłem przed szansą zakończenia tego projektu startem w maratonie w Tokio w marcu bieżącego roku.
2: Czy to w sumie jest taki medal, z którego jesteś szczególnie dumny?
5: Zdecydowanie tak, ponieważ jest to takim, już można powiedzieć, ukoronowaniem moich startów w maratonach ulicznych. Nie ma zbyt dużo osób w Polsce, które ukończyły taki cykl. Jest to chyba około kilkudziesięciu osób. Na pewno z roku na rok, przez wzrost zainteresowania bieganiem, zrealizować takie wyzwanie będzie coraz trudniej. Przykładem tego jest chociażby zainteresowanie całego świata biegowego startem w maratonie w Londynie. Na zawody w 2027 roku zapisało się 1 300 000 chętnych. Są to przyrosty kilkudziesięcioprocentowe z roku na rok. Ścieżki jakby możliwości startu w takich zawodach, otrzymania pakietu są coraz trudniejsze, coraz wyższe. Są limity czasowe, które trzeba osiągnąć w poszczególnych kategoriach wiekowych, albo coraz trudniej jest przy takiej skali zainteresowania być wylosowanym do danego biegu, no ponieważ takie zasady kwalifikacji lub takie zasady uczestnictwa w tych poszczególnych biegach są wprowadzone.
2: Takie zainteresowanie jest duże, że już trzeba być losowanym?
5: To już od kilkunastu lat na największe te maratony, które liczą między 50 nawet a 60 tysięcy uczestników, jest zainteresowanie takie duże, że zapisy trwają przez kilka dni. Losowanie wyłania niewielką liczbę uczestników, ponieważ organizatorzy część pakietów przeznaczają dla biegaczy z najlepszymi wynikami. Duża część pakietów jest przekazywana dla wspierających różne potrzebujące grupy organizacji charytatywnych, które współpracują z organizatorami takich biegów. No i od kilku lat zafunkcjonowała też w całym świecie taka turystyka biegowa, którą wspierają firmy, tak zwani tour operatorzy, którzy komercyjnie kupują takie pakiety od organizatorów i organizując takie wyjazdy w formie przejazdów, noclegów, dostarczenia pakietu dla uczestnika, stwarzają możliwość startów w takich zawodach osobom, które no dysponują sporymi środkami finansowymi na realizację swojej pasji.
2: Tu jeszcze wrócę do tych medali, bo to oprócz tego takiego ogólnego masz jeszcze oddzielne za każdy ten maraton.
5: Tak, każdy uczestnik maratonu kończący bieg jest honorowany medalem. Jest to, czyli nie sami zwycięzcy, jest to jakby pamiątka, możliwość pokazania po biegu, jak ten medal wygląda. To jest możliwość właśnie wygrawerowania na danym medalu.
2: To ten wygrawerowany na brąksie.
5: Ten medal z Nowego Jorku po biegu podczas eventu został z czasem wygrawerowany między innymi na brąksie. Maraton po...
2: Tak jak powiedziałeś, w szemranej okolicy.
5: Ale bardzo ciekawe i bardzo okazało się sympatycznej, mimo że no może nie wszyscy zachęcają turystów do odwiedzenia Bronxu. Z taką moją bardzo fajną ekipą, z którą jeździmy na maratony te światowe, uważamy, że oprócz tego biegowego wyzwania i biegowego celu w tych ciekawych miejscach, gdzie jesteśmy te kilka dni, trzeba poznać nie tylko środowiska biegowe, ale poznać dane miasto, dany kraj w miarę możliwości, żeby zobaczyć, czy warto tam wrócić, a na maraton w Nowym Jorku warto wrócić, ponieważ ta moja pasja biegowa zaprowadziła mnie do wielu ciekawych miejsc. To nie tylko są te miasta, które są w ramach aktualnie obowiązującego Abbott World Marathon Majors, 6 największych maratonów na świecie, ale to są już kolejne wyzwania, ponieważ do tego cyklu już zostało dołączone Sydney oficjalnie, czyli to jest w tej chwili już 6+1. W planach organizatorów jest dołączenie maratonu w Cape Town, czyli w Kapsztadzie w RPA, oraz dołączenie maratonu w Chinach w Szanghaju. I najbliższy wyjazd na maraton wraz z moimi koleżankami z klubu Biegacza Orange Polska to jest właśnie maraton w RPA w Cape Town.
2: Patrzę, że Tokio było w tym roku również.
5: Tak, Tokio było w tym roku. Tam zakończyłem te wyzwanie i otrzymałem ten maraton z 6 małymi medalami, czyli tak zwanych 6 gwiazdek, 6 stars. To był wyjazd i start, który w jakiś tam sposób zapisze się w mojej pamięci ponieważ Azja, Japonia to nie są klimaty europejskie. Tego nie można też porównać do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, do których również trafiłem biegając maratony. To jest inna kultura, to jest inna organizacja takiego maratonu. To jest możliwość była znalezienia się w otoczeniu ludzi z całego świata, ale jednocześnie Japończycy przykładają taką wagę do wszystkich szczegółów organizacji, zadbania o zawodników, przygotowania perfekcyjnie takiego eventu, a jednocześnie możliwość poznania osób i kultury i zabytków Japonii była dla mnie taką może jakby wisienką na torcie ruszenia w świat ten biegowy.
2: Tak się zastanawiam, bo czy wszystkie maratony ciebie kręcą, czy czasami to jest tylko rutyna?
5: Z założenia staram się biegać te kolejne maratony w nowych miejscach, gdzie i trasa się różni. Startujemy w różnych okresach roku, czyli warunki pogodowe na zawodach też są różne. To jest lato, to jest gorąco, to może być wiosna i może być chłodno. Na pewno w jakiś tam sposób spokojnie i bez stresu podchodzę do samego wyzwania sportowego, ale każdy maraton ma w sobie coś jakby fascynującego. Każdy start może przynieść niespodzianki, te miłe, ale również te mniej przyjemne. Czasami trzeba się zmierzyć z problemami zdrowotnymi na trasie, czasami się trzeba zmierzyć z problemami pogodowymi na trasie i na pewno nie można traktować takich startów jako coś normalnego na co dzień.
2: Czy przy tej ilości biegów to już masz takie czasami zboczenie zawodowe, znaczy zboczenie biegowe bym to nazwał, że wyjeżdżasz gdzieś ze znajomymi, nie wiem, do jakiegoś miasta, nagle patrzysz, a tutaj jakaś impreza biegowa i mówisz do znajomych, to wyjdźcie na kawę, a ja się przebiegnę.
5: No w tych czasach raczej starty się planuje z jakimś tam wyprzedzeniem, szczególnie, że kalendarz biegowy i klubów naszego firmowego Orange Polska jest ustalany rok do przodu i jak się w danych imprezach chce jakby uczestniczyć i być do nich przygotowany, to ten kalendarz biegowy również jest związany z tym, że na dane biegi zapisujemy się jakby dużo wcześniej i forma jakiegoś i przygotowania treningowego i przygotowania logistycznego jest, nie? Na pewno podczas...
2: Ale to nie jest tak, że jesteś cały czas przygotowany?
5: Do krótkiego biegu, krótkiego treningu albo nawet dłuższego treningu to na 100% tak. Te sytuacje, o którą zapytałeś, czy zostawiam znajomych, żeby sobie gdzieś pobiec, ona ma miejsce, ale nie w formie startu w zawodach, tylko raczej, żeby sobie pobiec w ciekawym miejscu, bardziej treningowo, ale również, żeby to takie miejsce poznać.
2: No, bardzo fascynująca opowieść o tym bieganiu. Teraz Kapsztad, tak? Przed tobą Jerzy Wysokiński, zacięty biegacz, maratończyk. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, no i życzę samych sukcesów nadal, bo chyba to będzie ta pasja niekończąca się.
5: Chciałbym, żeby była niekończąca się. Każdy rok swojego biegania przyjmuję jako coś, co zostało mi dane przez chociażby też możliwości mojego organizmu i cieszę się, że mimo tych kilkunastu lat biegania omijają mnie jakieś poważne mnie kontuzje. Na tyle znam swój organizm i staram się o niego też w jakiś tam sposób dbać, że to bieganie nie stanowi, tych nawet długich dystansów, nie stanowi dla mnie jakiegoś ogromnego wyzwania dla organizmu. W planach jest na pewno pobieganie jeszcze na kolejnych ciekawych miejscach. Mam nadzieję, że to będą też kolejne kontynenty. Mam nadzieję również, że po zrealizowaniu tego wyzwania biegów ulicznych, największych biegów maratońskich, uda mi się jeszcze wrócić na kilka różnych wyzwań do biegów ultragórskich. Może nie na takich już szalonych dystansach jak 240 km podczas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich, czyli najdłuższy bieg górski w formie zawodu w Polsce, bieg siedmiu szczytów. Może nie uda się wrócić już do biegania wokół Mont Blanc, czyli Ultra Trail du Mont Blanc, 170 km w Alpach francuskich, włoskich i szwajcarskich, ale może jeszcze jakąś tak zwaną setkę w górach też uda się wpasować w plany biegowe, w kalendarz biegów, bo bieganie maratonów ulicznych to jest super odczucie. Na mecie w poszczególnych miastach, gdzie kibicuje tobie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a na całej trasie mówi się o milionach kibiców, tak jak w Nowym Jorku jest około 2 milionów kibiców, podobnej ilości kibiców są na przykład na maratonie w Londynie, ale każde podjęcie decyzji, żeby wybiec, przebiec kilka kilometrów, przebiec kilkadziesiąt kilometrów, to jest coś, co robimy dla siebie, dla swojej sprawności fizycznej, ale to jest również coś, co robimy dla siebie, żeby przeżyć te emocje, a jednocześnie funkcjonować w jakichś fajnych społecznościach, czy lokalnych, czy firmowych, które przy okazji takiej pasji się integrują, spotykają, realizują przy okazji wiele, wiele różnych projektów. Przykładem tego jest nasz klub Biegacza Biała Biega. Coroczne fajne imprezy biegowe, które w jakiś tam sposób pobudzają tą pasję wśród tych biegaczy bialskich, a jednocześnie do biegania zachęcają kolejne osoby. Czerwcowy piknik rodzinny Biała Biega jest przykładem tego, że w takiej małej miejscowości jak Biała Podlaska można fajną imprezę biegową rozpropagować i nawet takim niezbyt dużym zaangażowaniem i miasta, i różnych organizacji taka społeczność biegowa bialska może dać bialskim biegaczom możliwość startu w profesjonalnych zawodach biegowych.
2: To jeszcze tak na zakończenie. Jest taki maraton, który chciałbyś przebiec, a jeszcze nie miałeś okazji?
5: Słuchaj, Arek, jest dużo takich maratonów. Znając, czy poznając przez te lata biegania wiele, wiele bardzo ciekawych osób z takiego środowiska biegowego, krajowego i można powiedzieć z takiego świata biegowego, bo to są polonijne środowiska biegowe, czy w Nowym Jorku, czy w Chicago. To są biegacze, którzy postanowili, polscy biegacze lub zagraniczni, którzy postanowili przebiec maraton w jak największej ilości krajów na świecie. Zachęcają do startów albo w dużych miastach, albo w średnich miastach, albo w małych miastach, albo w państwach, o których by nie pomyślało się, że tam można maraton przebiec. Czyli takich miejsc, gdzie można by było ciekawy maraton przebiec, jest naprawdę bardzo dużo. Czyli myślę, że...
2: Czyli nie ma co wymieniać, bo jest tego zbyt dużo.
5: To są setki ciekawych miejsc. Na pewno jest jeszcze tych kilka miejsc w Europie, gdzie nie udało mi się wystartować w maratonach. To są Bałkany, to wschodnia Europa jest niestety troszeczkę przez zamieszanie polityczne. Nie można tam również pojechać, pobiec, chociaż maraton w Moskwie jest już na mojej liście ukończonych maratonów. Ciekawych miejsc udało nam się klubem biegacza Orange Polska wystartować chociażby w Bejrucie w maratonie, w Marrakeszu, w Maroku. To były również maratony w większości już w tej chwili europejskich krajów, a ja myślę, że w sytuacji zdrowia, możliwości finansowych i logistycznych, wyjazd na maraton w Sydney, wyjazd jeszcze na jakiś maraton w krajach azjatyckich oraz w Ameryce Południowej byłoby w jakiś tam sposób jakimś celem, żeby mieć starty w maratonach na każdym kontynencie. No oprócz Antarktydy zaliczony. Na Antarktydzie jest oczywiście, bo są osoby, które realizują takie wyzwanie, żeby przebiec maraton na każdym kontynencie. Może kiedyś, chociaż tu raczej bym aż tak mocno na to nie stawiał, bo nawet są wyzwania, o których może nawet mi jako biegaczowi zaangażowanemu się wcześniej nie śniło, bo jest nawet taki projekt, takie wyzwanie, żeby przebiec maraton na każdym kontynencie w ciągu 7 dni.
2: Nie wiem, czy to jest osiągalne, ale tego życzę. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i cały czas życzę powodzenia.
5: Dziękuję bardzo, Alku.
1: Jednym z głównych trofeów Jerzego Wysokińskiego jest medal za ukończenie 6 maratonów, które odbyły się w Nowym Jorku, Chicago, Bostonie, Berlinie, Londynie oraz w Tokio. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się strzelectwo sportowe w Białej Podlaskiej i w powiecie bialskim. Jak mówią specjaliści, wpływ na większe zainteresowanie strzelectwem mają wydarzenia za naszą wschodnią granicą oraz na Bliskim Wschodzie.
6: To już chyba rok, odkąd rozmawialiśmy na temat popularności strzelectwa w Białej Podlaskiej. To jak? Rozwija się czy zwija to strzelectwo?
7: Arkadiusz Popaski, prezes Klubu Strzeleckiego i Fundacji Guardian w Białej Podlaskiej. Rozwija się. Myślę, że nawet w tym momencie mamy tendencję zwyżkową do naszej ostatniej rozmowy. Coraz więcej osób w klubie zauważyłem, przynajmniej ostatnimi czasy. To jest taka tendencja wzrostowa, chyba związana z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie ostatnio i Ukraina. I to pokazuje, że jednak powinniśmy się nauczyć posługiwać bezpiecznie bronią.
6: Czyli każdy jednak łaknie tej wiedzy.
7: To czy może nie każdy. No. Osoby na pewno zainteresowane i ci, którzy chcą nauczyć się posługiwać. Niekoniecznie wszyscy będziemy powołani do wojska, niekoniecznie na chwilę obecną Ministerstwo Obrony jest w stanie nas przeszkolić. Może jakieś takie programy niedługo pokażą się na rynku cywilnym dla cywili. Natomiast tutaj jesteśmy otwarci oczywiście. Znaczy, mamy też i bazę instruktorów. Jesteśmy otwarci na to, żeby jakoś pomóc tym wszystkim, którzy chcą się nauczyć strzelać.
6: A teraz podobno jako fundacja otworzyliście ośrodek szkoleniowy?
7: Tak. 1 października 2025 roku otworzyliśmy w ramach struktur Fundacji Guardian ośrodek szkoleniowy Guardian. To też jest zarazem placówka kształcenia ustawicznego. Dzięki temu jesteśmy w stanie kształcić instruktorów strzelectwa, instruktorów nurkowania, wszelkiej maści instruktorów.
6: To też musieliście skądś zaczerpnąć kadrę.
7: No, do placówki kształcenia ustawicznego musieliśmy tutaj zatrudnić. Przy czym to są kursy, wiesz, zatrudniliśmy na umowę zlecenie wykładowców, specjalistów w danej dziedzinie. No i dzięki temu możemy też kształcić, no i głównie się opieramy na kształceniu ochroniarzy.
6: I jest zainteresowanie?
7: Przez zimę jeszcze nie mieliśmy okazji rozpisać żadnego kursu, ale myślę, że wiosna sprzyja nam pogoda i za chwilę będziemy próbowali otworzyć jakiś kurs. Są chętnie teraz te firmy ochroniarskie, jednak potrzebują wyspecjalizowanych pracowników, którzy potrafią posługiwać się też bronią. W naszej placówce oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, kadra instruktorska jest na wysokim poziomie.
6: A jeśli chodzi o samo zainteresowanie strzelectwem, rozumiem, że wciąż więcej mężczyzn interesuje się strzelectwem, ale ostatnio słyszałem, że kobiet też nie brakuje.
7: Dzisiaj podczas dyżuru, który pełnię na strzelnicy, podszedł do mnie człowiek, który przyszedł z dwoma kobietami, więc tendencja jest chyba dwie kobiety na jednego mężczyznę. Ale to tylko w dniu dzisiejszym. Natomiast w klubie na chwilę obecną przy prawie 200 członkach mamy około 30% kobiet.
6: Jeżeli chodzi o wasz klub, to z tego co mi wiadomo, to dysponowaliście sporym magazynem broni. Czy on się rozrasta?
7: Tak. Nasz magazyn się ostatnio rozrósł też o broń automatyczną, czyli samoczynną broń, która w tym momencie jest nam niezbędna do właśnie szkolenia ochroniarzy. No i pierwszy nasz zakup to tutaj CZ-ka.
6: Właśnie patrzę, piękna sztuka.
7: CZ Scorpion Evo 3. Świetny pistolet maszynowy, strzelający i ogniem pojedynczym i oczywiście auto.
6: Ale to tak można? Automatyczne?
7: Tak, można. Można. W celu kształcenia pracowników ochrony wręcz nawet musimy posiadać w swoim arsenale taką broń. No i chwilę obecną magazyn broni to prawie 50 sztuk różnego rodzaju broni. Aery, pistolety, strzelby, karabinki, kałaszników. No generalnie każdy coś znajdzie dla siebie.
6: Torów przybyło wam?
7: Tak. No w tamtym roku podczas pikniku naszego z okazji 10-lecia Klubu Strzeleckiego Guardian mogliśmy zademonstrować dwa tory 100-metrowe o szerokości 40 metrów, 20 metrów, więc nam można śmiało postawić naraz 30 strzelających. I będziemy się dalej rozrastać w przyszłości 300 metrów, także będziemy próbowali jeszcze rozszerzyć naszą działalność o strzelanie na dłuższym dystansie.
6: Wracając jeszcze do ilości członków klubu, to rozumiem, że jakąś macie tam określoną liczbę tych, którzy uczestniczą w waszym klubie, a jakie jest ogólnie takie zainteresowanie strzelaniem takim od czasu do czasu? Czyli ktoś niekoniecznie musi posiadać broń, ale przy waszym instruktażu, przy waszej opiece przyjeżdża sobie na strzelnicę i strzela. Każdy może strzelać.
7: Tak. W tym momencie to opieramy się na dyżurach, cotygodniowych dyżurach w niedzielę. Dzień wolny od pracy i naszych instruktorów i prowadzących strzelanie umożliwia, żebyśmy mogli tutaj dać postrzelać, no tak powiem kolokwialnie, osobom, które nie mają w ogóle do czynienia z bronią, a mają wolną chwilę, nie wiedzą, co ze sobą zrobić w niedzielę, więc śmiało tutaj zapraszamy, mogą przyjechać i pod okiem, nadzorem prowadzących instruktorów spróbować swoich sił w strzelectwie. Oczywiście to się wiąże też z tym, że tutaj jest to ograniczenie czasowe. Staramy się nie zakłócać ciszy niedzielnej okolicznym mieszkańcom, więc tak godzina 11 do godziny 17-18 ktoś jest zawsze w niedzielę na dyżurze z bronią, klubową. Serdecznie zapraszamy.
2: To jeszcze tak gwoli przypomnienia, jakie warunki trzeba spełnić, żeby wstąpić do klubu takiego strzeleckiego i faktycznie uprawiać strzelectwo sportowe.
7: Przede wszystkim trzeba sobie zrobić rachunek sumienia. Czy na pewno nie mam nic z prawem? Bo to jest istotne. Wydział postępowań administracyjnych, który jest uprawniony do wydawania pozwoleń na broń, przede wszystkim sprawdza, czy dany kandydat czegoś nie narozrabiał w życiu.
2: Ale to mówimy teraz o pozwoleniu na broń, a mówię, żeby członkiem klubu zostać.
7: No dobra, to członkiem klubu może zostać każdy, nawet osoba skazana, więc tutaj nie ma problemu. Wszelkie przywileje, dostępność do broni dużo łatwiejsza, dostępność do amunicji, prowadzących instruktorów strzelań. Generalnie to wszystko też wiąże ze sobą i ciągnie ze sobą koszty, no bo to praca prowadzącego strzelania, amunicja, wiadomo, że to wszystko kosztuje, amortyzacja broni. To generuje koszty, ale nasi klubowicze mają te koszty tak naprawdę o połowę niższe. Więc przede wszystkim cięcie kosztów, możliwość rozwijania się. No, jeżeli ktoś dorośnie do momentu, kiedy stwierdzi, że jednak przyda mi się pozwolenie na broń, to jesteśmy też w stanie pomóc takiej osobie w uzyskaniu pozwolenia na broń i tutaj już pomagamy w tym, żeby każdy miał swoją broń, tak? Ja to nazywam swoje prawo jazdy, to dużo wtedy łatwiej można pojechać, kupić amunicję, można kupić sobie broń, jaką się chce, niekoniecznie taką, jaką mamy tutaj w dyspozycji klubu, ale jest możliwość pozwolenia na broń. To też jest koszt, ale to już nie są takie koszty, bo tam decyzja administracyjna rzędu 200 zł za wydanie pozwolenia. Każdy kandydat w klubie na pozwolenie na broń może uzyskać takie pozwolenie w ilości nawet do 30-40 sztuk.
2: Wspomniałeś, że w magazynie macie około 50 sztuk, to rozumiem, że nie przewozicie tego całego arsenału tutaj na strzelnicę w niedzielę, ale jeśli ktoś by był zainteresowany odpowiednim egzemplarzem broni, z którego chciałby postrzelać, to może to wcześniej wam zgłosić i wy tą broń zabierzecie i tutaj udostępnicie?
7: Tak, na naszej stronie internetowej rozpisane są, jakie mamy modele broni, a jeżeli ktoś jest zainteresowany danym konkretnym modelem, to oczywiście jesteśmy w stanie tu dowieźć i przeszkolić nawet z tej broni. No tak jak wspomniałeś, no to ciężko przewieźć to wszystko. Zresztą też i warunki, bezpieczeństwo i tak dalej, no wiąże się to z tym, że trzeba mieć oczy dookoła głowy i przewieźć tą broń. Jest do zrealizowania, nie wszystko przywozimy. Staramy się broń, która nie jest zdublowana, przywozić ją pojedynczo, w pojedynczych egzemplarzach, ale takie najciekawsze egzemplarze broni, które mamy u siebie w magazynie, to pakujemy i przywozimy tutaj na strzemnicę. Może każdy z tej broni korzystać.
2: Regularnie przeprowadzacie zawody strzeleckie. Czy tutaj to jest tylko i wyłącznie otwarte dla osób z patentem strzeleckim, z pozwoleniem?
7: Generalnie tak. Zawody pod egidą Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, których jesteśmy organizatorem, wymuszają na nas, żeby zawodnik startujący posiadał przynajmniej patent strzelecki. Już nie mówię o licencji zawodniczej, ale przynajmniej patent strzelecki, czyli taki dokument, który daje nam zielone światło i dla sędziów ułatwia pracę na torze, bo wiadomo, że taka osoba jest przeszkolona, no i wiadomo, czego się po niej spodziewać. Aczkolwiek zawody, które organizujemy, w których biorą udział nasi zawodnicy, dopuszczamy też po naszym wewnętrznym przeszkoleniu. Więc jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w naszych zawodach, a takie zawody praktycznie organizujemy co miesiąc, po wstępnym przeszkoleniu jesteśmy w stanie dopuścić taką osobę do zawodów. Przypomnę też, że zawody tutaj mamy w różnych kategoriach. Są to już może nie kategoriach, tylko w rodzajach, bo mamy zawody dynamiczne i mamy zawody statyczne.
2: Jeżeli chodzi o zawody, mieliście odnotowany rekord zawodników.
7: Tak, w ubiegłym roku do naszych zawodów przystąpiło jednego dnia prawie 100 osób.
2: To bardzo dużo.
7: Bardzo dużo, tak. Nasi sędziowie nie wyrabiali się na osiach z pracą, więc było ciężko, ale tak, jesteśmy w stanie zorganizować taki zawód nawet na większą skalę.
2: A zdarzają się takie ekstremalne przypadki, bo w ferworze walki, w ferworze takich zawodów, że ktoś zapomni broni, zostawi na strzelnicy.
7: Nie, nie zdarzyło się tak niestety.
2: To znaczy stety.
7: Nie zdarza się, no każdy ma pozwolenie na broń. Jeżeli przyjeżdża z tą bronią, to pilnuje jej, no niestety. No i tak to jest, że...
2: Jak oka w głowie, trzeba strzec.
7: Dokładnie, nie da się tego pominąć, nie da się zostawić broni.
2: A to ciekawe, bo ja już słyszałem o takich przypadkach.
7: No też słyszałem o różnych przypadkach, działając na rynku cywilnym, nie tylko cywilnym, przez kilkanaście lat. Różne rzeczy się działy, więc... Słyszałem o zawodach, na których odjechał jeden z zawodników z bronią na dachu, tak? Więc to też no, nie są naprawdę śmieszne rzeczy, to jest poważna sprawa, bo czasami zdarzało się, że ktoś zgubił tą broń. Ale na osi strzeleckiej, jeżeli komuś nawet z kabury wypadnie broń, to jest dyskwalifikacja, to jest niedopuszczalne. No i tak jak wspomniałeś, każdy pilnuje tego jak oka w głowie, zresztą wymaga tego i wymusza na nas ustawa o broni i amunicji. Każdy musi się zapoznać z tą ustawą, zdać odpowiednie i przejść szkolenia i zdać odpowiednie egzaminy. miny i wtedy dopiero człowiek ma świadomość, co na nim ciąży, że jednak ta broń to, no to to jest oczko w głowie, to jest takie dziecko, które trzeba pilnować. Nie można byle gdzie zostawić, zawsze po powrocie do domu ta broń musi trafić do sejfu. Każdy posiadacz broni palnej musi przechowywać broń w sejfach, to są odpowiedniej klasy sejfy, dobrze zabezpieczone, klucze muszą być też w odpowiedni sposób przechowywane, bez dostępu do osób trzecich, więc masa rzeczy spoczywa na takim strzelcu czy posiadaczu broni. No i trzeba uważać, no, alkohol też trzeba pilnować się na każdym kroku, bo jednak policja jest w stanie odebrać za każde złamanie prawa, większe w sumie, za każdą, może za wykroczenia nie, ale za złamanie prawa broń ląduje w depozycie policji, no i musimy się pilnować.
2: Skoro macie kobiety w klubie, to jak tam z celnością? Radzą sobie? Czasami wstydu panom przynoszą, jeżeli chodzi o trafianie w tarczę?
7: Ja to nazywam szczęściem początkującego. Czasami przyjeżdża jakaś para mieszana i facet oczywiście pokazuje, co on potrafi, a się potem okazuje, że kobieta więcej dziesiątek miała niż on. Gdy chodzi stres, jeżeli chodzi o kobiety, to jest tak, że każdy, kto to pierwszy raz przyjeżdża na strzelnicę i oddaje te strzały, to albo trafia, albo nie trafia. No to trzeba tak od razu ich sklasyfikować. A niektórzy potrzebują naprawdę dużo czasu na to, żeby się wyszkolić, żeby doprecyzować te strzały. Na to wpływa też i postawa strzelecka, i praca na broni, na języku spustowym, też predyspozycje psychofizyczne. Odpowiednio trzeba się psychicznie nastawić na to strzelanie. Też trzeba się wyciszyć, bo tutaj, jeżeli ktoś jest zestresowany, ma co innego w głowie, to strzelanie nie wyjdzie. To naprawdę wymaga koncentracji, no i skupienia się na tym, co się robi. Zresztą też i bezpieczeństwo, przede wszystkim bezpieczeństwo. No, obsługa broni, no i też oczywiście dobra kadra instruktorska. Trzeba tu zwrócić uwagę na kto jest szkolony i kto jest szkolonym, bo jest tej kadry teraz masa. Niektórzy coś wiedzą, byli w jakichś służbach, próbują uczyć, a to niekoniecznie wychodzi.
2: Dużo macie w klubie takich, nazwijmy to, orłów, którzy bez przerwy zdobywają podium?
7: Tak, musimy się tu pochwalić. Mamy kadrę, która jeździ na zawody. Głównie startujemy w zawodach dynamicznych. To jest taka nowa forma od ładnych paru lat już, która przyciąga większość naszej kadry zawodniczej. Są to strzelania dynamiczne, w których ważny jest czas. Faktor jest mierzony czas przez punkty i tak punkty przez czas i to jest dużo ciekawsze niż takie zwykłe strzelanie dynamiczne. I tak nasza kadra przywozi nam oczywiście puchary, medale, stają na podium. Możemy się pochwalić taką kadrą. W tym roku już zdobyliśmy w Bielsku Podlaskim na Triganach. Zdobyliśmy chyba już drugie, trzecie miejsce. Pierwszego nam się nie udało, ale drugie, trzecie. Guardian stoi na podium.
2: Wspominałeś, że w tamtym roku organizowaliście 10. piknik strzelecki. To znaczy, że będzie też 11. Co w takim razie na takim pikniku? Czym zachęcacie, żeby tutaj was odwiedzali, zainteresowani strzelectwem?
7: W tamtym roku obchodziliśmy okrągłą rocznicę 10-lecia istnienia klubu strzeleckiego Guardian. 5-lecia strzelnicy, nowej strzelnicy.
2: Czyli to było z okazji 10-lecia. Myślałem, że tak co roku piknik organizujecie. To był piknik z okazji 10-lecia. Dobrze, to już koryguję. Czy w tym roku wobec tego, bo nauczeni ubiegłym rokiem, organizować będziecie już tak cyklicznie?
7: W tamtym roku 10-lecie troszeczkę nas to podbudowało i zmotywowało do tego, żeby zorganizować coś cyklicznie. No i od tego roku, dokładnie 7 czerwca, zapraszam wszystkich serdecznie na piknik Biała Strzela, który zorganizujemy na naszym obiekcie. Na każdej osi będzie dostępna broń, różnego rodzaju broń, będą wystawcy broni. Każdy będzie mógł sobie z zewnątrz postrzelać. Patronat honorowy udało nam się zdobyć prezydenta miasta Białej Podlaskim, pana Michała Litwiniuka. Dostaliśmy też wsparcie finansowe na organizację tego pikniku, więc na pewno część osób chętnych załapie się też na strzelanie za darmo, więc serdecznie już tu w tym momencie zapraszamy. Przypominam, 7 czerwca, niedziela. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.
2: To jeszcze tak na zakończenie. Jakieś plany na przyszłość?
7: Tak, rozwijać się. Rozwijać klub.
2: Też. Rozbudowa torów?
7: Znaczy rozbudowa torów. Będziemy pozyskiwać jeszcze nowe tereny pod dłuższe osie.
2: Dłuższe, czyli jakie?
7: 300 metrów. Myślę, że tutaj będziemy chcieli rozwinąć się o strzelanie długodystansowe, jeśli można to nazwać długodystansowe, ale na pewno dłuższym niż 100. Te 100-metrowe osie, które w tej chwili dysponujemy 4 osiami 100-metrowymi, 2 25-metrowymi, więc brakuje nam trochę tych dłuższych. Jest też duże zainteresowanie takim strzelaniem, więc spróbujemy. Na chwilę obecną chyba tyle, jeżeli chodzi o nasz klub. Cały czas staramy się pozyskać kadrę i pójść w kierunku szkolenia młodzieży. Tego tutaj nam brakuje. Każdy z nas gdzieś w tygodniu pracuje, więc też nie mamy możliwości szkolenia tej tej młodzieży. Aczkolwiek na chwilę obecną staramy się współpracować i tam też odsyłamy. To jest drugie liceum ogólnokształcące w Białej Podlaskiej imienia Emilii Plater. Nasz zaprzyjaźniony pan dyrektor jest klubowiczem w Gwardianie, więc on tam rozwija strzelnicę pneumatyczną, wirtualną. Myślę, że na chwilę obecną tylko tutaj w tym kierunku możemy pójść i tam starać się wspomagać tą szkołę. Jeżeli się uda, to będziemy próbowali rozwinąć tą kadrę młodzików, bo tego brakuje. To jest nasz narybek. To jak rozwiniemy kadrę młodzieżową, to ta kadra później zasili szeregi seniorów w Gwardianie i to tak się kręci.
6: I to był Arkadiusz Popławski, Klub Strzelecki Gwardian. O działalności klubu dużo usłyszeliśmy i chyba możemy zaprosić też do członkostwa w klubie.
7: Tak, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych strzelaniem. Opowiemy, powiemy i przeprowadzimy przez całą ścieżkę, jak uzyskać pozwolenie na broń. A zapisanie się do klubu to jest podpis na deklaracji, a dalej oczywiście we wszystkim pomożemy.
6: Dzięki za rozmowę.
7: Dzięki, Arku.
1: Popularność strzelectwa napędza także coraz większa liczba strzelnic oraz rozbudowana baza szkoleniowa. Oblicza się, że w ostatniej dekadzie zainteresowanie tą dyscypliną wzrosło o kilkaset procent. Koncentruje się na promocji kultury, sztuki oraz budowaniu społeczności lokalnej przez kreatywne działania edukacyjne, integracyjne i artystyczne. To główne założenia Bielskiej Fundacji Inicjatyw Kulturalnych i Artystycznych FIKA, która działa przy ulicy Stacyjnej 9.
8: Nazywam się Katarzyna Tymoszuk, jestem prezeską Fundacji Inicjatyw Kulturalnych i Artystycznych FIKA.
6: Właśnie ta nazwa FIKA, ona cały czas gdzieś tam mi w tej głowie porusza się i zastanawiam się, co to jest ta FIKA, bo rozumiem, że to jest skrót pewien.
8: To jest skrót i historia tej nazwy jest długa i skomplikowana. FIKA, te sylaby, to są pierwsze sylaby imion moich dzieci, Filip i Karolina. I ja sobie wymarzyłam kiedyś, zastanawiając się, marząc o tym, że będę miała knajpę. Zastanawiałam się nad tym, jak ta knajpa będzie się nazywać i zrodził się pomysł FIKA, ponieważ to traktowałam wówczas, jeszcze będąc sama, bez dziewczyn, jako swoje trzecie dziecko. Natomiast to słowo FIKA musiałam sobie jakoś wytłumaczyć i ten skrót rozwinęłam w ten sposób, że powstała pełna nazwa Fundacja Inicjatyw Kulturalnych i Artystycznych i to jakby licuje całkowicie z założeniami naszymi.
6: Jednak myślałam, że to chodziło o to, że lubicie fikać i tak to powstało.
8: Tak, jak oczywiście. To jest właśnie ten trzeci element, dlatego że my po prostu kochamy fikać, kochamy tańczyć, więc wszystko tutaj się pięknie złożyło w całość i nie było innej opcji, żeby fundację nazwać.
6: I głównie chcecie skupiać się na tańcach, na warsztatach tanecznych? Jakie są wasze główne cele, założenia?
8: Chcemy się skupiać na tańcach częściowo, dlatego że wywodzimy się ze środowiska tangowego. Poznałyśmy się tańcząc tango i to nas połączyło. I taniec jest nam bardzo bliski. Jesteśmy przekonane o tym, że taniec leczy, uszczęśliwia i pomaga na całe zło. Jest dobry na całe zło. Każda forma ruchu, ale do muzyki tym bardziej, ponieważ muzyka uszlachetnia. Więc taniec tak, jak najbardziej, różne formy tańca. Teraz rusza projekt, który jest finansowany z programu Moc Małych Społeczności Narodowego Instytutu Wolności. Nazywa się FIKA dla dużych i małych i w ramach tego projektu będziemy oferować bezpłatne zajęcia swingu. To jest drugi styl tańca oprócz tanga, który bardzo nam się podoba, który jest interesujący, inny i którego w Białej dotychczas nie było, bo ani tanga. Tango jest samo jakby w sobie mało popularne i można powiedzieć, że jest trochę elitarne. Natomiast swing jest bardzo popularny w dużych miastach. Mówimy o nim też Lindy Hop, są różne nazwy.
6: O właśnie, Lindy Hop, to od razu wiedziałem, o co chodzi.
8: No właśnie, swing, Lindy Hop to jest taniec, który...
6: Taki spontaniczny bardzo.
8: No tak, spontaniczny, tańczy się do muzyki jazzowej, takich starych standardów jazzowych, więc fajne klimaty, również takie trochę retro, jak w tangu. Też marzyło nam się od jakiegoś czasu, żeby ten swing w Białej się pojawił, bo tak jak mówię, on jest bardzo popularny na świecie i w dużych miastach w Polsce też bardzo dużo osób tańczy. Odbywają się też takie imprezy ogólnopolskie i ogólnoświatowe, tak jak w tangu. W tangu też mamy maratony, festiwale i to samo do dotyczy swingu.
2: Ja złego słowa użyłem. Tu nie chodziło o spontaniczność, tylko bardziej o improwizację, tak. Właśnie.
8: Tango jest tańcem improwizowanym i swing tak samo, czy lindy hop to jest też taniec improwizowany, więc tym się one różnią od tańców towarzyskich, takich klasycznych, gdzie idziemy i uczymy się tańczyć jakichś kroków podstawowych, schematów. Natomiast tutaj rzeczywiście w tych dwóch tańcach mamy improwizację, komunikację, nie wiemy, co nas czeka. Każdy nowy partner jest zagadką i wyzwaniem, więc to jest naprawdę ciekawe.
2: Czyli tu nie jest tak, że każdy cały czas tańczy z tą samą osobą?
8: W tangu nie, absolutnie nie. W tangu mamy taką zasadę, że możemy pójść w parze na potańcówkę tangową, czyli milongę, ale później bawimy się oddzielnie, bo tańczymy z różnymi osobami i na tym właśnie polega piękno tanga, że...
2: Czyli można być zaskoczonym figurami partnera albo partnerki.
8: Można być zaskoczonym, ale to jest... Tango jest językiem i my ten język znamy tańcząc, więc to zaskoczenie może wynikać z jakiejś odpowiedzi, której nie do końca oczekiwaliśmy, wyrażonej ruchem, ale absolutnie to nie jest tak, że taka odpowiedź może być błędna, czy to zaskoczenie, bo jak tańczymy, to rozumiemy się nawzajem i te niespodzianki są atrakcyjne i właśnie nadają cały smak i...
2: Czyli tu nie ma opracowanej choreografii?
8: Nie.
2: Jest właśnie tak improwizacja, spontaniczność?
8: Tak. W tangu improwizacja, spontaniczność, spotkanie z drugim człowiekiem, otwarcie się na drugiego człowieka, zaakceptowanie go i słuchanie siebie nawzajem. To jest również, można to traktować jako terapię, dlatego że tańcząc tango uczymy się pracować nad sobą, bo uczymy się słuchać drugiej osoby, nie zawsze forsować nasze cele, tylko dostosowywać dalszy taniec do tego, co da nam partner, jaką otrzymamy odpowiedź, więc...
2: Czasami właśnie tak się zdarza, że jak kogoś poprosimy do tańca, to czujemy wspólne flow.
8: Tak, to jest piękne. Ale takie flow można poczuć z każdym, tylko wystarczy się na tę drugą osobę otworzyć i dać jej szansę, żeby nam coś z siebie dała. Przy okazji, skoro mówimy o tangu, to ruszamy również z nowym kursem tanga argentyńskiego i naszym nauczycielem w tym sezonie będzie Argentyńczyk Ezequiel Mendoza, który jest również finalistą Międzynarodowego Mundialu Tanga Argentyńskiego, który odbywa się w Buenos Aires, więc jest to naprawdę świetna okazja, żeby spróbować tego tańca. Więc zachęcamy zarówno do zajęć z lindy hop, czy ze swingu, jak również zachęcamy do zapisów na zajęcia tanga.
2: To jeszcze zacznijmy od tego, że jesteśmy na ulicy Stacyjnej 9. To rozumiem, że jest wasza nowa siedziba, obdarte mury, ale budynek z klimatem.
9: Monika Maksymiuk, członek zarządu. Budynek jak najbardziej z klimatem i z historią. Kiedyś to była parowozownia, potem był dom kultury, no i myślę, że my to też przywrócimy takiej świetności, żeby zrobić taki dom spotkań społecznych, kulturalnych dla ludzi w różnym wieku, począwszy od młodzieży, skończywszy na seniorach.
2: Widzę scenę i rozumiem, że ta scena zostaje.
9: Oczywiście, scena musi być. To jest kluczowe w ogóle miejsce na tej sali, bo tu będą koncerty, będą przedstawienia, będą występy. Tempy, także scena jest kluczowa.
2: Co tutaj jeszcze będzie zmienione? Bo widzę, że tutaj już całe mnóstwo pracy zostało włożone.
9: Tak, no wiadomo, że trzeba tu na pewno zrobić podłogę, żeby dobrze się tańczyło.
2: Podobno tutaj parkiet jest dębowy, tylko że niestety, ale zakryty olejną farbą.
9: Tak, i my tą farbę na pewno zedrzemy, dokopiemy się do prawdziwego drewna i zrobimy taki parkiet, który będzie odpowiadał tancerzom, bo na razie podłoga jest tempa.
2: Widziałem też tam obok piec kaflowy, to znaczy, że właśnie tym piecem będziecie te pomieszczenia ogrzewać.

0: zmienionych będzie uwidoczniona cegła, którą teraz widzimy w niektórych płatach.
1: Bardzo byśmy chciały, ale jak będzie, to się jeszcze okaże.
0: Rozumiem, że są negocjacje z konserwatorem zabytków.
1: Tak, musimy prowadzić negocjacje ze względu na to, że jakby przepisy nie na wszystko pozwalają.
0: Ta cegła na wierzchu, ona klimat daje.
1: Daje ogromny klimat i te wnętrze wydaje się bardzo industrialne dzięki temu. Także my trochę zrobiłyśmy z niego i rustykalne, i industrialne i tak chciałbyśmy, żeby pozostało.
0: No to tutaj jeszcze brakuje tego żyrandola takiego industrialnego, bo akurat te jarzeniówki niekoniecznie.
1: Żyrandol docelowo chciałbyśmy, żeby był kryształowy, ale nas na jeszcze na niego nie stać. Mamy nadzieję, że kiedyś nam się uda. Zrobimy imprezę, która pomoże nam sfinansować zakup tych dwóch pięknych żyrandoli kryształowych.
0: Ale kryształowy żyrandol w parowozowni niekoniecznie.
1: Dlatego do tego industrialu dodamy trochę rustykalności.
0: Okej, rozumiem. Czyli ostatecznie te rury, rozumiem, że też zostaną zlikwidowane po tych nieszczęsnych takich żeberkowych kaloryferach.
1: Nie, no rury chyba będą musiały zostać, bo gdzieś trzeba powiedzieć te kaloryfery.
0: Naprawdę?
1: No niestety, no nie da się wszystkiego zrobić tak, jakbyśmy chciały, ale rury też mają swój urok i na pewno jakąś funkcję spełnią.
0: Będą ozdobione tak jak teraz, to są liście winogrona?
1: Dzikiego.
0: Blusz.
1: Tak, to dzikie wino. Ono prawie wyszło z zewnątrz budynku i tutaj się zadomowiło niemalże na tych rurach właśnie.
0: Daliście mu fory i on sobie tutaj wchodzi. To teraz wracamy jeszcze raz do fundacji. W ile osób tworzycie fundację?
2: Fundację tworzymy formalnie we trzy. We trzy tworzymy zarząd, ale mamy dużą grupę osób, które nas wspierają. Przede wszystkim są to nasi mężowie, kochani, którzy są niezawodni i nam doradzają merytorycznie, wspierają nas fizycznie, więc...
0: Tak też myślałem, że te ciężkie rzeczy to przenoszą oni.
2: Tak, i mamy też dużą grupę, tak jak wspomniałam wcześniej, wywodzimy się ze środowiska osób tańczących tango argentyńskie i ta grupa istnieje i funkcjonuje dosyć długo, już ponad 10 lat i wspierają nas właśnie osoby z tej grupy. Jako wolontariusze angażują się w różne nasze działania. Jeden znajomy właśnie będzie nam cyklinował parkiet, ktoś inny nas wspiera pod względem prawnym, ktoś inny nam będzie tutaj wycinał coś, także tak wspólnymi siłami działamy. Więc fundacja to tak naprawdę trzy osoby zarządu, ale ta grupa jest naprawdę duża. Trzeba wspomnieć, że bardzo nas wspiera Ewa Magier.
0: Znam kobietę.
2: Tak, no trudno jej nie znać. W Białej Podlaskiej wiele osób ją zna i Ewa tak naprawdę zainicjowała tango argentyńskie w Białej i przez długi czas to ona koordynowała to wszystko, natomiast nastąpiła sukcesja za jej zgodą. Scedowała na nas częściowo tutaj organizowanie tych wydarzeń tangowych, ale nadal nas wspiera i właśnie jakby tutaj też chcemy o tym wspomnieć, że przez długi czas dotychczas korzystałyśmy organizując wcześniejsze wydarzenia, bo już nam się udało zorganizować potańcówki w karnawale na przykład i tutaj wspierała nas, udostępniając tą przestrzeń, którą ona ma tam nad Etmusem na Sidorskiej. Więc to jest naprawdę duża grupa osób, które nas wspierają i wiem, że możemy na nie liczyć.
0: Czyli rozumiem, jeżeli taką grupę tworzycie, to padło hasło wszystkie ręce na pokład i kto może, niech pomoże.
2: Tak, oczywiście. Wszyscy są zaangażowani. Zresztą wczoraj, organizując tę naszą pierwszą milongę tutaj, też tak naprawdę mnóstwo osób się zaangażowało. Ktoś przyniósł kwiaty, ktoś przyniósł świece, światełka, ciasto. Bardzo często to się tak odbywa i my to właśnie tak widzimy, że fundacja, chciałybyśmy, żeby fundacja właśnie w taki sposób działała, żeby tutaj ta stacyjna, ta nasza fika stała się takim domem czy takim miejscem spotkań, które każdy, kto tutaj przychodzi, będzie traktował jak swoje własne i będzie się angażował, będzie z tego czerpał z jednej strony, ale z drugiej właśnie będzie dużo od siebie wnosił.
0: I będzie stąd wychodzić pełen życia i głową pełną pomysłów.
2: Tak, dlatego, że nie dokończyliśmy tematu zajęć, więc my chcemy jak najwięcej oferować możliwości realizowania tych własnych pasji, bo naprawdę w ludziach drzemie ogromny potencjał i potrzeby, których sobie często też nie uświadamiają. I my, tworząc różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, spotkania, karaoke czy dancingi dla seniorów na przykład, chcemy...
0: Dla młodszej grupy dancing.
2: Oczywiście imprezy z DJ-ami, to też jest coś, co nam się marzy, ale to taka muzyka klubowa ambitna, tego typu imprezy też jak najbardziej.
0: Czyli w każdą grupę wiekową chcecie trafić?
2: Tak, chcemy trafić w każdą grupę wiekową i też chcemy się pochwalić tym, że kierujemy naszą ofertę również do takiej grupy, która ma szczególnie ciężko, a mianowicie do

0: rodziców, którzy mają dzieci w takim wieku, że te dzieci jeszcze same się sobą nie zajmą. W związku z czym często ci rodzice rezygnują ze swoich potrzeb, nie mają możliwości, nie mają czasu, finansowo też czasami nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb na rozwijanie swoich pasji i my chcemy właśnie w FICE organizować zajęcia połączone z opieką dla dzieci, po to, żeby ci rodzice też znaleźli dla siebie przestrzeń i czas i żeby bez wyrzutów sumienia, wiedząc, że dzieciaki są zaopiekowane, mówiąc kolokwialnie, mogli tutaj robić coś dla siebie.
1: Mam nadzieję, że ci rodzice nas słyszą, a więc ci rodzice z gromadką dzieci, którzy chcieliby własnym pasjom się poddać, a nie mają z kim dzieci zostawić, to śmiało tutaj mogą przybywać. Zajmiecie się nimi i dziećmi też się zajmiecie.
0: Oczywiście, zaanimujemy wszystkich.
1: Dobrze, macie jakieś plany takie, które chciałybyście zrealizować w przeciągu najbliższego roku? Najważniejsze punkty, cele, które sobie wyznaczyłyście, panie?
0: Jeżeli chodzi o budynek, to chciałybyśmy do końca roku, do przyszłych wakacji, doprowadzić go do takiego stanu, żebyśmy mogły faktycznie bez problemu z niego korzystać, żeby mogły się odbywać zajęcia, na przykład joga, do której potrzebny jest ciepło, porządek, więc to są takie nasze plany, żebyśmy doprowadziły budynek do to miejsce, do takiego może nie ostatecznego, ale do takiego stanu, w którym faktycznie komfortowo będzie można korzystać z oferty, jaką przewidujemy. I oczywiście też marzeniem jest, żeby do tego nie dokładać.
2: Ciekawostką jest to, że Fundacja FIKA daje rodzicom możliwość uczestnictwa w swoich zajęciach z dziećmi. Podczas gdy dorośli biorą udział w kursie tańca, ich pociechy mają zapewnioną opiekę przez animatorów i instruktorów w sąsiedniej sali.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę usłyszeć.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: SK2. Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Nie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Eska 2.
2: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowy